0: Sing Away, Kathy.
1: Sing Away. Bye.
0: Bye.
1: Bye.

0: Żaden Polak nie ucierpiał w katastrofie promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Tymczasem rośnie liczba ofiar. 26-latek zatrzymany po wypadku w Małopolsce. Policja ustaliła kierowcę, który miał potrącić 15-latka. Pobiegli dla chorych na mukowiscydozę. Kilkaset osób wzięło udział w imprezie pod Giewontem. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek najnowsze doniesienia z Cypru. Nasze MSZ zapewnia, że w katastrofie promu pasażerskiego, który zatonął u północnych wybrzeży, nie było Polaków. Liczba ofiar wypadku wzrosła do 8, trwają poszukiwania 17 osób. Na pokładzie znajdowało się w sumie 267. Zatrzymano już kapitana jednostki i 7 innych osób. Przypomnijmy, podczas podróży wycieczkowy katamaran przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli potem dziennikarzom, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
1: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do

0: tył. W końcu przód statku się zanurzył. Patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie. Nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. W sprawie tragedii ruszyło już śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku. 26-latek podejrzano o spowodowanie wypadku w małopolskim Zadrożu już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany od piątku, wcześniej potrącił 15-latka i uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopak został znaleziony nieprzytomny na poboczu drogi, miał poważne obrażenia ciała. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań.
2: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. O pół godziny skróci się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Wczoraj weszły w życie ważne zmiany na kolei. To w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
3: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
1: Mówił Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Te zmiany to wstęp do przyszłorocznych udogodnień.
3: Planujemy wdrożenie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
1: Docelowo podróż między Warszawą a Krakowem i Katowicami może się skrócić nawet o około 25 minut.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Pobiegli dla chorych na mukowiscydozę. Ponad 700 osób wzięło udział w imprezie pod Giewontem. Bieg po oddech, zawody charytatywne na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą odbył się już po raz 11. W tym roku pieniądze zbierano na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi prezes organizacji Paweł Smoliński.
5: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
6: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
7: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
8: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
6: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
1: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. W Zakopanem wystartowało ponad 700 osób, a kolejne kilkaset wsparło akcję startujące w biegu wirtualnym. Dodajmy, że patronat nad imprezą od lat sprawuje nasze radio, Radio Plus.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A my startujemy z nowym tygodniem, jeszcze nie z nowym rokiem szkolnym, to jutro. Na razie poniedziałek, 31 sierpnia.
10: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
9: Tomek Waloszczyk
1: i Justyna Bieniek.
10: A za chwilę kartka z kalendarza.

0: No to do rzeczy.
1: 31 sierpnia dzisiaj w kalendarzu imieniny obchodzą Albertyna, Arystydes, Bohdan, Izabela, Józef, Nikodem, Rajmund i Rajmunda. Wszystkiego najlepszego.
2: Kontynuuj, kontynuuj.
1: Richard Gere, amerykański aktor. To taki, to się tam zakochał.
2: Przystojny jest, ostatnio w szpiegowskich filmach gra, agencję polecam.
1: Dobrze, ten co taksówką jeździł, aktor Mieczysław Hryniewicz. Klawiszowiec, kompozytor, członek zespołu kombi Sławomir Łosowski, a także aktorka Kinga Price.
2: Oj, w kogo ona się nie wcielała, to byśmy do
1: rady. To jak się nie wcielała?
2: O, właśnie. No.
1: Wszystkiego najlepszego tym, którzy mają znane nazwiska, jak ci wymienię. Nie, również ci, których nie wymieniliśmy, a też dzisiaj świętują, im też dużo dobrego.
2: Wszystkiego najlepszego od Radia Plus i od nas. 14 minut po 6, czas na Ewangelię.
3: Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
4: Ta Ewangelia z Nazaretu niejednokrotnie realizuje się w naszym życiu. Mimo tego, że doświadczyliśmy Jezusa, mimo tego, że bardzo często bezgranicznie w Niego wierzymy, to nie jesteśmy rozumieni w swoich domach, w swojej pracy, w szkole, na studiach. Prorok nie jest rozumiany w swojej ojczyźnie, w swoim środowisku pracy. Ale nie zniechęcajmy się. Jezus szedł dalej. Jezus dalej nauczał. Nie zatrzymywał się na niezrozumieniu innych. Dawajmy świadectwo o Jezusie, mimo tego, że są przeciwności, nawet wśród tych najbliższych, po których byśmy się tego nie spodziewali. Głośmy, że On jest, bo jest i jest sensem, niejednokrotnie w bezsensie. Idźmy za Nim i nie zniechęcajmy się Go głosić.
5: Reklama. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
8: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
5: Reklama.

0: 25 minut po godzinie 6, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Co można zrobić pod panelami słonecznymi?
1: Pod panelami?
0: Pod panelami. Din. Pójdźki ziemne się wykluły. 36 piskląt. To wszystko na farmie w Arizonie. No i teraz farma stała się domem pójdziek. A pójdź ty mi.
1: A co to w ogóle są?
0: No taka trochę słówka. Piękne oczka ma, wygląda cudownie. Siedzą sobie i czekają. Pewnie im tam cieplutko.
1: No cieplutko, bo jak to przyciąga słońce ten panel, no to nieźle.
0: No 29 z nich z powodzeniem opuściło nory. Znaczy będą żyć i może szukać jakiegoś nowego, fajnego miejsca.
1: A to latające jest, skoro taka słówka mówisz.
0: Tak, ale słuchaj, to był eksperyment, bo tam zrobiono specjalnie 40 sztucznych nor, no żeby jakoś zagospodarować teren, nie tylko żeby prąd był, energia, ale żeby jakoś proekologicznie. Tylko ja nie wiem, co te pójdźki robią. Może żrą jakieś komary albo inne rzeczy. Chociaż w Arizonie na pustyni to tam nic nie ma.
1: Jedną pójdźkę ja bym kupił. Bo przez co to się z komarami stało w ostatni teraz weekend?
0: Jeżyka sobie za domów.
1: To, dobrze. Ale chciałem powiedzieć, że jak to takie proekologiczne, to teraz pod panelu słonecznego trzeba na farmę wiatrową wysłać, żeby one się nauczyły latać.
0: Dobry koncept. Podoba mi się. Zdzisława Sośnicka w Radio Plus. Ale jak gwiazd. No to kroczymy w stronę sukcesu, bo nowy tydzień nam się rozpoczyna 27 minut po 6.

0: To już chyba ostatni raz. Ostatni raz wyszedłem z domu przed 6, a nawet po 5 w t-shircie.
1: Nie bój się, może jeszcze będzie szansa, że będziesz chciał poczuć chłód.
0: Nie, może chłodu nie będę chciał poczuć już, raczej szybki chłód. W każdym razie to jest tak, że nawet jak dni będą jeszcze ciepłe, niektóre, to już te poranki i noce chłodne, więc...
1: Potem to już może... Robin Hood, czyli z kapturem na głowie.
0: O tak, zdecydowanie.
1: No dobrze, cieszmy się z słońca w ciągu dnia, bo w ciągu dnia naprawdę jest przyjemnie i ciepło i oby tak było przez cały wrzesień, co zresztą zapowiadają synoptycy.
0: A jak będzie konkretnie dzisiaj, o tym już za chwilę, skrót wiadomości i prognoza pogody w Radiu Plus.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragedia w Grecji. Nie żyje 11-latka z Polski. Dziewczynka zmarła w szpitalu na Krecie po tym, jak wyciągnięto ją nieprzytomną z basenu hotelowego. Dziecko było na wakacjach z rodzicami. Do zdarzenia doszło w Platanias na północno-zachodnim wybrzeżu. Jak podają media, 11-latkę odnaleziono w basenie bez oznak świadomości. Na miejscu pojawili się medycy i natychmiast rozpoczęli reanimację. Prowadzono ją także w karetce. Niestety dziecka nie udało się uratować. Okoliczności tragedii są wyjaśniane. W wiadomościach Mołdawia resort obrony przekazał, że naruszona została przestrzeń powietrzna kraju od strony Ukrainy. Wleciał obcy samolot, który po upływie 10 minut wrócił tą samą trasą. Nieautoryzowany przelot nad przestrzenią powietrzną naszego kraju nastąpił po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę, doprecyzowało mołdawskie ministerstwo. Wczoraj alarm ogłosiły służby obronne Rumunii, to dla północno-wschodniej części okręgu Tulcza. Przekazano, że radary wykryły cel powietrzny w pobliżu granicy z Ukrainą. Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans na Mistrzostwa, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Trzy osoby, które zostały zatrzymane na Słowacji, czekają na ekstradycję do Polski. 19-latek zatrzymany w Krakowie przebywa w tymczasowym areszcie. Chodzi o sprawę śmiertelnego pobicia 36-latka na osiedlu willowym. O szczegółach Karolina Suder.
3: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są w wieku od 16 do 20 lat. Wszyscy czekają na ekstradycję do Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Dopiero po przewiezieniu do kraju mogą zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty.
2: Przypomnijmy, 36-letniego kibica Hutnika brutalnie pobito tydzień temu. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Na początku tygodnia w ręce policji trafił podejrzany w tej sprawie 16-latek. Śledczy będą jeszcze ustalać osoby, które pomagały sprawcom pobicia w ucieczce i ukrywaniu się. Wisła lepsza od wieczystej w historycznych derbach Krakowa. W PKO Ekstraklasie Biała Gwiazda pokonała lokalnego rywala 2-0. Gole dla Wisły strzelali Sanchez i Guillemeno. Na tarczy z Radomia zwraca za to Krakowia, która uległa Radomiakowi 1-2.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Już 16 stopni w Krakowie, z zachmur wyjrzało też słońce. W ciągu dnia pogoda w kratkę i nawet do 28 może jednak popadać.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 25 minut będzie godzina 7, mówimy dzień dobry, rozpoczynając nowy tydzień.
6: Dzień dobry, witajcie, zaczynamy. Kasia Kozimor.
5: I Tomek Waloszczyk.
6: A o czym myśli Tomek od samego rana?
5: Będzie o ministrze, znaczy o pani ministrze, w sensie nie o panu ministrze, tak? O pani ministrze, która walczyła z feminatywami i co z tego wyszło.
6: Aha.

0: To była Madonna, a to on.
1: Tomek myśli od samego rana.
0: Ministra edukacji pojechała na kampus i zaliczyła wpadkę. Usprawiedliwiamy, bo jest ministrą od szkolnictwa podstawowego i średniego, a kampus to już wyższa szkoła. W każdym razie, przedstawiając się jako gościni, powiedziała, że jednocześnie jest gospodarką? Gospodynią być nie chciała, bo kojarzy to się z osobą, która zajmuje się domem, zamiast robić karierę. Podejrzewam, że za edukacją domową ministra edukacji też nie przepada, więc zostało, że jest gospodarką. Kto wie, może z takim tytułem dostanie Ministerstwo Gospodarki, ale wtedy będzie trzeba pozbyć się gospodarza, a gospodarzem jest pewien gość. Zresztą oni wszyscy goście w tych urzędach i gościnie, bo za rok wybory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: No to mamy te pod panelami w Radiu Plus. Za 5 minut będzie
1: Pójćki.
0: Godzina 7. No właśnie, przejdźmy do historii teraz. Skoro pod panelami, to będzie też sala BHP.
1: No to posłuchajmy.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 31 sierpnia to święto polskiej kawalerii, bo tego dnia w roku 1920 pod Komarowem na Zamojszczyźnie ułani 1. Dywizji Kawalerii pokonali kilkukrotnie liczniejszą sowiecką 1. Armię Konną Budionnego. Dziś także Dzień Solidarności i Wolności, bo 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa i wicepremier Jagielski podpisali porozumienia sierpniowe. 31 sierpnia, ale w roku 1950 zmarł w Barcelonie Piotr Tarei Claret, syn robotnika, który dzięki stypendium za wybitne wyniki w nauce ukończył medycynę w Barcelonie, a pod koniec roku 1938 trafił do Armii Republikańskiej. Ale już wtedy prywatnie studiował łacinę i filozofię i w ten sposób przygotowywał się do kapłaństwa. Święcenia przyjął 30 maja 1942 roku, dokładnie w dniu swoich 37 urodzin. Po studiach teologicznych w Salamance powrócił do Barcelony, gdzie odpowiadał za diecezjalną działalność charytatywną, uczył w katolickiej szkole nauk społecznych i był kapelanem szpitala. Opiekował się też chorymi na gruźlicę i z myślą o nich założył specjalistyczną klinikę, w której sam kilka lat później umarł na raka w wieku zaledwie 45 lat. Swoje cierpienia

0: Za dwie minuty. Koniec wakacji.
1: Koniec wakacji. Koniec, no. Ostatni dzień dzisiaj się zaczyna, ale niektórzy się cieszą, że tak się porobiło, że we wtorek idą do szkoły, a nie, że na przykład od razu w poniedziałek. Jeszcze dzisiaj ten jeden cały dzień.
0: Takiego buforu jeszcze. Takiego spokojnego powrotu. Bo weekend jeszcze był, to można było wyszaleć, a teraz już takie... korytarz przejściowy.
1: A propos weekendu, to nie była niedziela, o ile nie zmarnowałeś całego dnia i o 20 zaczynasz mieć wyrzuty sumienia, to na naszym profilu facebookowym Danny DeVito rozłożył się na fotelu. Jako ilustrację. Zajrzyjcie na naszego Facebooka.
0: Ja już mam dobry humor. Dobra, czas na wiadomości w skrócie. Nie w skrócie.
1: Prognozę w całej rozciągłości.
0: W całej rozciągłości. Posłuchajmy wspólnie, jak Danny DeVito rozciągnięty na fotelu.

Protest na chwilę przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem. Dziś akcja nauczycieli. Znów gorąco w cieśninie Ormus. Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet. 1000 osób sprzątało w weekend polskie Tatry. O akcji, która mocno edukuje, powiemy na koniec. Minęła siódma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11:00 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem

0: Minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o e-dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
2: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
1: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. W wiadomościach Bliski Wschód Amerykanie zaatakowali irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran wystrzelił rakiety w kierunku baz USA w Jordanii. Według Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej na wyspie Larak szykują się w tej chwili do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny. Półoficjalne media w Iranie donosiły o odgłosach eksplozji. Atak nastąpił zaledwie kilka dni po tym, jak administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała, że teraz skupi się na zwiększeniu presji ekonomicznej zamiast działań militarnych, aby spróbować zakończyć wojnę z Iranem. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy, która grozi zawaleniem, a to przez postępujące pęknięcia i przemieszczanie się budynku przy ulicy Chorzej. Prąd, woda i gaz zostały już odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania, bo jak podkreślają, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu kamienicy. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
3: Weszłaś w dorosłe życie bez dachu nad głową.
4: Jako bezdomna.
3: Tak.
5: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystko. Wszystkie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować.
6: Czy to jest ogromny stres?
5: Bardzo duży. Jeszcze, że blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
7: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
8: Sam problem.
0: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają na dalsze decyzje.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się już po raz 15. W weekend wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci, ale teraz najważniejsza była edukacja. Mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
10: Turyści do niedawna też syfili, mówię do niedawna dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
11: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać. A jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkminić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
0: Dodaje Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji. W sobotę na tatrzańskie szlaki wyruszyło 1000 osób. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
12: W Krakowie wyjrzało już słońce, na termometrach 16 stopni, dziś pogoda w kratkę i do 28 może popadać.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
13: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
14: No słyszałeś co w tym Zakopanem?
15: No co?
14: Syfili, rozkminiali i nie było siary. Dlatego mówimy elo zamiast dzień dobry.
15: Witajcie, Kasia Kozimor.
14: Kasia po staremu. Tomek Waloszczyk.
15: Jakoś tak mi nie przechodzi. Okej, lecimy. Umberto Tabi już teraz. Ciao Siciliano.

głosów w szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na piasku, Lady Bang w Radio Plus, 14,5 minuty po godzinie 7.
1: Żadne diety, żadne wyrzeczenia, żadne zrzucanie kilogramów. To nie tak się do facetów mówi. Gdybyście, drogie panie, chciały, żeby ten brzuszek zniknął u waszego towarzysza,
0: to co?
1: To trzeba mu to przedstawić. Naukowcy to zbadali z Wielkiej Brytanii, że oni jak słyszą, że dieta i tam wyrzeczenia jakieś nie jemy, to oni od razu nie odrzucają. Natomiast trzeba im to przedstawić jako wyzwanie.
0: A, że oni tacy zadaniowi są.
1: Jakiś cel trzeba. Aha. Jasno określone cele, szybko widoczne pierwsze efekty, nagrody, element rywalizacji i bardziej aktywność fizyczna niż ta rezygnacja z jedzenia.
0: Jak będziesz grzeczny, skupisz kilogram, dam ci w prezencie sałatę. Na przykład?
1: Może. Sałatkę już bardziej.
0: Tak, no bo jakaś nagroda musi być, no.
1: I co jest ważne też do mężczyzn, to nie tak, że będziesz czuł się zdrowy, czy będziesz zdrowy. Mm-hmm. Oni to na to mniej zwracają uwagę, ale wygląd, sylwetka, to oni jak sobie tam jakiś kaloryferek bardziej, to ten.
0: No, że będziesz bardziej męski na
1: przykład. Właśnie, tak, właśnie. Także jeden cel, wspólny cel, ale różne języki jednak. Inaczej trzeba akcentować, mówiąc o odchudzaniu w przypadku kobiet, a inne słowa dobierać w przypadku mężczyzn.
0: W życiu tak jest, trzeba po dobroci, a nie tam, że ja ci dam.
1: No. Nie, no trzeba wsiąść na ambicje.
0: Oczywiście i trzymać mocno. Za chwilę USA for Africa, potem Abba, Honey Honey na antenie Radia Plus. Skarbie dzisiaj sałata na obiad.
2: Reklama.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
9: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
10: Bo tylko do drugiego.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Tambay, Hany, Hany na antenie Radia Plus, 26 po minuty po godzinie 7. Pięknie sobie śpiewasz, po prostu trzele, ptasz od samego rana widocznie. Jesteś w dobrym nastroju i bardzo dobrze. Nie wiem, czy wiesz, NASA stworzyła pewne narzędzie, które pozwala nam popatrzeć na siebie z innej strony. Znaczy na siebie jak na siebie, ale oni stworzyli takie narzędzie, że wchodzisz na stronę i piszesz swoje imię, na przykład Tomek.
1: Tak, i co
0: i
1: dalej?
0: I oni ci znajdują zdjęcia satelitarne, albo takie zdjęcia z lotu ptaka, albo coś takiego, w kształcie liter składających się na twoje imię. Każdy sobie może tak zrobić i każdy oczywiście dostaje zupełnie inne zdjęcie. W każdym razie, znaczy taki jakby pokaz. Świetnie to wygląda, można się pobawić, można sobie różne rzeczy wypisać w ten sposób, że nie tak, że rolnik kiedyś tam żonę chciał, że tak powiem, przeprosić i wypisał jej imię w kukurydzy. Nie, to tutaj jest tak, że każde zdjęcie przedstawia coś innego, na przykład jakaś tam delta, jakieś tam coś tam.
1: No Tomek, to łatwo,
0: piękne
1: ale,
0: jest
1: ale
0: to.
1: Katarzyna to jest dosyć długie. Mam nadzieję, że NASA też coś dla
0: ale
1: ciebie
0: może
1: znajdzie.
0: Być Kasia.
1: No może być.
0: Albo w Kate, czyli K i 8 i już masz. Fajne, nie?
1: Aha, tak. Nigdy o Kate tak nie myślałem.
0: W każdym razie piękne są te zdjęcia i każdy się może pobawić i tyle. To co?
1: Gramy elektryczne gitary. Dzieci wesoło biegną jutro do szkoły.
0: Jutro idą. A że zapaliły fajki, nie?
1: Nie, zapaliły... Nie wiem, coś w głowie.
0: Latarki zapaliły w telefonach, jak znam życie.

0: Wszyscy mamy źle w głowach, że wstajemy. Ja tak sobie...
1: Nie, dobrze mamy w głowach,
0: ale
1: że wstajemy.
0: Nie, bo ja chciałem wytłumaczyć, że rano takie mam myśli przed godziną piątą, a później jak już się człowiek zerwie, wstanie,
1: ja
0: już
1: nie
0: nawet
1: mam
0: wyjdzie
1: czasu
0: z domu.
1: Na myśli rano. Wstaję i wychodzę. Potem myślę.
0: A później to już same dobre myśli.
1: Potem nawet kombinuję, co tu na obiad, co tu co zrobić, jak tego dnia nie stracić, jak go dobrze przeżyć. Normalka, no.
0: Dobra, nie kombinujmy, bo się spóźnimy już za minutę w pół do ósmej, za chwilę wiadomości, prognoza pogody.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, zablokowana droga krajowa nr 25 w Wielkopolsce, a to po wypadku w Pawłowie, gdzie samochód śmiertelnie potrącił rowerzystę. Trasa na odcinku Międzybórz-Chojnik jest w tej chwili nieprzejezdna, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W grę wchodzi nawet zawieszenie polskich sportowców. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na zatrzymanie Radosława Piesiewicza. Onet dotarł do wewnętrznego listu, który otrzymali członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a to po tym, jak szef PKOL-u na 3 miesiące trafił do aresztu. Z listu wynika, że Międzynarodowy Komitet proponuje 3 rozwiązania kryzysu. Pierwszym i najkorzystniejszym, jak sugeruje, byłaby samodzielna rezygnacja Piesiewicza z funkcji prezesa komitetu. W wiadomościach Stany Zjednoczone 2 osoby zginęły podczas gwałtownej burzy, która przeszła nad San Antonio w Teksasie. Jeszcze wczoraj tysiące mieszkańców nie miało prądu. Wczoraj utonęła 46-letnia kobieta, także w niedzielę w pobliżu parku Woodlawn Lake znaleziono ciało 50-latka. Miasto uruchomiło tak zwane punkty wsparcia, w których w weekend można było zanocować. W razie potrzeby będą działać także dziś.
1: Wiadomości Radio Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Jak rozróżnić systemy alarmowe, gdzie szukać schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego w weekend mogli dowiedzieć się krakowianie podczas krajowego treningu reagowania. Na rynku głównym mogli sprawdzić, jak są przygotowani do sytuacji kryzysowych.
2: Alarm ogłaszany jest modulowanym dźwiękiem trwającym 3 minuty.
3: Czy rozróżnia pan sygnały?
4: Tak, modulowany, 3-minutowy albo stały, 3-minutowy jako odwołanie jak najbardziej.
5: Doskonaliłem udzielania pierwszej pomocy. Wykształciłem się w używaniu AED bardziej.
3: Ludzie mają teorię, ale praktyki nie mają, więc przetrenowanie sobie takich sytuacji jest bardzo potrzebne.
1: Hasłem treningu były 3 kroki do bezpieczeństwa, czyli rozpoznanie sygnału alarmowego, sprawdzanie komunikatu w oficjalnym źródle i podjęcie odpowiedniego działania. Nocne utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Dziś rusza tam remont nawierzchni. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek między Modlnicą i Modliczką. Prace będą prowadzone przede wszystkim nocami. Rozpoczną się wieczorem od jezdni południowej, prowadzącej od strony lotniska w kierunku północnej obwodnicy Krakowa w godzinie od 19 do 6 rano. W czasie prac na jezdni pozostanie do dyspozycji jeden pas ruchu.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: Temperatura w Krakowie rośnie, 17 stopni, wyjrzało też słońce. W ciągu dnia pogoda w kratkę i nawet do 28 może popadać.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Czekaj, miałem gdzieś tu listę rzeczy związanych ze szkołą, które mamy dzisiaj dla was w naszym pytaniu przed śniadaniem.
9: Długopis, zeszyt i budzik.
8: Tak jest. Ach, Kasia wszystko zapamiętała.
9: Piątkę mi daj, szóstkę, cokolwiek.
8: Bo ja musiałem ściągę wyciągnąć.
9: No właśnie. No dobrze, to o tym za kilka chwil na antenie Radia Plus. Teraz Simon & Garfunkel, Kasia
8: i Tomek.
9: Zapraszamy do 9:00.

0: Altrawax w Radio Plus Dancing with Tears in My Eyes za 19 minut 8.
1: Przypominamy, że to ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Nie ma lenienia się.
0: Nie ma lenienia.
1: Jeżeli ktoś ma w domu dzieci, które idą do szkoły, to przypominamy, że można na wyprawkę dostać kasę. Z tym, że dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy można złożyć ten wniosek, żeby dostać jeszcze we wrześniu pieniądze. To i tak będzie taka opóźniona wyprawka, no bo ktoś dostanie pod koniec września, to no dokupi tam tych zeszytów może trochę jeszcze przyborów, ale to one są już jutro potrzebne. Może
0: absolutnie.
1: Jutro nie, pojutrze bardziej. W każdym razie dzisiaj ostatni dzień, żeby złożyć, bo jak ktoś po tym terminie złoży, to później ze dwa miesiące może czekać i to no będzie taka... Wyprawa będzie na razie duża, a później może oddadzą.
0: No właśnie, dziura budżetowa powstać może, a po co ma powstawać? Jak dają, to trzeba brać.
1: Bardzo mi się ten program podoba, jeśli chodzi o tytuł. Dobry start.
0: O.
1: Przydałby się w każdy poniedziałek taki dobry start dla każdego, na przykład darmowa kawa w drodze do pracy.
0: To by było fajne. A do tego ciasteczko?
1: To już taki dobry start plus.
0: Okej, za 18 minut 8 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, żeby dobrze wystartować, trzeba się obudzić na czas. Więc mamy dla was budziki, a do tego jeszcze fajny długopis od Radia Plus i zeszyt. Przyda się notować różne rzeczy. Albo dzieciakowi dać do szkoły.
1: No, też. Od razu zaimponuję.
0: Jeden zeszyt, wprawdzie to trochę mało, ale jest to dobry start. No to co, lecimy?
1: Lecimy za 18 minut 8. Już myślimy, za chwilę wymyślimy pytanie przed śniadaniem.
2: Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: śmierć. Halina Frąckowiak w Radio Plus i Serca Gwiazd za 5 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nasz zestaw startowy, nasz dobry start do szkoły, w nim m.in. budzik, żeby nie zaspać, ale też zeszyt, długopis, wszystko firmowe, markowe, taki zestawik do zdobycia od Radia Plus. A pytanie, jakie wymyśliliśmy, jest takie, czy jak wy sobie przypominacie, to fajnie się wracało po wakacjach do szkoły? Czekał już człowiek, żeby... Ja wiem, że po 2 tygodniach to już chciał tych wakacji z powrotem, ale niektórzy się cieszyli, bo ile można siedzieć w domu.
0: No przecież. No to napiszcie nam o tym, w jakiej byliście grupie, wasze wspomnienia z pierwszego
2: żabek
0: dnia
2: szkoły. Czy muchomorków? Nie, to
0: przedszkole. Dobra, to czekamy. Zwierzajcie się, piszcie smsy 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, a teraz on, Elvis Presley, Always on My Mind.

0: Jak minął weekend, pytamy o to, bo to ostatni weekend wakacji dla niektórych, bo studenci to jeszcze tam mają, te poprawki inne, znaczy w sensie jeszcze miesiąc mają. Katarzyna napisała: w sobotę wspólne pieczenie z mężem bułeczek, w końcu się udało.
1: O, proszę, fajnie było.
0: Długie rozmowy przy tym, a niedziela pełna niespodzianek. Cóż za wspaniały weekend. Ciekawe, jakie to niespodzianki były.
1: Co to za ponton?
0: Kto?
1: Piotr.
0: Jakieś głupoty w internecie znajduje i nam wysyła, no. Dziękujemy.
1: Dziękujemy, ubawiliśmy się. No dobra.
0: Ale mamy nadzieję, że weekend był nad wodą na przykład.
1: Nikt się z pszczołami nie całował.
0: Zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku, zobaczycie, o co chodzi. Za minutę będzie godzina 8.
1: Zapraszamy na wiadomości i prognozę pogody.

0: Tragiczny finał pożaru w Gdańsku. Zginęła jedna osoba. Od tej informacji zaczniemy. Na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. To informacje naszego MSZ-u. Nepal pilnie potrzebuje pomocy. Przyłączają się do niej Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska. Minęła ósma. Justyna Bieniek. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na gdańskiej Zaspie. Około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej. Na miejscu pojawiły się 3 zastępy straży pożarnej.
1: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zwęglone zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
0: Powiedział nam Jacek Jakubczyk z Gdańskiej Straży Pożarnej. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia ustalają teraz policjanci. Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują, że do tej pory w wyniku zdarzenia zginęło 8 osób. Jednostka przewożąca 267 osób przewróciła się i zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kirenia. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Ofiar może być więcej, bo do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.

0: Informował o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a z informacją o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami już teraz Bartek Ważny.
1: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacja o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
0: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Nepal pilnie potrzebuje pomocy. Ta płynie już z wielu stron, także naszej. Polski Czerwony Krzyż i Caritas Polska uruchomiły zbiórki pieniędzy na pomoc mieszkańcom dotkniętym przez skutki katastrofalnej powodzi. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 750 osób, około 2,5 tysiąca uznaje się za zaginione, w tym blisko 600 obcokrajowców. Na miejscu cały czas działa zespół ratowników lokalnej Caritas, mówi Ireneusz Krause z Caritas Polska.
3: Została uruchomiona kuchnia, taka polowa, która dostarcza żywność, ponieważ to jest chyba w tym momencie najważniejsze dla tych, którzy ocaleli. Są organizowane miejsca schronienia, łóżka, plandeki, koce.
0: Powódź zerwała ponad 60 mostów i zniszczyła drogi, dlatego najprościej jest wesprzeć Nepalczyków finansowo, by mogli na miejscu kupić potrzebne rzeczy, podkreśla Anna Gajos z PCK.
4: Jesteśmy w kontakcie z Nepalskim Czerwonym Krzyżem, który działa na miejscu, wysyła ratowników, wysyła kolejne ręce do pracy. Natomiast to, co my możemy zrobić, to pomóc tak na odległość.
0: A szczegóły zbiórek pomocowych znajdują się na stronie PCK i Caritas Polska. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: W Krakowie słonecznie, 17 stopni. Dziś pogoda w kratkę i do 28 możliwe opady.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: O mamma Maria, już po godzinie 8:05. Dzień dobry.
8: A Radio Gaga, dzień dobry. Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk, zapowiedzieliśmy już dwie piosenki.
8: Zapraszamy do 9:00.

0: to była grupa Queen w Radio Plus. 14 minut po godzinie 8 już mamy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: I Iwonę na antenie witamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Pamiętasz te czasy, gdy był ostatni dzień wakacji i trzeba było iść do szkoły?
2: Oj, pamiętam.
3: Było zgrzytanie zębami czy radość?
2: To była radość. To była radość, to była chęć spotkania się z koleżankami, z kolegami, z którymi nie widziałam się 2 miesiące. Każdy wracał też uśmiechnięty. To nie tak jak teraz posępne miny. Każdy był szczęśliwy. Byliśmy opaleni, byliśmy szczęśliwi, pełni energii. Dnie spędzane, całe dnie spędzane na świeżym powietrzu. Czy u dziadków, czy u babci, czy gdzieś na wyjazdach rodzinnych, na wczasach. Także to były wspaniałe czasy. Wszystko bym dała, żeby je ponownie przeżyć. No niestety, tego się nie da już cofnąć, ale
3: są to wspomnienia.
0: To wspaniałe wspomnienia, jak opowiadasz o tym, no to czujemy tę ekscytację w głosie, tak jakby to było jakiś czas temu.
3: No dobrze, ale jak już się wracało do tej szkoły, to kiedy to mijało, bo przecież nie trwało cały rok szkolny.
2: Oczywiście, oczywiście. Wtedy, kiedy nadchodziły jesienne, pochmurne dni, wtedy człowiek był spragniony ponownie słońca, ponownie świeżego powietrza i tego odpoczynku. Ale później nadchodziły święta, za chwilę wiosna i wiedziałam, że ponownie będzie lato, ponownie będzie odpoczynek.
3: Aleśmy przeskoczyli.
0: Super.
3: Dobrze. Wręczamy takie szkolne upominki, może się przydadzą, jak nie do szkoły, to do takich rzeczy prywatnych, budzik między innymi.
0: Tak jest.
3: I taka malutka wyprawka od nas.
2: Dobrze. Cudownie, dziękuję uprzejmie.
0: Gorąco pozdrawiamy.
2: Miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Was. Dziękujemy.
0: Miłego, na pewno będzie miły. 16 minut po godzinie 8, jak się ma takich miłych słuchaczy, to wszystko jest cudowne. Za chwilę Elton John, będzie też Ace of Base.
4: Reklama. Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
10: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
11: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: Summer, a nie, no Cruel.
1: Nie, Cruel Santa chciałem teraz.
0: O, Cruel Santa? Cruel Santa, poproszę. Wiesz,
1: ale nie, to mi bardziej z Cruel Santem, więc żeby tak do tego tytułu piosenki dopasować. W Paryżu otwarto nietypowy butik, nietypowy sklepik, nie wiem jak to nazwać. Kilkadziesiąt smaków masła można tam spróbować. Spróbować i kupić, jak komuś zasmakuje.
0: Masło jest tylko jedno.
1: Nie, masło może być właśnie w przyszłości i niedalekie mają być masła o smaku croissanta właśnie.
0: No.
1: Cruel Santa, jak to już czy fiołków. Ale na razie są na przykład z dodatkiem dzikiego czosnku, czy wodorostów, szalotki, pieprzu,
0: czyli masło
1: rozmaite.
0: Smakowe.
1: Podobno 8 kg masła Francuzi zjadają w ciągu roku.
0: Mm-hmm.
1: No i dlatego miłośnicy bardziej, o bardziej wyrafinowanych podniebieniach mogą wstąpić do tego butiku. To niedaleko tam wieża Eiffla jest w ogóle i tam mają 30 odmian masła, które pochodzą z różnych regionów Francji.
0: Zwariować można, ale to rzeczywiście...
1: Bo to nie tylko, że tu takie smakowe i tu takie, ale czyste masło. Ktoś może, o, to z Doliny Loire jest... Na przykład.
0: Mogłabym się zasmakować i rozsmakować w takim miejscu. To rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Dobrze, aż w Paryżu taki najbliższy skok.
1: Wiesz, że tam mają nawet takie wersje słodkie, jak malinowe, truskawkowe, czekoladowe masło.
0: Hmm.
1: No, nie trzeba jakichś tam kupować tych kremów czekoladowych. Może masło czekoladowe.
0: A taka brioszka z takim masełkiem. Co ty na to?
1: Co ja na to?
0: Ha. No właśnie. Rozmarzyliśmy się, a tutaj czas do pracy. 27,5 minuty po 8 w Radio Plus.

0: Płoną góry, płoną lasy, dobracy rodacy. Jakoś nie wiem, czy mi się to skleiło, ale niech będzie.
1: Myślałem się, że cały wieczór myślałaś nad tym.
0: Nie, rymem. To tylko pół poranka.
1: Dobrze, to i tak długo. Za minutę w pół do dziewiątej, na razie bez rymu, zapowiadamy wiadomości, prognozę pogody, a niech będzie dla waszej wygody.
0: O, pięknie ci to poszło.
2: Reklama. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
6: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Reklama. Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
7: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ostrzeżenie przed burzową pogodą. Synoptycy wydali alerty dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej Polski. Nawałnicom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. Dynamiczna i niebezpieczna pogoda także w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej jedna osoba zginęła, a około 15 zaginęło po gwałtownej powodzi w słynnym Parku Narodowym Wielkiego Kanionu w Arizonie. Ten apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w ich namierzeniu i odnalezieniu. Do gwałtownej powodzi doszło w sobotę po intensywnych opadach deszczu. Z kanionu ewakuowano ponad 60 osób. Woda zerwała kładki, wywołała osunięcia ziemi i naniosła do rzeki duże głazy. Część turystów przetransportowano w bezpieczne miejsce śmigłowcami. Na koniec Węgry. Pijany 24-latek uprowadził małą Cessnę. Lekki samolot skierował w stronę elektrowni jądrowej w Paksu. W reakcji na ten incydent poderwano myśliwce. Te zlokalizowały Cessnę, która wcześniej musiała awaryjnie lądować. 24-latek chciał uciec. W trakcie próbował też ukraść samochód, który stał przy drodze. Ostatecznie zatrzymała go policja. Mężczyzna twierdzi, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Trafił już do aresztu.
8: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Zmiana trenera nie pomogła. Wieczysta przegrywa derby Krakowa z Wisłą 0-2. Mecz przy remontanie porwał, choć początek w wykonaniu gości był obiecujący. W drugiej połowie Biała Gwiazda przejęła jednak kontrolę. Wynik spotkania w 80. minucie pięknym strzałem z około 30 metrów przypieczętował Jeremy Guillemot. Sytuacja Wieczystej mocno się komplikuje. Zespół ma tylko 3 punkty w 6 kolejkach.
9: No tak, no sytuacja w tabeli jest słaba, nie ma co ukrywać. Teraz przed nami mecz w Świdniku i trzeba go wygrać, wrócić na zwycięskie tory. No, Puchar Polski też jest ważny i poważnie go potraktujemy.
8: Mówił Kamil Pestka, obrońca Wieczystej. W tabeli PKO Ekstraklasy Wieczysta zajmuje przedostatnie 17. miejsce. burzowy poniedziałek w Krakowie. Dla stolicy Małopolski i okolic wydano ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami i silnymi opadami deszczu. Będzie obowiązywać w godzinach od 15 do północy. Synoptycy zapowiadają burze, którymi będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, od 20 do 30 mm. Możliwe są także porywy wiatru do 85 km na godzinę oraz opady gradu.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: Słońce w Krakowie schowało się za chmury, na termometrach 19 stopni, w ciągu dnia nawet do 28, może jednak popadać i zagrzmieć.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
11: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Bez głupich żartów po prostu. Za 26 minut będzie godzina 9. Spoważnijmy
0: oj,
1: trochę.
0: Oj, nie bądź taki poważny. No weź, no.
1: Nie, nie, ja zapowiem piosenkę poważnie. Policja teraz. Every Breath You Take.
0: Otwierać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.

0: Dobra, chciałeś być poważny, niech będzie poważnie, będzie o zdrowiu. Teraz 113-latek, zanim odszedł, bo jakiś czas temu zmarł, ale zanim zmarł, był najstarszym żyjącym człowiekiem wpisanym do księgi rekordu Guinnessa. Hiszpan.
1: Tak, i co?
0: Francisco Núñez Oliveira. No? Urodził się 13 grudnia 1904 roku. Niemal całe życie...
1: O, właśnie. Jak Oliwiu używał Oliveira, to tak.
0: Oliwił się, ale słuchaj, śniadanie zawsze jadł to samo. Znaczy mniej więcej, bo miał do wyboru albo mleko oraz biszkopty. Całkiem niezdrowa dieta, muszę przyznać.
1: Z oryginalnego.
0: Albo ciasto przygotowane z dodatkiem oliwy z oliwek.
1: Aha, no właśnie, tak. I to śniadanie całe?
0: To było śniadanie. W ciągu dnia sięgał po jogurt, na obiad jadał najczęściej ryby lub mięso w postaci duszonych potraw.
1: No to i duszone, czekaj, i ryby to
0: no
1: zdrowo.
0: No właśnie,
1: zdrowo.
0: Czyli tak jak mówią, to było jeszcze warzywa, które sam uprawiał instynktownie, więc zachowywał zasady diety śródziemnomorskiej. Jak ci powiem, że przez ostatnie 40 lat swojego życia zębów nie miał, a i tak mimo to odżywiał się zdrowo i przeżył, no to też będziesz zaskoczony pewnie, ale...
1: Czekaj, jak on zębów nie miał, to pewnie batoniki jadł. Batoniki jadł między tego posiłkami.
0: Mleką macią.
1: No dobrze.
0: W każdym razie chodzi o to, że tak sobie pomyślałam, że no fajnie, ale w dzisiejszych czasach to nie ma opcji. To nawet nie ma opcji, żeby tak żyć, jak on żył, gdyż, iż ponieważ, no niestety trochę nam się rolnictwo zmieniło, te dodatki, tam różne inne rzeczy.
1: A poza tym...
0: Z podfolii, tutaj z worka, to nawet jogurt z worka, nie, jogurt może nie, ale z plastiku jemy jogurt, tak, to niestety, no, życie takie
1: jest. Nie, 113 lat, pomijam dietę, ale 113 lat to albo geny, każdemu
0: też,
1: życzymy.
0: Na pewno.
1: Albo, i to przede wszystkim, to każdy ma w zasięgu ręki. Mhm. Dobry humor po prostu,
0: no właśnie,
1: pozytywne nastawienie do życia.
0: To prawda, tu też jest podkreślane w tym wszystkim, że rzadko się stresował, bo to i powodów nie miała i śmiał się często, bo dobrze mu było w życiu i tyle. No,
1: jakby
0: taka
1: mi ktoś
0: historia
1: przyniósł
0: jest.
1: Biszkopty na śniadanie,
0: też
1: to od razu byłbym pozytywny.
0: Od rana mam dobry humor. Za kwadrans, 9 w Radio Plus.
2: Reklama.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama.

0: No pięknie, no pięknie. Krzysztof rozłożył nasz leżak, leżak Radia Plus, na nim jakaś maskotka. Bardzo się cieszymy, że pomógł spędzić ten ostatni weekend wakacji wygodnie i godnie.
1: Ale fajny ten leżak,
0: podoba. No fajny,
1: mi się.
0: Fajny, ale my rozdajemy wam te nagrody, sami sobie nie bierzemy, no. To tak zazdrościmy wam trochę. Izabela napisała relaksująco weekend od czasu, jak jestem na emeryturze. Wszystkie intensywne sprawy załatwiam od poniedziałku do piątku, a sobota i niedziela to luz.
2: No to poniedziałek rozpoczęliśmy wspólnie i zapraszamy również jutro, ale za chwilę Agnieszka Morawska i Przeboje z nocą nostalgii nieustająco na antenie Radia Plus. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do jutra. We'll be right back.

0: Radio Plus Kraków.
1: 43-letni rowerzysta zginął pod kołami samochodu. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce na początek. Znów wymiana ciosów na linii Stany Zjednoczone-Iran. Cena ropy w górę to fatalna wiadomość dla polskich kierowców. Nowy rok szkolny, nowe zmiany także na stołówkach. O tym za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od tragicznego poranka w Wielkopolsce. W wypadku na Krajowej 25 zginął 43-letni rowerzysta. Doszło do niego w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
2: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniom na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
1: Mówi nam Patrycja Naczkę z Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu nadal pracują służby. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę.
3: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w cieśninie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. W wiadomościach najnowsze doniesienia z Nepalu po katastrofalnej powodzi. Niestety liczba ofiar wzrosła do ponad 900. Na liście zaginionych przeszło 4000 nazwisk. Wśród nich jest około 600 obcokrajowców. Powódź błyskawiczna nawiedziła himalajski region przy granicy z Tybetem 26 sierpnia. W akcji poszukiwawczej bierze w tej chwili udział blisko 21 tysięcy osób. Priorytetem służb jest w tej chwili dotarcie do 933 zaginionych pracowników budów elektrowni wodnych. Są uwięzieni w kilku podziemnych tunelach w dolinach rzecznych przy granicy z Tybetem. Wracamy do kraju. Nowy rok szkolny przynosi zmiany także na szkolnych stołówkach. Od września będą obowiązywały nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Pojawi się więcej warzyw i produktów roślinnych, a mniej cukru, soli i tłustych potraw. Wszystkie placówki w naszym mieście są na to przygotowane, zapewnia Tomasz Złotoś, rzecznik gdyńskiego magistratu.
4: Dyrektorzy i dyrektorki już kilka dni temu otrzymali informacje o zmianach oraz zalecenia dotyczące m.in. analizy jadłospisów i receptur, sprawdzenia umów cateringowych i zakupowych oraz dostosowania oferty sklepików, bufetów i automatów.
1: Gdyńskie Centrum Zdrowia przeprowadza także dodatkowe szkolenia żywieniowe dla intendentów szkolnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Blisko 4000 biegaczy pojawiło się na starcie wczorajszego Poland Business Run w Warszawie. Uczestnicy sztafety mieli do pokonania około

0: Około 4 km na trasie wytyczonej na lotnisku Bemowo. Wśród startujących nie brakowało debiutantów, którzy z kolei mogli liczyć na intensywny doping kibiców.
1: No to jaki nastrój przed takim debiutanckim biegiem? No bo to pewnie, ja bym się stresował.
2: Czemu? Jest to miła atmosfera, także myślę, że będzie dobrze. Pozdrawiam wszystkich z Lublina.
1: Pani elegancko ubrana, chyba nie na bieg, prawda?
3: Kibicować.
1: A komu pani kibicuje? Ktoś bliski? Czy...
3: Z pracy od męża.
1: Czyli pani tu w roli motywatora i takiej trenerki trochę?
3: Powiedzmy, tak. Także biegać.
0: Usłyszał przed startem nasz reporter Mateusz Chłystun. Najważniejszy dla biegaczy był jednak nie czas, ale cel imprezy, zebrane w jej trakcie pieniądze. Zostaną przeznaczone na protezy, rehabilitację i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: CC Catchy, I Can Lose My Heart Tonight w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeszcze dzisiaj trochę lata, właściwie ostatni dzień wakacji, lato do 22 września. Niemniej szykujemy się już do powrotu do takiego normalnego trybu i dzisiaj już wracamy z taką ramówką wrześniową, więc w sobotę słyszymy się na przykład w Smakach z Plusem. Ale dzisiaj jeszcze ten ostatni dzień sierpnia, roztapia się, cytując Pablo Pavo, upalny i to jest dobra wiadomość. Od jutra troszeczkę pogoda będzie się już psuła, ale trzeba się cieszyć tym, co jest i wspominać. Więc dzisiaj będę pytała o wasze wakacyjne wspomnienia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
1: Reklama.

Gypsy Kings i Volare w Radiu Plus. Przeboje z nutą nostalgia. Nieważne, czy lataliście, czy jechaliście, czy spacerowaliście. Pora wrócić do wakacyjnych wspomnień. Czy udało wam się w ciągu tych letnich, wakacyjnych miesięcy odkryć coś fantastycznego, coś nowego, coś, co was zaskoczyło albo urzekło i straciliście serce i wiecie, że będziecie wracać do tego miejsca? Proszę się tym podzielić. Zbliża się początek roku szkolnego, to jutro, a ja mam dla was prezent, który pomoże do tego roku szkolnego, do tego wrześniowego wstawania trochę się przyzwyczaić, a właściwie nie przyzwyczaić, ale na pewno nie zaspać. Budzik między innymi, taki tradycyjny budzik, nie z telefonu, w którym można ustawić mnóstwo drzemek, tylko trzeba po prostu wstać i wyłączyć. Do tego jeszcze zeszyt, długopis, tak żebyśmy byli gotowi na ten wrzesień. O wasze wakacyjne zauroczenia dziś pytam. 691 141 141 SMS-owy numer dla was, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu Plus.

0: California Boy Roy Orbison w Radio Plus przeboje z nutą nostalgii. 16 minut do 10 na zegarze, jeśli chodzi o niebieskie niebo, to dzisiaj nad Polską podobnie nie trzeba do Kalifornii, a jakoś tak przyjemniej to słońce operuje. Nie parzy już, a przyjemnie grzeje. Roxette i Fading Like a Flower do 10 w Radio Plus jeszcze między innymi. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 2 plus 1 na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Za moment w studiu Justyna Wieniek i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wjechali na skuterach wprost pod nadjeżdżający pociąg. Jedno z dzieci nie żyje. Zaczniemy od tragedii pod Warszawą. Za chwilę też seria poniedziałkowych protestów. Swoje akcje na dziś zaplanowali górnicy i nauczyciele. Będzie też zaproszenie na czwarty piknik misyjny w Krakowie. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg, 14-latek zginął na miejscu. Wypadek zdarzył się w miejscowości Jarzębia Łąka niedaleko Wołomina. 14-latek i 13-latka wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy wprost pod nadjeżdżający skład.
2: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
1: Powiedziała nam Aneta Anasiłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku ruszyło już śledztwo. Górnicy znów protestują w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej.
3: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
1: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalń. Politycy do tablicy, w walecznym nastroju także nauczyciele. Za niecałą godzinę rozpoczną protest przed kancelarią premiera. ZNP domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
4: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
1: Tłumaczy szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych. Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny oraz oleju napędowego. Litr benzyny 95 kosztuje 6 zł 64 grosze, benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Jutro zostanie przywrócona 23% stawka podatku VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Opowieści o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, a także Peru. Poza tym występy, koncerty, gry i zabawy. Wszystko to będzie czekało podczas czwartego pikniku misyjnego. Impreza 6 września w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie.
5: Nastawiamy się tutaj na przybliżanie problemów z opieką zdrowotną w krajach misyjnych. Najczęściej jest to od samego początku profilaktyka. Jakakolwiek wiedza na temat zdrowia, na temat podstawowych zasad higieny. Przechodząc przez jakiekolwiek możliwości dostępu do usług medycznych, już wiemy, że będziemy wspierać budowę studni w Mozambiku.
1: Mówił Paweł Szalong, świecki misjonarz i prezes Stowarzyszenia Twoja Misja. W ubiegłym roku dzięki wsparciu darczyńców udało się m.in. wyposażyć w wyprawki szkolne ponad 170 uczniów w Mozambiku. Także doposażyć szkołę podstawową w Kenii i wesprzeć 200 dzieci w Etiopii. Patronem akcji, dodajmy, jest Radio Plus.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Radio
7: Plus. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Can't Help Falling in Love w wersji reggae UB40 w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Jeszcze dzisiaj wakacyjnie, ale już właściwie troszeczkę czujemy się, jakby był wrzesień. 19 minut po 10 teraz na zegarze, a w końcu Bonifacy doczekał się Filemona. Do tej pory tę parę kotów, którą uwielbiamy z dzieciństwa, mogliśmy oglądać jako pomniki między innymi w Łodzi, na przykład przy Muzeum Kinematografii, a teraz już będzie można sobie spojrzeć na tę parkę w Sochaczewie, gdzie koty się narodziły, bo to właśnie stworzył je Marek Neyman z Sochaczewa właśnie. Pisarz z Sochaczewa i Filemon pojawił się, Bonifacy był już wcześniej, a teraz do niego dołączył i Filemon, więc jeżeli mamy gdzieś tam w planie takie podróże filmowo-bajkowe, to można sobie Sochaczew dopisać do listy, żeby z Filemonem i Bonifacym zrobić sobie zdjęcie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Bad Boys Blue i A Train to Nowhere w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, a taki pociąg donikąd to też może być wasze odkrycie. Trochę takich już wiadomości dostałam, a pytam dziś właśnie o te momenty, które wam najbardziej utkwiły w pamięci, jeśli chodzi o tegoroczne letnie wakacyjne miesiące, czyli lipiec, sierpień, czy coś udało wam się odkryć i niektórzy z was na przykład odkryli, jak wspaniale jest wyłączyć się z internetu, wyłączyć się, odłączyć się od internetu, odłączyć się od telefonu i po prostu cieszyć się tym, gdzie się jest, nie musieć sprawdzać co chwilę, czy coś się nie wydarzyło i czy komuś trzeba nie odpisać. Więc to są też takie magiczne momenty, których coraz mniej mamy w życiu, więc pytam wciąż o to, co udało wam się, co zostało w waszej pamięci, co skradło w wasze serce podczas tegorocznych letnich wakacji. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, a do oddania mam coś, co nam pomoże wrócić do szkoły, do biura. Budzik od Radia Plus, a do tego jeszcze zeszyt i długopis z naszym logo, czyli idealny zestaw na wrzesień. Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność już teraz.

0: Gloria Estefani Konga, przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus na zegarze 15 minut do 11. A ci, którzy nie chcą żegnać się z latem i wciąż chcą czuć się, jakby mieli lat naście albo i 10, czy do 10 może w ten sposób i mają w sobie takie dziecko i uwielbiają jeść lody, to mam dla was dobrą wiadomość. Można sobie przedłużyć i wakacje, bo taka praca, jaką za chwileczkę przedstawię tę ofertę, to jest trochę jak wakacje. Amerykański raper Snoop Dogg to ten sam, który na przykład na zimowych igrzyskach olimpijskich zachwycił się naszą poduszką pieroguszką. On od 3 lat ma taką firmę, która produkuje lody i teraz zamierza wejść na rynek europejski, więc poszukuje kogoś, kto te lody będzie testował i będzie wymyślał nowe smaki. To, że on te lody produkuje, to też jest taka trochę historia jego rodzinna, ponieważ jego dziadek prowadził farmę mleczną, ciotka sprzedawała lody i on do tych lodów postanowił wrócić. I teraz tak, praca marzeń, bo właściwie nie praca, bo on szuka kogoś, kto będzie te lody testował, tak jak już wspominałam, wypłata 10 tysięcy złotych, nie złotych nawet, 10 tysięcy dolarów miesięcznie, a obowiązki to właśnie testowanie lodów i pomaganie w tworzeniu nowych smaków. No, chyba trzeba się zgłosić. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
6: W każdej palecie jest pieniąz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
7: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
8: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
1: Reklama.

0: wszystko oczywiście w Radiu Plus. Gdzie się podziały tamte prywatki? Wojciech Gąsowski, 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Policja nie wyklucza podpalenia w fabryce dronów w Skarżysku. Rozpoczyna się protest nauczycieli przed kancelarią premiera. Drogie paliwa, prąd i gaz podbiły inflację. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Nie wykluczamy podpalenia. Tak o pożarze w zakładzie w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów, mówi policja. Ogień w hali zakładu wybuchł minionej nocy.
2: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska ze Skarżyskiej Policji. Zakład produkuje m.in. hydraulikę do różnego rodzaju dronów. Jeszcze Lublin. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają przyczynę innego pożaru. Chodzi o halę produkcyjno-magazynową przy Kasprowicza. Ogień w fabryce elementów kompozytowych dostrzeżono w niedzielne popołudnie. Z ogniem walczyło 60 strażaków. Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Śmiertelny wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycieli na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera. Na miejscu jest nasz reporter Olek Ruszkowski.
3: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa deklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
1: Sprzed kancelarii premiera w Warszawie Olek Ruszkowski. Dziękujemy za relację. Drogie paliwa podbiły inflację. Tak wynika z szybkiego szacunku GUS-u. Jak wyliczył wstępnie Główny Urząd Statystyczny, wyniosła w sierpniu 3,4% rok do roku i była o 0,3% wyższa od prognoz analityków. Poza paliwami inflację podbija drożejąca energia elektryczna i gaz. W wakacje potaniała za to żywność. Pełne dane o inflacji GUS opublikuje 15 września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku-Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakieta i chęci, mówi instruktor Paweł Gałuszka.
4: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
1: Żeby nauczyć się gry w pickleballa, wystarczy godzina zajęć.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Manita i Hal Notes w Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii, prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze. Ostatni dzień sierpnia, czyli ostatni dzień wakacji, więc ja pytam o te wasze odkrycia wakacyjne, miesiące letnie wakacyjne. Co udało wam się w tym roku odkryć, co zostało w waszej pamięci albo zostanie w waszej pamięci na dłużej? Taki moment, który uchwyciliście i chcielibyście wracać do niego za każdym razem, gdy akurat potrzebujecie poczuć się trochę lepiej. Na przykład wiadomość na przykład od Izy, że Iza odkryła w tym roku, że gofry nigdzie nie smakują lepiej niż nad Bałtykiem. A coś w tym jest z tymi goframi, bo one smakują właściwie polskim morzem i jakoś tak sobie trudno wyobrazić pobyt nad Bałtykiem bez gofrów. 691-141-141. Jeszcze około 5 minut czekam na wasze wiadomości. Do oddania mam coś, co przyda nam się z powrotem do szkoły, do pracy. Budzik, który na pewno obudzi. Taki, który trzeba wstać i wyłączyć. Tradycyjny. Do tego jeszcze zeszyt, notatnik, być może na wasze nowe pomysły na nadchodzący rok, na ten rok szkolny. I do tego jeszcze długopis Radia Plus. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Najnowsze, modowe trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
2: Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do drugiej.

0: od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

Dion Warwick i Heartbreaker w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii, 25 minut pozostało do 12, a ja pytam dziś o te wasze wspomnienia wakacyjne, coś co udało wam się odkryć, coś co zostało w waszej pamięci i zostanie na dłużej. I Kasia w tej sprawie napisała: ja w te wakacje odkryłam, że nie umiem odpoczywać nic nie robiąc, pierwszy raz dałam się namówić na takie wakacje z leżeniem na plaży tylko i już wiem, że to nie dla mnie, wytrzymałam jeden dzień, a później zwiedzałam okolice, zapach greckich łąk jest niesamowity. Zioła, które mam w doniczce na Krecie, rosną na łąkach. I to moje drugie odkrycie i zachwyt. Niemal poczułam ten zapach, przyznam szczerze. A do Kasi trafiają nasze szkolne gadżety, czyli budzik, notatnik i długopis. A kolejny zestaw taki do zdobycia dziś u Janka Pasterskiego. To po 13. Cutting Crew teraz w Radiu Plus.

0: Model Talking w Radiu Plus Lato. Przeboje z nutą nostalgii, także 17 minut do 12 na zegarze. A godzina taka, że właśnie można pomyśleć już o drugim śniadaniu, albo nawet trzecim, albo o jakimś małym obiedzie. I wtedy mogą z pomocą przyjść blogi kulinarne. Dzisiaj, 31 dzień sierpnia, to także dzień blogów, więc okazja do tego, żeby zajrzeć do tych kulinarnych blogów swoich ulubionych, być może przygotować ulubiony przepis, albo samemu takiego bloga stworzyć. Trzymam kciuki, dajcie znać, czy Wam się udało. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do południa jeszcze między innymi Manami, Kocham Cię, kochanie moje. Potem stary przejmuje Janek Pasterski i Marek Sierocki z Przebojową Pocztą. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

ABW łączy pożary w Skarżysku i Lublinie. Obie fabryki związane są branżą obronną. Płaca minimalna goni pensje nauczycieli. Związkowcy protestują przed kancelarią premiera. Z powodu El Niño na rynkach światowych drożeje kawa.

0: Cały czas pracują służby, na miejscu są też funkcjonariusze ABW. Tu, przypomnijmy, produkowano elementy dronów. Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
1: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
2: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż. Ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia o edukacji.
3: Czujemy się bardzo oszukani.
4: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
0: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W naszym kraju, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani, ocenił były prezydent Lech Wałęsa w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca Solidarności złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
5: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nie przygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwo.
0: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały władze Gdańska z Europejskim Centrum Solidarności, osobne NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Ciepły prąd na Pacyfiku El Niño napędza ceny kawy na rynkach światowych. Ziarna kawowca podrożały w lipcu o 15% miesiąc do miesiąca. To efekt obaw o podaż najpopularniejszego gatunku, czyli arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego, rekordowego zjawiska El Niño. Co kilka lat wpływa ono na pogodę w wielu częściach świata, zwiększając ryzyko m.in. susz, powodzi, pożarów oraz strat w rolnictwie.
7: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury i usłyszeć zarzuty. Mowa o 26-latku podejrzanym o potrącenie 15-latka w Zadrożu w powiecie olkuskim. Przypomnijmy, nieprzytomnego nastolatka znaleziono na poboczu przy ulicy Kościelnej. 26-letni kierowca został zatrzymany w niedzielny poranek. Kilka godzin wcześniej w innej miejscowości policjanci namierzyli jego samochód ukryty w szopie. Usłyszy najprawdopodobniej zarzut spowodowania wypadku oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Może mu grozić do 12 lat więzienia. Można było zobaczyć nie tylko przyklasztorny ogród, ale także poznać losy cystersów z mogiły. Za nami ostatnia w tym roku letnia szkoła miejskich ogrodników w Krakowie. Na finał swoje podwoje dla zwiedzających otworzyło opactwo cystersów w mogile.
8: Super, naprawdę. Jestem pierwszy raz, a jestem bardzo zadowolona.
9: Fajne w ogóle zadbanie o teren, że tutaj tak wszystko to jest wyeksponowane, żeby do tych czasów faktycznie nawiązywać.
10: Bardzo interesujący historycznie obiekt. Jeszcze zobaczymy, co tutaj nas zaskoczy.
11: Takie tereny zielone, przyjemne też do spacerów. Kłoni się historia i te widoki wszystkie tutaj.
7: Podczas wakacyjnych spotkań chętni odwiedzili również ogrody Bernardynów, Karmelitów i Bazyliki Świętego Floriana.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Do 27 stopni dziś w Krakowie, za oknami słonecznie. Po południu więcej chmur i może popadać. Podobnie na Podhalu, tam do 25 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Ostatni dzień sierpnia, witamy się, dzień dobry, Marek Sierocki.
14: Jan Pasterski, zaczynamy. Jednym z pierwszych wielkich hitów muzyki italo-disco to utwór A Like Chopin, rok 1983. Wtedy tę piosenkę wylansował Gazebo.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Drupi to artysta, którego piosenki bardzo często goszczą na antenie Radia Plus. Będą Państwo mogli przekonać się, jak artysta śpiewa na żywo te utwory, bowiem 29 września i 1 września dwa koncerty Drupiego. My na początek rozdajemy bilety na ten koncert, który odbędzie się w Gdańsku 29. No i Janku, co trzeba zrobić, żeby wygrać takie zaproszenie?
2: Nic takiego skomplikowanego. Napisać do nas SMS pod 691-141-141, w którym krótko uzasadniacie, dlaczego chcielibyście się w Gdańsku 29 września na koncercie Drupiego pojawić, a to jakby nie liczyć już właściwie równy miesiąc.
1: Dokładnie tak, a my zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Robert Gawliński, lider zespołu Wilki, dziś świętuje urodziny. Urodził się 31 sierpnia 1963 roku w Warszawie. No, kiedy był młodym chłopakiem, to tak, były urodziny, a potem trzeba było dzień później już iść do szkoły.
2: No tak, no tak.
1: Za bardzo nie można było świętować. Lider zespołu Wilki, który powstał w roku 92. Autor, kompozytor, wokalista, gitarzysta, fantastyczny muzyk, któremu życzymy wszystkiego najlepszego z okazji tych urodzin. Przede wszystkim dużo zdrowia. Jeszcze jedna data związana z Robertem Gawlińskim.
2: Śmiesznie wyszła, bo to też 31 dzień sierpnia, rok 95, i wtedy też ukazuje się jego solowy album pod tytułem O sobie samym.
1: I tytułowa piosenka już teraz na antenie Radia Plus. Dzisiejszy jubilat, Robert Gawliński.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
0: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: to Celine Dion i piosenka, której mogło nie być, bo reżyser filmu Titanic nie chciał utworu, który by promował płytę, ale kiedy usłyszał, bo muzycy, producenci muzyczni trochę go przechytrzyli, nagrali ten utwór My Heart Will Go On. No i piosenka stała się wielkim światowym hitem i pięknie wypromowała film. Już teraz przekonamy się, kto dostaje od nas zaproszenia na koncert Drupiego.
1: A dodzwoniliśmy się do Bogdana. Dzień dobry, Bogdanie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, bardzo miło. Powiedz, czy masz daleko do Gdańska?
2: Nie, z Olsztyna, T7.
1: Świetnie, świetnie. To z kim się wybierasz na to wydarzenie?
2: Z koleżanką.
1: Świetnie, super. To gratulujemy Wam bardzo serdecznie, bo to już miesiąc do tego. Pozostało wszystkiego dobrego, udanego koncertu.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, całą Polskę.
1: Dzięki. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. My zaglądamy na naszą półkę z płytami, z których rzadko korzystamy i wyciągamy album z największymi przebojami Julio Iglesiasa. Król hiszpańskiej piosenki ma w swoim repertuarze utwór Moliendo Café. Utwór skomponował Hugo Blanco w roku 1958. No ponoć jego wujek też się przyznaje do tego, że brał udział w komponowaniu, w nagrywaniu i w tworzeniu tego utworu. W rodzinie niestety była kłótnia o prawa autorskie, ale ten problem już został rozwiązany. Wielki hit Moliendo Café, czyli mieląc kawę. Młody chłopak śpiewa o tym, że wolałby się spotkać z dziewczyną wieczorem, ale niestety musi pracować w kawiarni i mielić kawę. Moliendo Café, Julio Iglesias.

0: To był słynny hit Smooth Criminal z bardzo słynnego albumu Bad i właśnie dziś jest rocznica wydania tego krążka. To był rok 1987, 31 sierpnia, kiedy ta płyta się ukazała. Album rozszedł się w nakładzie ponad 33 milionów egzemplarzy. Sporo nagród zdobył Michael Jackson. No i to była ostatnia płyta, którą Michael Jackson nagrał wspólnie z Quincy Jonesem.
1: O, 31 dzień sierpnia obfituje dzisiaj w sporo wydarzeń, bo w roku 92 premierę miał debiutancki album duetu Charles and Eddie pod tytułem Duophonic.
0: Z tej płyty pochodzi wielki światowy hit Would I Lie to You, Charles and Eddie na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Jeden z naszych ulubionych polskich duetów, Robert Kojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba.
1: Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Rolling Stonesi i utwór Angie. Pochodzi ta piosenka z płyty wydanej 31 sierpnia 1973, a polski tytuł tej płyty brzmiał tak: Zupa z koziej głowy. Na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty Rolling Stonesi i Angie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama.
1: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl.
0: Reklama.

Co zrobi MKOL po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego? Czy polscy sportowcy pojadą na igrzyska? Szkoły gotowe na powrót uczniów. Jest 13. Marcin Bartnik. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy

0: i protekcji w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u. Tragedia w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę znalazł w samochodzie, który pożyczył od brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-latka.
1: Usłyszał trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
0: Wyjaśniał Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu w związku z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więsek.
2: Dostał pan może alert RCB?
3: Dostałem alert po, kończący jakby.
2: Myśli pan, że to jest dobry sposób na informowanie mieszkańców Lubelszczyzny o tym, że jest takie zagrożenie?
3: Wprowadzanie tylko niepotrzebnego chaosu i no, ludzie zaczynają się bać.
4: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
2: I co pani myśli o takim informowaniu?
4: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
5: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
6: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
2: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
6: Tak, zwracam.
0: Przypomnijmy, SMS-y to efekt zmienionych procedur po tym, jak 30 lipca rosyjska rakieta eksplodowała na polach koło miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Jutro, 1 września, wszystko już dopięte na ostatni guzik. Szkoły gotowe na powrót uczniów.
8: Zapraszam do środka. Przed nami pracownia języka angielskiego w naszej szkole. Proszę spojrzeć, wszystko jest już gotowe, czekamy tylko na przyjęcie uczniów. Sala jest czysta, pięknie odmalowana, stoły czyściutkie.
9: Pachnie świeżością.
8: Myślę, że uczniowie będą się czuli dobrze od 1 września.
9: Pokój nauczycielski też już gotowy.
8: Gotowy, nowy sprzęt, więc myślę, że nauczyciele będą bez przeszkód mogli korzystać z internetu na potrzeby przygotowywania różnych pomocy i narzędzi dydaktycznych.
9: No nic, tylko wracać do pracy.
8: No mam nadzieję, że wszyscy z chęcią wrócą, będą wypoczęci.
0: Z Iwoną Skrzypińską, dyrektorką szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Początek roku szkolnego już jutro.
10: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Ponad 100 osób zostało ewakuowanych w czasie pożaru hali obsługi remontów na terenie zajezdni miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego przy ulicy Broszka w Krakowie. Sytuacja jest opanowana, a służby badają przyczynę zapłonu kanału wentylacyjnego. Pracownicy wrócili już do swoich obowiązków, mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.
11: Pracownicy wrócili już do pracy, normalnie pracują w tej stacji obsługi remontów, natomiast nadal trwają jeszcze prace takie zabezpieczające straży pożarnej. Straż pożarna nadal tutaj jest, ale to już są takie prace i działania zabezpieczające. Nic już groźnego się nie dzieje. Nie ma osób poszkodowanych.
10: Nie ma też strat materialnych. MPK będzie teraz szacowało koszty naprawy wentylacji. Opowieści misjonarzy o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, a także Peru oraz występy, koncerty, gry i zabawy. W najbliższą niedzielę w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie odbędzie się 4. piknik misyjny. Tegoroczne hasło brzmi Misja Zdrowie. Będą kwesty oraz kiermasz rękodzieła misyjnego. Początek pikniku o 11, a wydarzeniu patronuje Radio Plus.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
10: Dziś w regionie maksymalnie 28 stopni. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Voyage, voyage już teraz w Radio Plus, czyli Desirel. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Klasyka Italo Disco, Savage i Don't Cry Tonight. No, postaramy się dzisiaj wieczorem nie płakać za bardzo. Ostatni dzień wakacji na dobrą sprawę, no powoli dobiega końca, tak? 31 dzień sierpnia, jeszcze dzisiaj korzystamy, póki się da, bo już od jutra, no, trzeba będzie narzucić plecak i udać się do szkoły. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
5: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

A w Radiu Plus cały czas pozytywnie i wakacyjnie. Rod Stewart, no to tak oficjalnie wakacje kończą się dzisiaj, także korzystamy. I między innymi dlatego za chwilę taka muzyczna podróż po świecie. Panowie z Beach Boys nam ją zapewnią, a już teraz Abba.

0: Reklama.
1: 8200, 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
4: i pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy szkoła w Auchan.
9: Bo tylko do 2

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Reklama.

cały czas wakacyjne dźwięki w Radiu Plus. Lato jeszcze trwa, wszakże Donna Summer i Hot Stuff. Ta godzina natomiast się kończy. Za chwilę pora na wiadomości o 14:00.

0: Dramat w Łodzi. Matka znęcała się nad niemowlęciem. Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Rekordowe temperatury i susza w Niemczech. Jest 14. Marcin Bartnik. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
1: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
0: Mówiła Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Kobiecie grozić może 10 lat więzienia. Zatrzymany został też partner kobiety. Podczas legitymowania go przez policjantów wyszło na jaw, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia. Uwaga kierowcy, utrudnienia na A1. Dwie ciężarówki zderzyły się na autostradzie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Jedna osoba jest ranna. W stronę Katowic samochody jadą teraz tylko jednym pasem. Tak może być.

0: W szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
1: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
0: Tłumaczył Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich czy hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Prawdopodobnie źródło tych zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Rekordowe temperatury i susza w Niemczech, fala upałów z końca czerwca była największa w historii pomiarów. Przyczyniła się do suszy, wysychania rzek i pożarów lasów, podsumowuje niemiecka służba meteorologiczna. Jak podkreśliła DWD, bez antropogenicznej zmiany klimatu fala upałów powyżej 40 stopni byłaby statystycznie niemożliwa. Z powodu tych upałów zmarło w Niemczech prawie 16 tysięcy osób.
3: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Od jutra prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, a nie od północy do 5.30, jak to było do tej pory. Prohibicja obowiązuje w Krakowie od 3 lat, a liczba policyjnych interwencji zmalała w tym czasie o niemal 70%. Mniej działań prowadzi też Straż Miejska.
4: Dyżurni Straży Miejskiej, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji, sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
3: Mówi Marek Anioł, rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie, a o wydłużeniu prohibicji zdecydowali w lipcu krakowscy radni. I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Krowodrzy i Bronowic. Z powodu prac na sieci wodociągowej od 16 do 22 nastąpi przerwa w dostawie wody. Dotyczy to budynków przy ulicach Armii Krajowej 18, Przybyszewskiego 56 i 71, Lea od numeru 191 do 219, Kunickiego 5 oraz Drzymały 10.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
3: Pochmurno z przejaśnieniami, ale ciepło. W Krakowie i Nowym Targu 28 stopni, w Zakopanem do 25, na barometrach 1013 hektopaskali.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: I w głośnikach już teraz piękna ballada Toni Braxton, Unbreak My Heart. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: tam, gdzie nigdy nie pada, czyli w południowej Kalifornii. O tym Albert Hammond w Radiu Plus. Jutro, pierwszy dzień września, nie chcę tutaj jakoś siać paniki. Całej wyprawki też nie jesteśmy w stanie załatwić, ale jak możemy, to pomożemy. Dlatego też w tym tygodniu rozdajemy takie zestawy jak zeszyt, długopis i budzik, żeby się do tej szkoły jakoś przyjemniej wracało. A gdyby ktoś miał ochotę, to zachęcam, można słać SMS już teraz pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
1: fresh. Twoje wnętrze jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebels. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebels.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

I zrobiło się prywatnie Dusty Springfield in private w Radiu Plus. Jutro pierwszy dzień września, ale spokojnie. Jutro jeszcze chyba z tego co wiem to na luzie. Ładnie się ubrać i pójść się przywitać z nauczycielami, ze znajomymi. Może są takie osoby, które dopiero po 2 miesiącach zobaczą kolegów i koleżanki, prawda? Czy jutro jeszcze tak... Jeszcze spokojnie, ten tydzień będzie nabierał rozpędu. My natomiast rozdajemy wam budziki, długopisy i zeszyty, i taki zestaw dzisiaj leci do Gosi i jej córeczki Ani, która jutro będzie szła do drugiej klasy. Także gratulujemy, mam nadzieję, że się przyda.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21.30 w TVN.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Joe Cocker na, to nie, na koniec tej godziny, a to już prawie 15, a w Radio Plus za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od IKEA w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Polski Komitet Olimpijski zwołuje prezydium zarządu po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Za chwilę też tragiczny wypadek na torach w Łodzi oraz pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Jest 15. Marcin Bartnik. Polski Komitet Olimpijski reaguje na aresztowanie prezesa Radosława Piesiewicza. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu PKOL-u, poinformował wiceprezes Adam Konopka. W jego skład poza aresztowanym prezesem wchodzi 16 osób. W piątek to gremium w wydanym komunikacie zapewniło, że mimo przedstawienia zarzutów Piesiewiczowi, organizacja działa w sposób niezakłócony, ale teraz chce wypracować nowy kompromis. Jak informowaliśmy wcześniej, Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wyklucza nawet zawieszenia polskich sportowców na olimpiadzie w Los Angeles za 2 lata. Na początek Łódź i tragiczny wypadek na torach w rejonie dworca Łódź Hojny. Pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
1: Informuje Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny, Łódź Kaliska. Pożar w zajezdni krakowskiego MPK. Trzeba było ewakuować ponad 100 osób. Ogień pojawił się w hali obsługi remontów w ciągu wentylacyjnym. Szybko na szczęście udało się go opanować.
3: Pracownicy wrócili już do pracy, normalnie pracują w tej stacji obsługi remontów. Natomiast nadal trwają jeszcze prace takie zabezpieczające straży pożarnej. Straż pożarna nadal tutaj jest, ale to już są takie prace i działania zabezpieczające. Nic już groźnego się nie dzieje, nie ma osób poszkodowanych.
1: Powiedział nam Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie. Spółka będzie teraz szacować koszty naprawy wentylacji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12-letni Maciek wygrał ze złośliwym nowotworem mózgu.

0: najważniejsze, że główna choroba jest, tak powiem, opanowana. Jakie mieliśmy motto, jak były chwile słabości. Jak mówiła rybka Dori?
1: Mówi się trudno i płynie się dalej.
0: Tak, i to nas trzymało, nie?
2: Cieszyła się Elżbieta Cypruś, mama Maćka. Chłopiec chorował 5,5 roku.
3: Ula Bielenie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z regionu. Usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn odpowie za podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Pojazd stanął w ogniu z nocy z 22 na 23 sierpnia na Podhalu, kilka godzin po tym, jak DIOS zorganizował protest na szlaku do Morskiego Oka.
4: Mężczyznom przedstawiono zarzut zniszczenia mienia w postaci samochodu. Ustalono, że do podpalenia tego samochodu doszło przy użyciu substancji łatwopalnej w postaci benzyny. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu i złożyli wyjaśnienia.
3: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Po przesłuchaniu mężczyźni zostali zwolnieni z aresztu i zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 10 lat więzienia, a śledczy czekają teraz na wycenę strat wykonaną przez biegłego. Rozmowy kardynała Grzegorza Rysia z Andrzejem Poczobutem. Spotkanie odbyło się wczoraj w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich i miało charakter prywatny. Zostało zainicjowane przez Andrzeja Poczobuta, którego pod koniec kwietnia uwolniono z białoruskiego więzienia. O wizycie archidiecezja krakowska poinformowała w mediach społecznościowych. Na razie nie podano szczegółów tych rozmów.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net
3: 28 stopni pokazuje nasz redakcyjny termometr. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Jutro będzie słonecznie, ale nieco chłodniej niż dziś, bo do 23 stopni.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: A teraz przebój o prawdziwym Włochu, jedynym słusznym Toto Cotugno Italiano. Dzień dobry, Janek Paserski, tutaj Radio Plus, 6 minut po 15.

0: to jest bardzo dobry refren na dzisiaj. Laj, laj, laj, tak pod nosem sobie nucić. I przy okazji nie denerwować się za bardzo, jeżeli się okazało, że czegoś tam brakuje, że jeszcze trzeba zrobić całą wyprawkę, bo rok szkolny się zaczyna i kurczę, człowiek zapomniał, że nie ma jakiejś książki, czy zeszytów, czy może ciuchy nie poprasowane są na początek roku szkolnego. To spokojnie, bez nerwów, będzie dobrze. 31 dzień sierpnia, dzisiaj wyjątkowy poniedziałek jeszcze, korzystamy ile się da. No a ja też robię wszystko, żeby jakoś ten czas nam umilać przebojami z nutą nostalgii. W związku z tym w Radio Plus już za chwilę panowie z Modern Talking, a później Słoneczna Kalifornia i Mamas and the Papas. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. Wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Twoje wnętrza jeszcze piękniejsze? To możliwe dzięki Cosmebers. Odkryj świat inspirujących dekoracji, materace od ręki, meble kuchenne, artykuły wyposażenia wnętrz i więcej. www.cosmebers.pl. Zapraszamy do naszych sklepów w Izdebniku, Brzeźnicy i Budzowie.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Kalifornijski sen, tak można powiedzieć. Dzieci kwiaty, Mama Sen de Papas, czyli te lata 60. nam się przypomniały. Urszula za moment, a już teraz duet panowie z Pet Shop Boys, Go West.

0: Reklama.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Na koniec naszego poniedziałkowego spotkania Phil Collins i One More Night. Bardzo dziękuję za dzisiaj i życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski. Nasłyszymy się zaraz po 12 jutro. Radio
1: Plus. Reklama. Najnowsze, modowe, trendy tej jesieni. Tylko w Niko. To najlepszy moment, by odświeżyć swoją garderobę na nowy sezon. Przyjdź i zachwyć się premierowymi, jesiennymi kolekcjami dla całej rodziny. Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Bugatti, Piotr Majoral i wiele innych. Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Małopolsce. Modlnica koło Krakowa. Ulica Częstochowska 36. 3 km od Ikei w kierunku Olkusza. Zakupy zrobisz także online na niko.com.pl.
2: Reklama.

0: Kraków. 5 milionów euro strat po pożarze w Lublinie. Za chwilę szczegóły. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. Dziś pogrzeb. Prokuratura bada sprawę zatrucia nastolatków w Świnoujściu. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak Rosjanie ponownie testują naszą reakcję w powietrzu. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 30 km od Łeby. Nie doszło jednak do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. To kolejny podobny incydent w ciągu ostatnich tygodni. 5 milionów euro strat po pożarze w Lublinie. Płonął magazyn z elementami do produkcji samolotów. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zagrożenia życia i zdrowia.
1: Prokuratura Rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest zaczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
0: Mówił prokurator Marcin Kozak. Nikt nie został ranny. Przypomnijmy, służby zajmują się też wyjaśnianiem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam płonęła fabryka dronów. Sprawę bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie stolicy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem pseudonim Pączek. Po wojnie była nauczycielką i działaczką społeczną. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu, gdzie odbyło się nabożeństwo żałobne, pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Tak żegnała ją marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Mówiłaś o godności człowieka, o wolności, o solidarności. Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów. Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja, bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji.
0: Kochała ją Warszawa i Polska, kochały ją tłumy, dodawała odwagi, nie zwalniała tempa do końca życia, dodawał w czasie homilii metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat. Spocznie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej na Woli.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zatrucie nastolatków w Świnoujściu pod lupą prokuratury. Dokumenty jeszcze dziś trafią do śledczych.
4: Na miejscu przeprowadzono oględziny, zabezpieczono materiał dowodowy, a także przeprowadzono przesłuchania w sprawie.
0: Mówiła Alicja Biernat z policji w Świnoujściu. W miniony weekend 12 dzieci z objawami zatrucia trafiło do szpitala. Na turnusie rehabilitacyjnym ktoś przez pomyłkę zamiast środka leczniczego do inhalacji podał środek do dezynfekcji.
2: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Już 8 minut po 16. Bogdan Ingersleben. Kłaniam się Państwu od dziś do następnych wakacji. Rozpoczynać będziemy magazyn reporterów po 16. To godzina, do której Państwo są chyba bardziej przyzwyczajeni niż do wakacyjnej. O pokoju, o zapobieganiu przemocy rówieśniczej, o liturgii i o potrzebie odbudowania międzypokoleniowego przekazu wiary. Między innymi o tym mówił metropolita krakowski w czasie sobotniego dnia katechetycznego. Był też gość z Watykanu. Mówił o synodzie, a kardynał Ryś ogłosił przy okazji termin Areny Młodych. Odbędzie się ona 2 marca. O tym już za kilka minut. W Zakopanem po raz 11 odbył się bieg po oddech pod patronatem Radia Plus. W tym roku pieniądze zbierane były na wsparcie psychologiczne chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Powiemy także i o tym.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Pokój, liturgia, potrzeba odbudowania międzypokoleniowego przekazu wiary. Między innymi takie tematy poruszał kardynał Grzegorz Ryś w czasie sobotniego dnia katechetycznego. Metropolita krakowski u progu nowego roku szkolnego wspomniał także o tym, by zapobiegać agresji i przemocy rówieśniczej. Nawiązał też do nauczania papieża Leona XIV.
2: Chciałbym się skoncentrować na zasygnalizowaniu kilku momentów istotnych, takich dominujących nad czasem, w który wchodzimy, to znaczy nad tym rokiem od dzisiaj do powiedzmy końca sierpnia przyszłego roku. Chciałbym, żebyśmy odnaleźli się w tym, czym żyje Kościół powszechny i czym będzie też żył Kościół w Polsce przez ten czas. Pierwsza rzecz ewidentna w nauczaniu papieża to są wszystkie sprawy dotyczące wojny i pokoju. Mieliśmy w czerwcu konsystorz, drugi już zwołany przez Ojca Świętego Leona. Właściwie cały konsystorz był poświęcony tej tematyce. Jeśli papież tak dużo mówi o wojnie i pokoju, to dlatego, że to ma wymiar makro. W tej chwili na świecie są 32 wojny. Nam bliższe jest to, co się dzieje nieraz niestety w szkole. Mówię o takich zjawiskach jak agresja, jak przemoc. Myślę, że wiecie, że najwięcej przemocy młodzi ludzie doznają ze strony swoich rówieśników. To są te przestrzenie, w których wy jesteście jako katecheci. Trzeba, myślę, jasno uczyć o tym, co to znaczy wojna, przemoc, że to są rzeczy, które są nie do pogodzenia z godnością chrześcijanina. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego też nie podejmowali w kazaniach, w katechezach, na lekcjach religii.
3: Jakie słowo ksiądz kardynał skierował do katechetów na nowy rok szkolny?
4: Słów było bardzo wiele. To nie było jedno słowo. Ksiądz kardynał wyraził wdzięczność przede wszystkim tym, którzy pracują w katechezie, w lekcji religii. Podziękował za ich zaangażowanie, za pracę w kościele i poruszył wiele tematów. Mówił o tym, żeby zadbać o liturgię i być wiernym liturgii.
2: Liturgia w kościele też się stała obszarem wojny. Dobrze o tym wiecie, jeśli obserwujecie Kościół. Z jednej strony mamy najnowszą schizmę, święcenia biskupie bez zgody Ojca Świętego. Liturgię celebruje cała wspólnota. Liturgii nie celebruje celebrans. Albo możemy powiedzieć, celebransem jest cała wspólnota.
4: Mówił o tym, żeby realizować postanowienia Soboru Watykańskiego II, żeby ten sobór odczytywać, żeby też angażować się w taki międzypokoleniowy przekaz wiary, żeby zaangażować się i też to zaangażowanie ukazywać uczniom, jeśli chodzi o największe wydarzenie, które przeżywa teraz Kościół krakowski, czyli drugi synod plenarny.
2: Powoli Kościół zaczyna wchodzić w etap przygotowania do roku 2033. To będzie wielki jubileusz śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa.
3: Na dzień katechetyczny z Watykanu przyjechał specjalny gość. Kto to był i jakie słowo skierował do katechetów?
4: Specjalnym gościem był ksiądz prałat Tomasz Trafny, to był gość księdza kardynała, który wygłosił słowo do katechetów, mówił przede wszystkim o kwestii dobrego rozumienia synodu, o synodalności. Mówił o tym, żeby zaangażować się w rozeznawanie charyzmatów, żeby ta synodalność była taką codziennością. Powoływał się też na swoje doświadczenia z pracy w Chinach. Mówił o tym, jak wiele daje świadectwo szczególnie zaangażowanych ludzi świeckich w kościele.
3: Ilu katechetów uczy religii w archidiecezji krakowskiej i jak to się ma do liczby z ubiegłego roku?
4: W tym roku ponad 1300 katechetów, sióstr zakonnych, osób życia konsekrowanego, osób świeckich, księży podejmie pracę przy biurku, przy nauczaniu lekcji religii. Będzie dla tych uczniów, którzy są im powierzeni, właśnie świadkami Ewangelii. Będą mówili o Panu Bogu, będą chcieli przekazać wiedzę, ale też będą chcieli ugruntować i poszerzyć wiarę tych ludzi. Posługa katechety jest posługą dawania świadectwa. To nie jest zwyczajna praca. Każdy katecheta, który idzie z dobrą nowiną do szkoły, jest osobą, która czuje powołanie.
1: A pierwszy dzwonek już jutro. W nowym roku szkolnym uczniowie będą mieli tylko jedną godzinę religii tygodniowo przed lub po lekcjach podstawowych.

0: Reklama.
1: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
0: Reklama.
8: Prawie 24 minuty po 16 w Radio Plus Europe. The Final Countdown.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ponad 700 osób pobiegło w Zakopane po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Po raz 11 odbył się bieg po oddech. Zawody charytatywne na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W tym roku pieniądze były zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin. Mówić będzie Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
2: Ta sytuacja się bardzo zmieniła. Natomiast jest, trzeba pamiętać o tym, że jest grupa osób stosunkowo nieduża, ale jest, która jakby potrzebuje cały czas takiego samego wsparcia jak wcześniej, bowiem jest grupa, która z różnych powodów nie kwalifikuje się do terapii leczenia przyczynowego, więc jakby oni cały czas potrzebują tego samego wsparcia. Ta choroba dla nich cały czas jest chorobą śmiertelną. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
3: Arkadiusz, kontekst Opola.
4: Rozumiem, że pan się zmaga z tą chorobą.
3: Tak,
4: nie?
3: Tak. Już choruję od... Jak szedłem do liceum, mnie zdiagnozowano. W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej. No ale dużo się zmieniło. Leczenie jest dużo lepsze. Idzie jednak medycyna cały czas do przodu. No, trzeba cały czas dbać o siebie, zrobić tę inhalację, dbać. Ruch jest też bardzo ważny.
5: Wyobrażam sobie, choć trudno, ale wyobrażam sobie, jak to musi być jakby zderzenie, kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę. No to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, bo tu trzeba dopiero zacząć walczyć i to walczyć nie przez chwilę, a przez długie lata. Więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
6: No to już będzie trzeci mój start. No i tak przyjechaliśmy, bo to też wspiera organizację jednak ten bieg.
4: A dla ciebie sport to też jest wsparcie?
6: Tak. Ogólnie to jest, ja gram w piłkę i to też mi jakby, jak choruję na tą mukowicę, to też sport to jest jakby wskazany.
4: Jest wskazany i czujesz, tak, że to pomaga.
6: Tak.
7: Jesteśmy z Gdańska.
4: Kawał drogi.
7: Kawałek drogi, tak, ale nasi znajomi właśnie organizują taką drużynę, bo córka jest chora na mukowiscydozę, więc postanowiliśmy wesprzeć ich team. Jesteśmy tutaj już po raz trzeci.
4: O, pięknie.
7: Pomału staje się tradycją.
4: Jaki duży team?
7: Około 30 osób.
4: O kurczę, to poważna sprawa.
7: Tak, tak. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie nas coraz więcej.
2: To są osoby, które są cały czas niezwykle zdyscyplinowane, które muszą swoją dawkę leków przyjmować, które muszą o siebie dbać, które cały czas wymagają drenażu, inhalacji. To się nic nie zmieniło. Te osoby żyją cały czas w takim bardzo zdyscyplinowanym rytmie dnia. Sport dla nich jest dodatkową formą fizjoterapii, bardzo dobrą. To nie musi być bieganie, to może być spacer, to może być jazda na rowerze, pływanie, cokolwiek, ruch. Generalnie ruch dla nich jest bardzo ważny i bardzo potrzebny.
8: Jesteśmy od samego początku. Pasuje nam bardzo idea. Rozumiemy też konieczność i potrzebę budowania świadomości w społeczeństwie. Wiemy, że świadomość co do mukowiscydozy nie jest jeszcze wysoka i trzeba nad tym pracować. Z drugiej strony my też angażujemy bardzo naszych pracowników. 11 osób jest tutaj z nami, 11 ambasadorów jest z nami, ale 300 osób z pracowników Santandera wzięło udział w biegu wirtualnym. Także cała ta formuła nam po prostu pasuje, więc to żaden przymus, tylko przyjemność.
3: Ruch, jakakolwiek forma, rower, chodzenie, no bieganie tak średnio, ale chodzenie, spacery. Ja ostatnio w zeszłym roku bardzo dużo w ping-ponga się zapisałem do takiego na zimę, żeby się schować pod dach, także...
4: Ale to pomaga.
3: Tak, tak, na pewno, zdecydowanie pomaga ten ruch. Lubię jeździć na rowerze latem, także jestem za tym, że im więcej ruchu, to lepiej.
7: Generalnie sobie pobieguję troszeczkę, więc dwa razy wzięłam udział w biegu wirtualnym, a za trzecim obiecałam, że przyjedziemy do Zakopanego. Myślę, że to kształtuje dosyć dobre postawy też w młodzieży i w dzieciach, a przy okazji jest to bardzo dobry pomysł na super zabawę i na to, żeby właśnie promować ten ruch fizyczny.
3: Duża już jest świadomość, to nie jest to co 10-15, już ludziki wiedzą, no bo my chorzy dożywamy coraz dłużej. Już nie zajmują się nami tylko pediatrzy, tylko już każda grupa lekarska w to jakby się angażuje i zna tą jednostkę.
5: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą doszło do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową, a te wszystkie rzeczy, które, te pierwsze potrzeby są już spełniane. To jest naprawdę super.
1: To dodała Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka Towarzystwa i biegu. W Zakopanem, tak jak powiedziałem, wystartowało ponad 700 osób. Kolejne kilkaset osób wsparło towarzystwo, startując w biegu wirtualnym. Patronat medialny nad biegiem po oddech od wielu lat sprawuje Radio Plus.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wisła Kraków wygrała 2-0 z Wieczystą, a ozdobą meczu była kapitalna bramka Jeremiego Giomno. Szwajcar trafił do bramki z około 30 metrów i tym przypieczętował zwycięstwo Wisły. Zrelacjonuje Aleksander Kamiński.
2: Choć starcie na Reymonta nie obfitowało w okazje bramkowe, szkoleniowiec Białej Gwiazdy ma powody do zadowolenia. Plan taktyczny zadziałał, a Wisła przez większość czasu kontrolowała wydarzenia na boisku. A tak o spotkaniu na pomeczowej konferencji mówił trener gospodarzy Mariusz Job.
3: Myślę, że w dzisiejszym meczu pokazaliśmy, że możemy kontrolować mecz będąc w posiadaniu piłki, ale też będąc bez piłki. Myślę, że dzisiaj dobra praca całego zespołu, jeżeli chodzi o grę defensywną i w średniej i w niskiej obronie, były takie dosyć długie momenty w drugiej połowie, ale też po właśnie kontrataku, po przechwycie piłki zdobyliśmy pierwszego gola. Także cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Cieszę się, że dzisiaj byliśmy efektywni w tym, co robiliśmy. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej, ale dobra robota. Cieszę się bardzo, że 3 punkty zostały na naszym stadionie. Gratuluję też kibicom. Fantastyczny doping, pełny stadion.
2: 3 punkty dopisane, ale piłkarzy cieszy coś jeszcze. Wisła w końcu zagrała na zero z tyłu i nie pozwoliła Wieczystej na zbyt wiele w polu karnym. O tym, jak ważny to moment dla defensywy, mówił Jakub Krzyżanowski.
4: Tak, no na pewno to cieszy, ale też uważam, że trzeba docenić grę defensywną całego zespołu, bo nawet w tej drugiej połowie ta obrona niska, no to ona zaczyna się tak od napastników i uważam, że naprawdę cała drużyna cię świetnie broniła.
2: W obozie Wieczystej nastroje są zupełnie inne. Zmiana na ławce trenerskiej na razie nie przyniosła efektu, a do tego drużyna dopiero zgrywa się z nowym napastnikiem. W derbach z Wisłą swoje pierwsze minuty zaliczyłby napastnik Pogoni Szczecin, Eftimis Kuluris. O tym, jak wyglądają pierwsze dni pracy z nowym szkoleniowcem i jak do zespołu wchodzi nowy snajper, mówi obrońca gości Kamil Pestka.
5: Znaczy taktycznie to tam za wiele trener nie wprowadził jakiejś rewolucji. Myślę, że z biegiem czasu będzie tam gdzieś swoją myśl wprowadzał. Chcieliśmy dzisiaj wygrać, nie udało się i trzeba kontynuować. No mam nadzieję, że będzie dawał przede wszystkim gole. Nie? Dzisiaj miał tam swoją sytuację w pierwszej połowie, co trafił w poprzeczkę. No i mam nadzieję, że będzie nam dawał gole, no ale też musimy go obsługiwać. Wiadomo, sam sobie gdzieś tam tych sytuacji nie wykreuje, więc tyle.
1: Wisła w następnej kolejce zmierzy się z Koroną Kielce.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
7: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
8: Półtorej minuty do 17:00. O 17:00 w Radiu Plus wiadomości. Do wiadomości Johnny Hates Jazz.

0: zaatakował 12-latkę w Kędzierzynie Koźlu. Trwają poszukiwania napastnika. W Gdańsku upamiętniono rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Powiemy też o planie pielgrzymki papieża do Francji. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę. Dziecku nic się nie stało.
1: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
0: Powiedziała nam Ewelina Karpińska z policji w Opolu. Trwają poszukiwania napastnika.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Brama numer 2 ponownie otwarta. W Gdańsku upamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. O walce o wolności prawa pracownicze w 1980 roku opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
3: Walczyliśmy o wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
4: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
5: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
0: Dodawał Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W trakcie uroczystości w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Karol Nawrocki odznaczył orderem Orła Białego legendę Solidarności Krzysztofa Wyszkowskiego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: To koniec obniżek na stacjach paliw. Od jutra zapłacimy więcej. Przez ostatnie 2 tygodnie obowiązywał obniżony VAT i maksymalne ceny na benzynę oraz olej napędowy. Kierowcy nie są zadowoleni.
6: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, a ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
7: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
8: Jak ostatni idzie?
9: Chyba pan zaskoczony jest informacją.
8: No.
0: Z kierowcami rozmawiała Ari Habir. Obniżki w sierpniu kosztowały budżet państwa prawie 500 milionów złotych. Od jutra litr paliwa może kosztować nawet złotówkę więcej.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Francja będzie 5. podróżą apostolską Leona XIV w tym roku. 4-dniowa wizyta obejmie spotkania z duchowieństwem, wiernymi, politykami i młodzieżą. O tym, jakie miejsce odwiedzi papież, mówi Wojciech Rogacin z Vatican News.
10: Rozpocznie się 25 września w Paryżu. Pierwszego dnia wizyty we Francji Leon XIV będzie się modlił w katedrze Notre Dame. Tego samego dnia uda się do siedziby UNESCO w Paryżu. Trzeciego dnia papież spędzi cały dzień w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes.
0: Pielgrzymka Ojca Świętego do Francji odbędzie się pod hasłem, aby świat miał życie.

O 18:00 kolejne wiadomości. Prawie 4 minuty po 17:00 Rockset w Radiu Plus. Bogdan Ingersleben. Kłaniam się Państwu ponownie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jak rozróżnić syreny alarmowe? Gdzie szukać schronienia? Co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym? Tego mogli dowiedzieć się krakowianie w sobotę w czasie krajowego treningu reagowania. Relacja z tego treningu już za kilka minut. To druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń. Magazyn potrwa do 18. Od jutra nocna prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Obowiązywać będzie już od 22 do 6 rano. Podamy szczegóły. Dobiega końca remont dolnej części ulicy Kasprusie w Zakopanem. To nie jedyny remont, któryż w Zakopanem jeszcze trwa. Popytamy o stan ulic i remontów.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
1: Za niecałe pół godziny, w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze na Wawelu. Msza rozpocznie się o 17.30.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jak rozróżniać syreny alarmowe, gdzie można się schronić, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Tego dowiedzieli się krakowianie w sobotę w czasie krajowego treningu reagowania. Hasło? Trzy kroki do bezpieczeństwa, czyli rozpoznanie sygnału alarmowego, sprawdzenie komunikatu w oficjalnym źródle i podjęcie odpowiedniego działania. Na rynku głównym można było sprawdzić, jak jesteśmy przygotowani na wypadek sytuacji kryzysowej.
2: W Polsce obowiązują dwa podstawowe sygnały. Alarm ogłaszany jest modulowanym dźwiękiem trwającym 3 minuty.
3: Czy rozróżnia pan sygnały?
4: Tak, modulowany, 3-minutowy albo stały, 3-minutowy jako odwołanie.
2: Odwołanie alarmu oznajmiane jest jednostajnym dźwiękiem syreny trwającym także 3 minuty.
3: Czy takie treningi jak ten tutaj są potrzebne, żeby właśnie wiedzieć, co robić w trakcie kryzysowej sytuacji?
5: Są, owszem, potrzebne i powinno być więcej takich organizowanych akcji, aby szkolić ludzi.
3: Czego się nauczyłeś?
5: Doskonaliłem udzielania pierwszej pomocy. Wykształciłem się w używaniu AED bardziej.
6: Ludzie mają teorię, ale praktyki nie mają, więc przetrenowanie sobie takich sytuacji jest bardzo potrzebne.
3: Jak wygląda ten punkt treningowy? Co tutaj się dzieje?
7: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szkolimy ludzi, jak mają się zachować w przypadku zagrożenia, gdzie się mają ukryć, gdzie się mają udać, skąd czerpać wiadomości, co się dzieje. Także tutaj tego wszystkiego mogą się mieszkańcy Krakowa, turyści dowiedzieć.
3: Co jest ważnego w tym szkoleniu?
7: To są niezmiernie ważne wiadomości w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej, aby ludzie wiedzieli, co zrobić w przypadku zagrożenia. Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, czyli te ćwiczenia, treningi są niezmiernie ważne, tak aby uświadomić ludzi, jak się zachować w sytuacji zagrożenia.
8: Omówimy takie proponowane wyposażenie plecaka w razie sytuacji kryzysowej. Aspirant Jaroszek Jakub, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Pierwszym z bardzo ważnych elementów jest taka kosmetyczka, w której powinny znajdować się na przykład, tak jak są tu, chusteczki, żel odkażający, chusteczki nawilżane, waciki kosmetyczne, żeby zadbać o tą najważniejszą higienę w sytuacji kryzysowej. Cały plecak jest podzielony na dane sekcje. Kolejną sekcją będzie elektronika. Bardzo ważnym elementem na pewno jest na wyposażeniu powerbank, bo wiadomo, że możemy potrzebować zapas prądu.
3: A co jeszcze powinno się znaleźć w plecaku ewakuacyjnym?
8: Ważnym elementem jest również radio, dzięki któremu możemy słuchać, co się dzieje w danym momencie w okolicy. Mamy latarkę czołową. Na pewno będzie śpiwór, w którym możemy po prostu się przykryć. Apteczka pierwszej pomocy, podstawowa, z bandażami, z gazami, nożyczkami. Bardzo ważny jest koc, folia NRC, która zabezpieczy nas, albo jeżeli komuś będziemy chcieli pomóc, przed też dyskomfortem przede wszystkim termicznym. Podsumowując, oczywiście najważniejszym elementem będzie zadbanie o czystą wodę. Mamy filtry do wody albo tabletki, które pomogą uzdatnić wodę.
3: Czego się pan dowiedział, jeśli chodzi o taki plecak ewakuacyjny?
4: Jeśli chodzi o wyposażenie takiego plecaka, gdzieś ta wiedza była, na pewno nie tak bogata, jak tutaj panowie ze straży przedstawili, więc na pewno po dzisiejszym dniu ja swój plecak przejrzę, dokompletuję.
9: Krzysztof Janklęczar, wojewoda Małopolski. Chcemy przypomnieć mieszkańcom, niektórym przypomnieć, a niektórych poinformować, jakie sygnały ostrzegawcze mogą wystąpić w sytuacjach zagrożenia i jak należy się zachować, kiedy taki sygnał usłyszymy. Mamy tu również strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, są przedstawiciele Straży Miejskiej tutaj, miasta Krakowa.
3: Jaki jest cel?
9: Budujemy odporność społeczną. Sam sprzęt niewiele znaczy, jeżeli ludzie nie potrafią z niego korzystać. Nawet najlepsza sygnalizacja, najlepsze informacje nic nie dadzą i w niczym nie pomogą, jeżeli ludzie nie będą umieli tych sygnałów odczytać, a następnie właściwie zareagować. Ta edukacja, bardzo szeroko zakrojona, jest jednym z elementów budowania odporności społecznej.
3: A czy będą kolejne treningi w Małopolsce?
9: Z całą pewnością. To jest ponad 50 inicjatyw w całym województwie. Będą kolejne działania dotyczące promowania i informowania o tym, co zawiera program ochrony ludności i obrony cywilnej. Ten dzisiejszy trening jest jednym z elementów i kolejne elementy też będą realizowane.
1: W całej Małopolsce było 50 takich punktów. W Krakowie też można było szkolić się w kilku miejscach. 17 minut po 17:00.

0: Reklama.
1: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.

26 minut po 17. Bardzo akustycznie. Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Dziś 31 dzień sierpnia. Był rok 1963. Grupa The Ronettes po raz pierwszy wprowadziła na amerykańską listę przebojów swoją piosenkę. To była kompozycja Be My Baby. Był to jedyny hit zespołu, któremu udało się dostać do pierwszej dziesiątki notowania Billboardu. Główna wokalistka grupy, Veronica Bennett, została później żoną Phila Spectora, a Phil Spector był producentem The Ronettes. Oto oni, The Ronettes, Be My Baby w Radio Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Nocna prohibicja od jutra w Krakowie będzie dłuższa. Radni zdecydowali o wydłużeniu zakazu sprzedaży alkoholu nocą. Będzie on obowiązywał od 22 do 6 rano. W mieście przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące prohibicji. Wzięło w nich udział niespełna 1000 osób. Niemniej większość ankietowanych była za wydłużeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach.
2: Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa. W dniach od 3 do 26 czerwca trwały konsultacje społeczne w tym zakresie. Wzięło w nich udział niecałe 1000 mieszkańców. Z tego 67% opowiada się za tym, aby wydłużyć tą nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych z dotychczasowej godziny 24:05:30 na godzinę 22 do 6 rano. Pozostały procent jest przeciwny, czyli około 33%. Nie ma osób, które jakby nie wyraziły swojego zdania w tych konsultacjach. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o liczby. Ankiety były elementem tych konsultacji, czyli konsultacje polegały na tym, że były spotkanie, tutaj odbyło się w budynku Urzędu Miasta Krakowa, gdzie mogli wszyscy zainteresowani przyjść, można było składać ankiety papierowe, elektroniczne, również można było dzwonić telefonicznie i z tego wszystkiego nam wyszły właśnie te wyniki, które przed chwilą przedstawiłem.
3: Jakie pan ma stanowisko odnośnie wydłużenia nocnej prohibicji, bądź wasz klub?
4: Ja uważam, że akurat takie wydłużenie niewiele zmieni w sytuacji miasta. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Bo widać, że już dzisiaj, zwłaszcza w centrum Krakowa, problemem nie są sklepy monopolowe, które sprzedają piwo, wódkę czy inne alkohole na wynos. Problemem są raczej restauracje i wyszynki, takie bary, które no, powodują, że co z tego, że ktoś nie kupi w tym czy tamtym sklepie spożywczym piwa czy alkoholu, jak będzie mógł pójść 5 metrów dalej, zapłacić dwa razy drożej i kupić to samo, wypić w barze. Więc tutaj widać, że ten problem tak czy inaczej będzie. Jednak pewne statystyki pokazują, że spadła liczba przestępstw, spadła liczba problemów. Natomiast sądzę, że trzeba by było też zadbać bardziej o to w większym stopniu, by te zakłócania ciszy nocnej, które wynikają choćby z funkcjonowania lokali gastronomicznych, by tutaj zmienić prawo w Polsce, bo ustawa niestety jest tak mało precyzyjna, że tak naprawdę dzisiaj miasto ma małe możliwości, by na przykład odbierać koncesje. Natomiast sądzę, że trzeba będzie się tym też zająć w przyszłości, ale to jest oczywiście temat na inne uchwały i inne ustawy.
5: Grzegorz Wojciech Stawowy, radny koalicji, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ograniczanie wolności obywatelskich w nieskończoność jest po prostu błędem. A powtórę, jestem przedsiębiorcą, w związku z tym dbam też o interesy przedsiębiorców i uważam, że ograniczenie godzin pracy to jest ograniczenie ich zysków. Może nie upadnie sklep, ale na przykład zostanie zwolniony pracownik. Istnieje określona ilość godzin, w których pracodawca musi zarobić na lokal, na czynsz i tak dalej.
6: Eliza Dedyńska-Czesak, wiceprzewodnicząca klubu Kraków dla Mieszkańców. Kraków był pionierem, jeśli chodzi o wprowadzenie nocnej ciszy alkoholowej. Już wiemy z badań, że to rozwiązanie było bardzo dobrym strzałem. Mamy mniej interwencji policji, mniej interwencji Straży Miejskiej, mniej wizyt na SOR-ach krakowskich i również zmniejszyły się interwencje, jeśli chodzi o przemoc domową. Więc w zasadzie, jeśli chodzi o społeczeństwo Krakowa, jesteśmy wygranymi. Jeśli chodzi o rozszerzenie tych godzin, właśnie o te godziny od 22 do 6, myślę, że jest to dobry krok. To wynika chociażby z ankiet, które wypełniali mieszkańcy. 67% mieszkańców, którzy przystąpiło do takiej ankiety, są za tym, żeby wydłużyć godziny obowiązywania.
7: Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Wszystkie dane, wszystkie analizy, którymi dysponujemy, mówią wyraźnie, że rzeczywiście ma sens i sprawdza się w rzeczywistości, ponieważ dyżurni Straży Miejskiej odnotowują, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej przed wprowadzeniem nocnej prohibicji sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było. To bardzo pomaga nam w pracy i przede wszystkim zaprowadza spokój, porządek w tych właśnie miejscach.
2: Kwestie związane z zakłócaniem porządku publicznego i bezpieczeństwa, kwestie związane z hałasem nadmiernym, który generują sklepy, które sprzedają alkohol w godzinach nocnych, więc te wszystkie aspekty, które od lat się przewijają. Warto dodać, że wszelkie dane, statystyki ze Straży Miejskiej, z Policji wskazują na to, że obecny zakaz, który już obowiązuje od 3 lat w Krakowie, no sprawdził się. Mamy spadki interwencji, jeśli chodzi o to nielegalne spożywanie napojów alkoholowych rzędu 10% w skali poszczególnych miesięcy, jeżeli porównujemy to z tym, co było wcześniej, zanim te przepisy zaczęły obowiązywać, więc tutaj jest pewnie takie oczekiwanie mieszkańców, że to wydłużenie jeszcze bardziej wyciszy ten okres, kiedy ta cisza nocna rzeczywiście powinna w mieście być.
1: Kolejny zakaz powinien dotyczyć poruszania się szybkimi, walczącymi motocyklami w nocy.

tak jak dziś, był 31 dzień sierpnia, ale rok 1945. Urodził się Bob Welsh, wokalista i gitarzysta zespołu Fleetwood Mac od 71 do 74 roku. Prowadził również karierę solową. Zmarł w 2012 roku.

0: Reklama. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Kolejne nazwiska na liście płac giełdy Zonda Krypto. Intensywne śledztwo po pożarze w polskiej fabryce dronów. Przed pierwszym dzwonkiem. Zmiany w szkołach od 1 września.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
6: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Dobiega końca remont dolnej części ulicy Kasprusie w Zakopanem. Odcinek od skrzyżowania z ulicą Kościeliską i Stolarczyka znów będzie otwarty do ruchu w następny poniedziałek, 7 września. Wtedy ekipy remontowe wejdą na górny odcinek tej ulicy. Mówić będzie Bartek Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
2: Przejazd będzie umożliwiony od poniedziałku i zastąpi zamknięcie kolejnego odcinka mniejszego od 7 września przyszłego poniedziałku. Nie od razu będzie zamknięte kluczowe skrzyżowanie Orkana z Kasprusiami i ulicą Podlipki. Tam ta droga będzie zamykana, to skrzyżowanie newralgiczne, tylko w kolejnym etapie. Będzie zamykane tylko na czas prowadzenia robót. Codziennie to skrzyżowanie będzie musiało być po zakończeniu robót drożne i przejezdne.
3: Jaki będzie zakres prac na tym górnym odcinku?
2: Na górnym odcinku będzie tożsamy z dolnym, natomiast już tu nie ma potrzeby wyburzania budynków, płotów. W istniejącym pasie drogowym będzie remont nie tylko warstw asfaltowych, chodników, ale i podbudowy, a przede wszystkim sieci, nowa kanalizacja burzowa, wodociąg we współpracy z naszą spółką Sewik i wiele sieci do przebudowy. I planujemy przed zimą ukończyć również i ten odcinek.
3: Rozumiem, że na ulicę Strążycką tylko przez ulicę Orkana.
2: Tak, w pierwszym etapie tylko przez ulicę Orkana, no i oczywiście mamy ulicę Małe Żywczańskie i tylko na czas prowadzenia robót w pozostałym okresie to skrzyżowanie będzie otwarte.
3: Rozumiem, że na okres zimowy, na sezon zimowy droga będzie przejezdna. Nie wiem, czy skończona, ale przejezdna.
2: Dokładnie tak. Powinna być w całości przejezdna, więc no, jest to bardzo szybki czas na taką gruntowną modernizację drogi. Bo od późnej wiosny do zimy nie ma do czasu, wbrew pozorom, w sezonie budowy aż tak dużo, a tutaj bez problemu wygląda na to, na chwilę obecną, że będzie przejezdność całej drogi na sezon zimowy.
3: Wrócę jeszcze do tej dolnej części Kasprusiów. Czy tam od poniedziałku będzie dostępna, będzie oddana do użytku cała droga łącznie z infrastrukturą, czyli z parkingami?
2: Będzie droga przejezdna, natomiast infrastruktura poboczna, jak parkingi, jeszcze nie będzie otwarta, będzie czekać na ukończenie wszystkich pobocznych prac, ale to co najważniejsze, czyli przejezdność w obie strony po asfalcie, już nie po błocie, jak i chodniki w większości są gotowe, no i to umożliwi bezpieczne poruszanie się pojazdów i pieszych.
3: Walowa Góra, most na Walowej Górze zostanie udrożniony, no i to przez to też ulica Szkolna.
2: Tak, mamy bardzo dobrą wiadomość, bo wygląda na to, że będzie wykonany całkowicie nowy most na Walowej Górze. Już kończą się tam główne prace konstrukcyjne. Pod koniec października lub po początkiem listopada w całości most, łącznie z ulicą Szkolną, która jest tam nieprzejezdna, będą oddane do użytku i to już powinno być w finalnym kształcie, w całości, to znaczy bez żadnych dodatkowych prac po zimie. No i mamy nadzieję, że to też znacznie nam odciąży układ drogowy w tej części miasta.
1: I jeśli pogoda dopisze i nie pojawią się jakieś niespodziewane okoliczności, to pod koniec roku wszystkie główne remonty drogowe, które utrudniają życie kierowcom w Zakopanem, dobiegną końca.

0: Reklama.
1: Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
0: Reklama.
2: Magazyn reporterów ostatni w sierpniu dobiegł końca. Jutro usłyszymy się ponownie o 16 w magazynie reporterów. Dziękuję, że wysłuchali Państwo dziś relacji naszych koleżanek i kolegów. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Miło mi z Państwem było spędzić popołudnie. Przed nami wieczór. Zostanę z Państwem do 20.00.

0: Służby sprawdzają, czy pożar fabryki dronów to dywersja, jest śledztwo. Rozpoczyna się kontrola firmy przewozowej po katastrofie autokaru na Węgrzech. Jan Paweł II na Światowych Dniach Młodzieży. Wyjątkowa wystawa w Warszawie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej drony na potrzeby wojska. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie wyjaśniają śledczy?
1: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał pakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
1: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Rozpoczyna się kontrola firmy przewozowej po katastrofie autokaru na Węgrzech. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi m.in. czas pracy kierowców i stan techniczny pojazdów.
3: Przede wszystkim będziemy sprawdzać zapisy urządzeń rejestrujących, tachografów, zarówno z urządzeń zainstalowanych w pojeździe, jak i z kart kierowców. Będziemy sprawdzać również uprawnienia przedsiębiorcy, czy pojazdy były zgłoszone, czy pojazdy miały ważne badania techniczne.
0: Mówił Tadeusz Mik z Inspekcji. W Rzeszowie w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 osób. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medjugorje.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Trump zapowiada kolejne bardzo mocne uderzenia na Iran. Jak powiedział w wywiadzie dla Fox News, ma to być odpowiedź na ataki na amerykańskie bazy w Jordanii. Od wczoraj ponownie trwa wymiana ognia na linii USA-Iran. Od tego czasu światowe ceny ropy podskoczyły o 3%.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Młodzież z całej Polski będzie mogła poznać dziedzictwo świętego Jana Pawła II i Światowych Dni Młodzieży. Trwają zapisy na wystawę Jan Paweł II na szlaku SDM.
5: Wystawa będzie prezentowana w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie, więc to też okazja, aby zobaczyć ten budynek od środka, mówi ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura SDM.
6: Będą mieli okazję zaznajomić się z historią Światowych Dni Młodzieży, będą oprowadzeni po tej wystawie, poprzez te wszystkie miejsca, które odwiedził Jan Paweł II od Rzymu do Toronto w 2002 roku. Zobaczyć unikalny film o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, jak również o samej osobie świętego Jana Pawła II, co myślę też da im to przypomnieć. Że taka osoba była.
5: Wystawa potrwa od 4 września do 16 października. Zapisy na stronie SDM Polska.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
7: Obiecałem, że do 20 pozostanę z Państwem i tak będzie. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Ten adres przyda się dzisiaj. Mam ze sobą książki, którymi będę się chciał podzielić. No i oczywiście informacje o tym, jak w najbliższym czasie Państwo mogą spędzić czas. Na razie w Radiu Plus. Be loved, sweet harmony.

0: Być może niektórzy z Państwa będą odczuwać brak projekcji w ramach letniego kina plenerowego, które odbywało się w różnych lokalizacjach w Krakowie, ale jest inna propozycja. We wrześniu będą odbywać się wyjątkowe sesje, seanse kina plenerowego organizowane przez Instytut Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II. W niezwykłych przestrzeniach, na przykład w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, później na Zamku Królewskim w Niepołomicach i w Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gdowie. To trzy najbliższe projekcje. Najbliższy seans to seans dla całych rodzin. Wspólnie będzie można oglądać Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Przed projekcją wyjątkową oprawę wydarzenia zapewni zespół pieśni i tańca Pogórze Wielickie. Ten zespół zatańczy poloneza. Najbliższa sobota, 5 września, 19.30, Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie, dziedziniec budynku Fides. Więcej informacji znajdą Państwo oczywiście na stronie Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Prawie 10 minut po 18. Michael Jackson.

wybranych kinach w całej Polsce. Prezentowane będą filmy z programu 31. Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. W kinie pod Baranami w Krakowie dziś, jutro i we wtorek zobaczyć można 3 zestawy krótkich metraży. To jest 12 starannie wybranych filmów z całego świata poświęconych tematyce górskiej, wspinaczkowej i podróżniczej. Prezentowane będą filmy, które ukazują góry nie tylko jako miejsce sportowej rywalizacji, ale również jako przestrzeń, w której można przepracować własne emocje i budować bliskie relacje. To na przykład film 50-50. Żyć na własnych zasadach. Wyświetlane będą też dokumenty o pionierach górskich sportów i nowych rekordzistach. To chociażby Excalibur albo Bridge of Mont Blanc. Ale też o podróżnikach, którzy idą napędzani miłością do sztuki. To Home for Free Spirits i Ice, drugi taki film. Będzie też można zobaczyć dokumenty o ambitnych sportowcach. To chociażby K2. Two Shadows of the Wall to inny film o ambitnych sportowcach chodzących w góry. No i oczywiście będą filmy o przełamywaniu własnych ograniczeń i stawianiu czoła niewiarygodnym wyzwaniom. Jeśli Państwo są zainteresowani, to w Krakowie Kino pod Baranami dziś, jutro i we wtorek 12 wybranych filmów z 31. Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady. Prawie 20 minut po 18, teraz Redbox, za chwilę Enia, a potem w studiu pojawi się Ula Bienia z wiadomościami lokalnymi.

0: Magic. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Dwóch mężczyzn ma odpowiedzieć za podpalenie samochodu organizatorów protestów przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Od tych informacji zaczniemy wieczorne wydanie wiadomości Radia Plus. Od dziś utrudnienia na obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Powiemy też o wnioskach z minionego dnia katechetycznego. Ula Bieniania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne.
1: To są wiadomości Radia Plus.
0: Usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn ma odpowiedzieć za podpalenie samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Pojazd stanął w ogniu w nocy z 22 na 23 sierpnia na Podhalu, kilka godzin po tym, jak DIOS zorganizował protest na szlaku do Morskiego Oka.
2: Mężczyznom przedstawiono zarzut zniszczenia mienia w postaci samochodu. Ustalono, że do podpalenia tego samochodu doszło przy użyciu substancji łatwopalnej w postaci benzyny. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu i złożyli wyjaśnienia.
0: Mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Po przesłuchaniu mężczyzn zwolniono z aresztu i zostali oni objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 10 lat więzienia. Śledczy czekają teraz na wycenę strat wykonaną przez biegłego. Nocne utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Rusza tam remont nawierzchni. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone przede wszystkim nocami, od 19 do 6 rano, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Ściągniemy dwie wierzchnie warstwy asfaltu i położymy nową, czyli nową warstwę wiążącą i nową warstwę ścieralną. Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września, będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
0: W czasie prac na jezdni kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. W ciągu dnia będą poruszać się dwoma pasami z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Objazd będzie możliwy od węzła Modlniczka przez rondo Ofiar Katynia do węzła Modlnica.
1: To są wiadomości Radia Plus.
0: O pokoju, liturgii i potrzebie odbudowywania międzypokoleniowego przekazu wiary. Między innymi takie tematy poruszył kardynał Grzegorz Ryś podczas sobotniego dnia katechetycznego. Metropolita krakowski u progu nowego roku szkolnego wspomniał także o tym, by zapobiegać agresji i przemocy rówieśniczej.
4: To są te przestrzenie, w których wy jesteście jako katecheci. Trzeba, myślę, jasno uczyć o tym, co to znaczy wojna, przemoc, że to są rzeczy, które są nie do pogodzenia z godnością chrześcijanina. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego też nie podejmowali w kazaniach, w katechezach, na lekcjach religii.
0: Metropolita nawiązywał także do nauczania papieża Leona XIV. Gościem z Watykanu był ksiądz prałat Tomasz Trafny, który mówił o synodzie. W nowym roku szkolnym w archidiecezji krakowskiej będzie uczyć ponad 1300 katechetów.
5: Podejmie pracę przy biurku, przy nauczaniu lekcji religii. Będzie dla tych uczniów, którzy są im powierzeni, właśnie świadkami Ewangelii. Będą mówili o Panu Bogu, będą chcieli przekazać wiedzę, ale też będą chcieli ugruntować i poszerzyć wiarę tych ludzi.
0: Mówi ksiądz Konrad Kozioł, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitarnej w Krakowie. W nowym roku szkolnym będzie jedna godzina religii tygodniowo, przed lub po lekcjach obowiązkowych. A pierwszy dzwonek już jutro.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
0: Na termometrach w regionie teraz 24 stopnie, obowiązują ostrzeżenia przed burzami, ciśnienie 1014 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
6: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.

bel.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Adres mailowy, o którym wspominałem tuż po 18, że na pewno się przyda. Agent. Moja prawda o lewym, pieniądzach i manipulacji. To tytuł książki, która leży przede mną i tą książką chcę się z Państwem podzielić. Cezary Kucharski, człowiek, który przeprowadził lewego z pruszkowskiej murawy na sam szczyt Bayernu Monachium i Realu Madryt, przerywa milczenie. To nie jest kolejna ugrzeczniona biografia Lewandowskiego. To brutalna do bólu szczera spowiedź architekta największego sukcesu w historii polskiego sportu, który dziś nie boi się palić mostów. W tej książce nie ma zasady fair play, jest tylko twarda gra o miliony. Kucharski odsłania kulisy, o których inni boją się nawet szeptać. Jak naprawdę wyglądały rozmowy z Realem Madryt i dlaczego do 4 razy sztuka nie wystarczyło? Mroczna strona szatni, hazard, piękne kobiety, gigantyczne kompleksy i absurdalne zachcianki gwiazd, które zarabiają więcej niż są w stanie wydać. I brudna gra, kto w świecie transferów lubi dać w łapę? Jak manipuluje się mediami i kiedy menedżer musi stać się bezwzględnym graczem? Koniec mitu. Cała prawda o konflikcie, który wstrząsnął polskimi mediami. Dlaczego współpraca z Robertem Lewandowskim zakończyła się w sądzie, a nie na wspólnym świętowaniu sukcesów? Ta książka to opowieść o świecie, w którym lojalność ma swoją cenę, a wdzięczność jest towarem deficytowym. Kucharski nie gryzie się w język, uderza prosto w punkt bez cenzury. Jeśli Państwo są ciekawi, b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Proszę pod ten adres pisać, odpowiem na pierwszy mail, który dotrze do mojej skrzynki. Uprzedzam, po książkę trzeba będzie pofatygować się do radia, bo pocztą nie rozsyłamy.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Książka o Robercie Lewandowskim, a właściwie o kulisach jego kariery, bo powiedzmy sobie, to nie jest zwykła biografia, powędruje do pana Kamila, którego mail dotarł do mojej skrzynki najwcześniej.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Będzie ponad miesiąc atrakcji, bo rozpoczną się 3 września, potrwają do 4 października. Kraków i Balice będą przestrzenią spotkań z muzyką podczas Silence Music Festival. Tegoroczna edycja festiwalu rozpocznie się 3 września recitalem pianisty Jehudy Prokopowicza. Ten recital odbędzie się w krakowskim Forum Kultury. Prokopowicz wykona wybrane utwory Chopina, Bartoka, Liszta, Szymanowskiej, a recital uzupełni scenografia przygotowana przez jego siostrę, Ruti Prokopowicz. Ten koncert 3, to będzie czwartek, w krakowskim Forum Kultury przy Mikołajskiej 2 o godzinie 19. Kolejne wydarzenie zaplanowane jest na niedzielę, to będzie już 6 dzień września, w Pałacu Radziwiłłów w Balicach. Krzysztof Florestan i Eusebiusz, czyli Royal String Quartet, i Mateusz Mati Zubik, grający na fortepianie. Będą opowiadać historię o szaleństwie, miłości i wielkości, prowadząc słuchaczy przez kwartet smyczkowy numer 3 Krzysztofa Pendereckiego i kwintet fortepianowy Roberta Schumana. W kolejnych tygodniach będziecie Państwo mogli uczestniczyć w muzycznym maratonie 24 smutki to nasza zwykła doba, a także zobaczycie spektakl Bóg bezdomny inspirowany Francem Schubertem i tekstami Wilhelma Müllera. Festiwal potrwa do 4 października. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne i po prostu dostępne dla Państwa. 6 minut zostało nam do 19:00. O 19:00 wiadomości, a na razie Baccara.

0: Reklama.
1: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
2: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
3: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
2: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
0: Reklama.

0: Czy prezes PKOL-u zostanie odwołany? Za tydzień zebranie zarządu. Górnicy z Wujka pozostają pod ziemią i rozważają głodówkę. Niezadowoleni są też uczniowie i nauczyciele. Protestowali dziś przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wtorek 8 września ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany w związku z aferą Zonda Krypto. PKOL chce uporządkować kwestie kierowania instytucją. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy to oznacza plan na odwołanie Piesiewicza?
1: No, nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
2: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
1: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
0: Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski, a to oznacza, że nasi sportowcy mogliby nie pojechać na igrzyska.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnicy z Wujka nie przerywają protestu. Od kilku dni są pod ziemią i odmawiają pracy. Związkowcy domagają się transparentnej likwidacji zakładu i wykorzystania własnej załogi. Polska Grupa Górnicza odpowiada, że zmiany są nieuniknione, a akcje górników nazywa nielegalnym strajkiem.
4: Mam nadzieję, że zarząd wycofa się z pewnych decyzji albo przynajmniej zacznie rozmawiać z tymi pracownikami. Dzisiaj z informacji, jakie posiadam, było 2 prezesów na kopalni, ale nie mieli odwagi zjechać do pracowników i z nimi rozmawiać. Do tego ich bardzo zachęcamy.
0: Mówił Rafał Jedwabny z Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80. Górnicy rozważają strajk głodowy. Dziś przed pierwszym dzwonkiem protestowali też nauczyciele oraz uczniowie. Jedni domagają się podwyżek, a drudzy zmian w systemie edukacji. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
5: Przed kancelarią premiera zebrali się nauczyciele z całej Polski z jednym głównym postulatem. Podwyżka płac do co najmniej średniej krajowej.
6: Rozczarowanie, gorycz, złość.
7: Żaden z nauczycieli nie spodziewał się, że rząd doprowadzi do takiej żenującej sytuacji.
5: Mówili nam protestujący. Choć nowy rok szkolny dopiero się zaczyna, to uczniowie zdążyli już wystawić ministrze edukacji świadectwo, na którym dominują oceny niedostateczne.
8: Mija ponad półtora roku, kiedy Ministerstwo Edukacji Narodowej odmawia nam spotkań, odmawia nam dialogu i tak jest z każdą organizacją, która odważy się skrytykować Ministerstwo Edukacji Narodowej.
5: Mówi Paweł Mrozek, przewodniczący akcji uczniowskiej. W tym roku 1 września do polskich szkół idzie blisko 5 milionów uczniów.
0: Tymczasem nauczyciele religii, zarówno świeccy, jak i duchowni, spotkali się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Odbyła się odprawa katechetyczna. Jak mówi Serafitka, siostra Norberta, takie spotkania umacniają.
9: Z jednej strony pogłębieniem wiedzy, z drugiej strony zapaleniem ducha, bo jeżeli wiadomo, człowiek wie, z czym idzie, z jaką wartością, to inaczej się uczy, prawda? Wtedy chce.
0: W odprawie katechetycznej wzięło udział 200 nauczycieli religii z Warszawy i okolicy.

7 minut po 19. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu. Do 20 będziemy razem. Ostatni dzień wakacji należy do nas. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Adres mailowy w tej godzinie także się przyda. Radio Plus. Pożegnanie wakacji i świętobanik miało się dzisiaj odbyć w Miejskim Parku Jordana w Myślenicach, ale pogoda pokrzyżowała plany i to świętobanik przeniesione jest na jutro. Będą zabawy i animacje dla najmłodszych i doskonała okazja na rodzinne pożegnanie wakacji. Będą tysiące kolorowych baniek mydlanych. Park Jordana w Myślenicach jutro od 16 do 19.

był 31 sierpnia roku 1976. George Harrison został w sądownie uznany winnym podświadomego plagiatu kompozycji He's So Fine. To kompozycja z 1963 roku. Sąd przychylił się do zarzutów, wskazując znaczne podobieństwa piosenki My Sweet Lord Harrisona do kompozycji autorstwa Ronalda Macka, nagranej przez zespół The Chiffons. Wpływy ze sprzedaży piosenki My Sweet Lord zostały sądownie przekazane Mackowi. Ale co ciekawe, rok wcześniej, bo w 1975, grupa The Chiffons nagrała jednak piosenkę George'a Harrisona My Sweet Lord. Czy to napędziło ich apetyty? Nie wiadomo. George Harrison w Radiu Plus.

0: nadchodzącą sobotę. To jeszcze sporo dni. Będzie to 5 dzień września. Na placu targowym Rydla odbędzie się koncert charytatywny. Celem tego koncertu będzie zbiórka środków na wsparcie domu samotnej matki. Domu przy ulicy Przybyszewskiego 39. Organizatorem i zarazem pomysłodawcą tego koncertu jest Jan Budziaszek, perkusista zespołu Skaldowie. W czasie tego koncertu będzie na pewno występ chóru Panny od Kmicica. A Panny od Kmicica to mamy uczniów szkoły podstawowej nr 93. Wystąpią Panny od Kmicica wraz z muzykami zespołu Skaldowie. Będą też występy solowe i duet jazzowy. W czasie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka, a także sprzedaż książek i płyt autorstwa Jana Budziaszka, z których dochód będzie w całości przeznaczony na wsparcie domu samotnej matki.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 16,5 minuty po 19. Radio Plus.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: Jennifer Rush, The Power of Love w Radiu Plus. 26 już minut po 19. Czekamy na ulubienie i na garść wiadomości lokalnych.
1: Radio Plus. Przeboje. Znów.

0: Od jutra prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Od zmian w przepisach zaczniemy wieczorne wydanie Wiadomości Radia Plus. Powiemy też o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły. A w najbliższą niedzielę w Krakowie odbędzie się piknik misyjny. Ula Bieniany Syczyńska, zapraszam na wiadomości lokalne.
1: To są Wiadomości Radia Plus.
0: Od jutra prohibicja w Krakowie będzie dłuższa. Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach będzie obowiązywał od 22 do 6 rano, a nie od północy do 5.30, jak to było do tej pory. Prohibicja obowiązuje w Krakowie już od 3 lat, a liczba policyjnych interwencji zmalała w tym czasie o niemal 70%. Mniej działań prowadzi też Straż Miejska.
2: Dyżurni Straży Miejskiej, zwłaszcza z tych miejsc, w których dotąd wcześniej, przed wprowadzeniem nocnej prohibicji, sprzedawano alkohol całodobowo, odnotowują duży spadek nie tylko zgłoszeń, ale też liczby samych interwencji jest po prostu spokojniej. To jest przynajmniej 40-kilkuprocentowy spadek w porównaniu z tym okresem, kiedy tej nocnej prohibicji nie było.
0: Mówi Marek Anioł, rzecznik Straży Miejskiej w Krakowie. O wydłużeniu prohibicji zdecydowali w lipcu krakowscy radni, ale ich zdania były podzielone.
3: Myślę, że jest to dobry krok. Eliza Dedyńska-Czesek, Kraków dla mieszkańców. Mamy mniej interwencji policji, mniej wizyt na SOR-ach. Zmniejszyły się interwencje, jeśli chodzi o przemoc domową.
4: Będę głosował przeciw. Grzegorz Wojciech Stawowy, radny koalicji. Dbam też o interesy przedsiębiorców. Może nie upadnie sklep, ale na przykład zostanie zwolniony pracownik.
0: Ostatecznie za projektem zagłosowało 27 radnych, dwóch było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Przypomnę, dłuższa prohibicja w Krakowie już od jutra. Ma być kompleksowym przewodnikiem po krakowskiej edukacji. Mowa o nowej odsłonie portalu Nasze Szkoły Urzędu Miasta Krakowa. Serwis gromadzi w jednym miejscu informacje o krakowskich placówkach edukacyjnych, a to ma ułatwić uczniom podejmowanie decyzji o wyborze kierunku.
5: I wtedy od samego początku ktoś, zaczynając przysłuchowywo z żłobka, poprzez szkołę podstawową, poprzez szkołę średnią, szkołę wyższą, będzie mógł wstępnie przynajmniej zobaczyć całą ścieżkę potencjalnego rozwoju aż do wejścia na rynek pracy.
0: Mówi Jacek Drabik, dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. W nowym serwisie znalazła się m.in. mapa ze szkołami, kalkulator punktów dla ósmoklasistów oraz wieloaspektowa ocena preferencji zawodowej.
5: Można tam wejść i zobaczyć według metodologii, która jest uznawana w świecie, odpowiadając na pytania, jak narzędzie ukierunkowuje nas i co podpowiada, jaką osobą jesteśmy, jakie mamy predyspozycje.
0: Dodaje Drabik. Jeszcze w tym roku na portalu mają pojawić się informacje dotyczące uczelni wyższych, kierunków i zawodów po ich ukończeniu.
1: To są Wiadomości Radia Plus.
0: Opowieści misjonarzy o życiu mieszkańców Kenii, Mozambiku, a także Peru oraz występy, koncerty, gry i zabawy. Między innymi to czeka podczas 4. pikniku misyjnego, który odbędzie się 6 września w ogrodzie misjonarzy Kombonianów w Krakowie. Tegoroczne hasło brzmi Misja Zdrowie.
6: Nastawiamy się tutaj na przybliżanie problemów z opieką zdrowotną w krajach misyjnych. Najczęściej jest to od samego początku profilaktyka, jakakolwiek wiedza na temat zdrowia, na temat podstawowych zasad higieny, przechodząc przez jakiekolwiek możliwości dostępu do usług medycznych. Już wiemy, że będziemy wspierać budowę studni w Mozambiku.
0: Mówi Paweł Szeląg, świecki misjonarz i prezes Stowarzyszenia Twoja Misja. Będą kwesty i kiermasz rękodzieła misyjnego. Piknik jest też dobrą okazją, by wesprzeć projekty misyjne, a także miło spędzić niedzielne popołudnie, dodaje świecki misjonarz.
6: Będą koncerty. Przyjedzie do nas pani Martyna Malawska-Baran. Będzie występ również z Holi Aniołków z parafii obok Matki Boskiej Królowej Polski. I również przeprowadzamy wywiad z księdzem Sebastianem Picurem, który w mediach społecznościowych też jest dosyć popularny.
0: Piknik misyjny rozpocznie się o godzinie 11, a w ubiegłym roku dzięki wsparciu darczyńców udało się m.in. wyposażyć w wyprawki szkolne ponad 170 uczniów w Mozambiku, doposażyć szkołę podstawową w Kenii oraz wesprzeć około 200 dzieci w Etiopii. Wydarzeniu patronuje Radio Plus.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: W nocy w regionie maksymalnie do 15 stopni i może popadać deszcz. Jutro będzie słonecznie, ale nieco chłodniej niż dziś, bo do 23 stopni. Dobrej nocy.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Tak się nam dzisiaj złożyło, że druga książka, którą przyniosłem, też jest o piłkarzu Messi. Prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Odpowiem na pierwszy mail w sprawie tej książki. Żeby poznać i zrozumieć tę postać Messiego, Sebastian Fest i Alexandre Gillard przemierzyli glob. Od Kataru po Brazylię, przez południową Afrykę, Niemcy, Chiny, Szwajcarię, Rosję, Anglię i oczywiście Argentynę i Hiszpanię. Rozmawiali z jego rodziną, z osobami, które znały go od dzieciństwa w Rosario, ze świadkami jego dorastania w Barcelonie, z kolegami z drużyny, trenerami, którzy przygotowywali go motorycznie, z byłymi agentami i lekarzami obserwującymi go obsesyjnie, dziennikarzami i rywalami. Książka analizuje szczegółowo piłkarskie czynniki sprawiające, że Messi jest piłkarzem wyjątkowym, ale również spory pomiędzy agentami i rodziną. Niektóre z mitów jego oficjalnej biografii, rolę żony Antonelli, kontrowersyjne zarządzanie fortuną i wizerunkiem, ale także nowy, olśniewający etap po wielkim triumfie z reprezentacją Argentyny. Messi, prawdziwa historia najlepszego piłkarza świata, to książka, którą w tej godzinie chcę się z Państwem podzielić. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Pod ten adres proszę pisać. Po książkę pofatygować trzeba się będzie do radia osobiście, bo pocztą nie wysyłamy. I tak jak powiedziałem, za chwilę zajrzę do skrzynki mailowej, odpowiem na pierwszy mail w tej sprawie. W tym czasie Kenny Loggins w Radiu Plus. Footloose, taki tytuł ma to nagranie.

0: Państwo przy okazji piszą i skarżą się, że trochę mało zaglądamy do kalendarza muzycznego. 31 sierpnia zapisał się w kalendarzu muzycznym narodzinami. Na przykład Rudolfa Schenkera. To było w 1948. Któż to taki? To gitarzysta grupy Scorpions. Założył tę grupę w 1965 roku. Jego młodszy brat Michael również był gitarzystą i również grał z grupą Scorpions, ale grał też w innych formacjach. W Gdańsku, 3 lata później, bo w 1951, też 31 sierpnia, urodził się Sławomir Łosowski, grający na instrumentach klawiszowych, założyciel grupy Kombi. Grał tam od połowy lat 70. i skomponował wiele hitów. Jeszcze później, bo w 1963 roku, a było to również 31 sierpnia, w Warszawie urodził się Robert Gawliński, gitarzysta, kompozytor, wokalista. Współtwórca grupy Madame, która później została przemianowana na Wilki.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Halo, halo! Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele! Markety Jan zapraszają na szaloną wyprzedaż artykułów szkolnych. Złap 20% rabatu na wszystko, co potrzebne do szkoły. Długopisy, plecaki, kredki, piórniki, a nawet linijki. Masz czas do końca września. Markety Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
1: Reklama.
0: 12 minut do 20. Sting w Radiu Plus.

wiadomo, że Państwo lubią przyglądać się sportom motoryzacji. Sobota i niedziela w Expo Kraków to będzie Tuning Show Expo 2026. Największe motoryzacyjne show w Krakowie. Ale to nie tylko impreza dla fanów czterech kółek, to wydarzenie, na które warto się wybrać z przyjaciółmi, z rodziną, bo znajdzie tam każdy coś dla siebie. Będzie można oglądać unikalne projekty motoryzacyjne, od klasyków po supersamochody. Będą wystawcy i marki związane z branżą motoryzacyjną, ale też i spotkania na scenie głównej z gośćmi specjalnymi, wśród których m.in. Grzegorz Duda, kierowca rajdowy, mechanik i jeden z najbardziej rozpoznawanych popularyzatorów motoryzacji w Polsce. Będzie Adam Strzelecki, twórca Strzelecki Garaż. Będą pokazy motocykli elektrycznych, profesjonalne symulatory wyścigowe, będzie strefa dla dzieci. I chociaż w tym roku nie będzie strefy driftu, to motoryzacyjnych emocji chyba nie braknie. Sobota i niedziela w Expo Kraków Tuning Show Expo.

0: 4 minuty do 20. Miło mi było z Państwem spędzić dzisiejsze popołudnie i wieczór. Bogdan Ingers-Leben, dziękuję za uwagę. Jutro usłyszymy się w magazynie reporterów po 16:00. Wakacje się skończyły, magazyn będziemy rozpoczynać tradycyjnie już o 16:00. Spokojnego wieczoru i do jutra.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To już ostatnie godziny tańszego tankowania. Kończy się CPN. Są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem w Jaśle. Jedna lekcja religii to za mało, uważają katechetki. Jutro początek roku szkolnego. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze tylko przez 4 godziny zapłacimy mniej za paliwo. Po 2 tygodniach kończy się program CPN. Jakich stawek możemy się spodziewać i jak reagują na to kierowcy? Sprawdzał Mateusz Chłystun.
1: W Warszawie, szczególnie późnym popołudniem, na wielu stacjach do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki.
2: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
3: Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
4: Dotankuję się dzisiaj.
1: Usłyszeliśmy od kierowców. Od 1 września stawki na pylonach będą średnio o 90 groszy wyższe.
5: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Prognozuje Grzegorz Maziak z epetrol.pl.
0: Budżet państwa na obniżce VAT-u w sierpniu stracił prawie 500 milionów złotych. Są zarzuty dla 5 osób po ataku nożem na 20-latka w Jaśle. Podejrzani rzucili się na ofiarę w nocy z piątku na sobotę przy ulicy Mickiewicza.
6: Jeden z mężczyzn usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 3 kolejnych usłyszało zarzut pobicia i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Natomiast jeden mężczyzna usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu.
0: Mówiła Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Podejrzani mają od 17 do 24 lat. Mieszkańcy kamienicy zagrożonej zawaleniem otrzymają lokale zastępcze. Budynek przy ulicy Chorzej w Szczecinie nie nadaje się do zamieszkania. Zaczął się przemieszczać, a mury pękają.
7: Dotyczy to nie tylko lokatorów zarządu budynków i lokali komunalnych, ale również osób posiadających mieszkania własnościowe. Na ten moment jedna rodzina już przyjęła ofertę lokalu zamiennego. Wiemy również o gotowości podjęcia rozmów przez kolejne 3 rodziny.
0: Mówiła Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. O dalszym losie kamienicy zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Pierwszy dzwonek dla uczniów i nauczycieli już jutro. To będzie też drugi rok szkolny z jedną lekcją religii w tygodniu. Jak przyznają katechetki pani Agnieszka i Magdalena, trzeba będzie wybierać, ile czasu poświęcić na dany temat.
9: Trudno się przyzwyczaić do jednej godziny, bo jest tyle rzeczy do przekazania dzieciom, że w 2 jednostkach lekcyjnych było to niełatwe, a teraz w jednej siłą rzeczy trzeba coś wyrzucić, ograniczyć.
10: Musimy po prostu już na bazie swojego doświadczenia wiedzieć, co jest najważniejsze i wybierać tą esencję, żeby w ciągu jednej godziny w tygodniu przekazać dzieciakom to, co najważniejsze.
0: Lekcje religii będą się odbywały również na pierwszej lub ostatniej godzinie. Decyzją Ministerstwa Edukacji sprzeciwia się episkopat.

0: katastrofy. Bartosz Marczuk, były wiceprezes PFR-u, obecnie Instytut Sobieskiego, ale też były wiceminister rodziny. Dużo tego jest przedstawiania. I Paweł Borys, z kolei były prezes PFR-u, a obecny prezes MCI Capital. I też panowie pracowaliście nad wdrożeniem PPK. Ja o tym PPK mówię, bo to gdzieś nam na pewno mocno wybrzmi w dzisiejszej rozmowie. Ale wracając już do tytułu książki, jak uniknąć emerytalnej katastrofy? Czy naprawdę grozi nam emerytalna katastrofa?
1: Oczywiście, kiedy piszesz taką książkę i myśli się o tytule, to zawsze ten tytuł musi w jakiś sposób przyciągnąć uwagę, ale jeśli się zastanowić z perspektywy zarówno indywidualnej, jak i systemowej, to mamy potężne wyzwanie w systemie emerytalnym, stąd nasz wspólny projekt pod tytułem wydanie takiej książki, jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Wydało to wydawnictwo Prześwity, czyli bardzo zacne wydawnictwo, które w ogóle wydaje takie książki cywilizacyjne, dyskutujące o tych rzeczach cywilizacyjnych.
0: Ja bym powiedziała książki o katastrofach.
1: No, może nie o katastrofach.
0: Bo też o demograficznej katastrofie, tak, tutaj
1: też była
0: jest ta książka, oczywiście też rozmawialiśmy na naszej antenie o tej książce, ale faktycznie rozumiem, że to gdzieś wisi nad nami, ta emerytalna katastrofa.
1: Wyzwanie, tak. I zarówno od strony indywidualnej, czyli bardzo niskich świadczeń systemu publicznego, które wiemy już, że będą niskie, tutaj patrząc też na ciebie, Magdo, dla kobiet ekstremalnie niskie. Polska w tej chwili w tych projekcjach OECD pokazuje, że najniższa tak zwana stopa zastąpienia na świecie, uwaga, w krajach rozwiniętych, właśnie będzie w Polsce, obok Litwy, to jest, uwaga, około 22% kobiety zaczynające dziś pracę będą otrzymywać systemu publicznego. Dziś to jest w okolicach 50%. Czy to jest jeden element tej układanki? A drugi element tej układanki to są kwestie związane z systemowymi, no bo całe systemy ubezpieczeń społecznych, osią systemu ubezpieczeń społecznych jest demografia. Demografia, jak wiadomo, jest wielkim wyzwaniem i w związku z tym też będziemy mieć tutaj potężne napięcia, jeśli oczywiście, bo my wychodzimy z Pawłem z takiego pozytywnego założenia, że można coś z tym zrobić, jeśli nic z tym nie zrobimy.
0: No, książka dopiero będzie w sprzedaży 18 września, więc jeszcze nie możemy jej kupić, ale oczywiście ja zachęcam do tego, żeby państwo się zapoznali. Będziemy o niej rozmawiać. Dziś rozmawiamy w ogóle przedpremierowo o naszej książce, o państwa książce, o panów książce. Natomiast mówisz o tych kobietach, ja jeszcze tak dopytam, to znaczy, co to znaczy, że kobiety nie mają wyjścia i no, są zmuszone do tego, żeby pracować dłużej, bo wiemy, że naturalnie kobiety są na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, co automatycznie skraca ten czas, tak, od zasiłków, ale także też przechodzą na wcześniejszą emeryturę. Więc nie wiem, jak z tego wybrnąć.
1: O tych rekomendacjach możemy długo mówić, natomiast co do zasady twoja intuicja jest słuszna, to znaczy sytuacja, w której kobietom grożą te bardzo niskie emerytury, no to powinny zastanowić się przede wszystkim nie unikać opłacania składek do ZUS. ZUS nie zbankrutuje, wypłaci świadczenia, inaczej zbankrutowałoby nasze państwo. Dodatkowo oszczędzać, dodatkowo odkładać. Tutaj pojawiają się oczywiście te pracownicze plany kapitałowe. Być aktywnym również na rynku pracy i również na rynku edukacyjnym. I być może zastanowić się nad tym, czy koniecznie przechodzić na świadczenie. Oczywiście to są indywidualne przypadki. Od razu w momencie ukończenia 60 lat, gdyż nasz system niezwykle wręcz wynagradza za dłuższą pracę. Naprawdę bardzo mocno wynagradza. Każdy rok dodatkowej pracy to jest świadczenie wyższe o 7-12%. Ostatnio głośno było o takiej wypowiedzi wiceprezesa ZUS-u Pawła Jaroszka, który pokazał wyliczenia, że 5 lat dłuższej pracy oznacza emeryturę wyższą w przypadku kobiet i mężczyzn odpowiednio 49-51%, czyli innymi słowy 5 lat dłużej pracy oznacza, że nasze świadczenie będzie o połowę wyższe. No jest tutaj nad czym się zastanawiać.
0: Ale nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby wydłużyć ten czas pracy, jeśli już może przejść na emeryturę. W waszej książce pada bardzo dużo różnych propozycji poradnikowych, życiowych, jak podejść do tego, żeby tę emeryturę przeżyć godnie, godnie finansowo i czy to oznacza, że od pierwszego dnia, kiedy zaczynamy pracę, powinniśmy już od

0: wkładać pieniądze na emeryturę i o tym myśleć? Pytam Pawła Borysa.
1: Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego tytułu, bo to powiem tak szczerze, że te tytuły typu katastrofa to się tak dobiera, no, żeby przyciągnąć uwagę.
0: No i przyciągnęliście uwagę.
1: Ale tam jest dopisek na naszej książce, że to jest tak naprawdę książka o sztuce podejmowania mądrych decyzji finansowych i życiowych i o emeryturach nowej generacji. I rzeczywiście staraliśmy się nie pisać w taki sposób, żeby kogoś przestraszyć, tylko właśnie podać jak najwięcej takich wskazówek, informacji, jak sobie ułatwić to życie na starość, jak sobie ułatwić zarządzanie pieniędzmi. Nie każdego oczywiście stać na jakieś duże oszczędności, ale nawiązując do pytania, czy powinniśmy myśleć już teraz, to powiem, można zacząć oszczędzać w każdym momencie.
0: No tylko, że im wcześniej zaczynamy pracę, to trudno jest oszczędzać, bo za bardzo jeszcze nie mamy z czego. Jesteśmy w zasadzie na takim dorobku i rozkręcamy się, tak można powiedzieć.
1: Zgoda, ale to nie muszą być duże kwoty. Ważne, żeby zacząć możliwie wcześniej, bo wtedy ten procent składany lepiej pracuje, czyli odsetki od odsetek. I te małe kwoty początkowo, to może być 50, 100 zł miesięcznie, nie doceniamy, jak mogą zrobić różnicę po wielu, wielu latach, jaka duża kwota może tam się uzbierać. Natomiast to, co chcemy powiedzieć też w tej książce, to tak naprawdę to nie chodzi tylko o pieniądze, bo tak jesteśmy nauczeni, bankowcy nas tego uczą, finansiści, oszczędzaj 200 zł, 500 zł, 300 zł, uzbierasz, nie wiem, tam 300 tysięcy, 400 tysięcy. To są to bardzo abstrakcyjne kwoty. Nikt nie potrafi powiedzieć dużo czy mało. My w tej książce proponujemy takie nowe podejście, znaczy mówimy o tym, że tak naprawdę zaprojektujmy swój poziom życia, prawda? Dużo, jak jesteśmy młodzi na etapie edukacji albo później jak zaczynamy karierę zawodową, myślimy o tym, no, co chcemy osiągnąć w okresie pracy, prawda? Właśnie w karierze zawodowej. No, chcemy mieć mieszkanie, no, chcemy mieć dom, chcemy mieć jakąś stabilną pracę, pojechać czasami na wakacje. A problem polega na tym, że bardzo mało myślimy o tym, co będzie, jak przestaniemy pracować. I ciężko jest wymyśleć, jaką kwotę powinniśmy uzbierać, żeby to nasze życie po ustaniu aktywności zawodowej przebiegało dobrze po prostu. I zaproponowaliśmy taką regułę, którą nazywaliśmy regułą emerytalnego poziomu życia.
0: I na czym ta reguła miałaby polegać?
1: Że po prostu ustalmy, na jakim poziomie życia chcemy być na emeryturze. W odniesieniu do jakiejś takiej średniej, bo okazuje się, że w większości to my się trochę porównujemy z sąsiadami, ze znajomymi, czy mamy lepiej, czy mamy gorzej. No i rzeczywiście możemy się porównać, czy chcemy mieć emeryturę większą niż średnia, mniejszą niż średnia i się na to godzimy i przeliczyć to do kwoty, którą musimy dzisiaj miesięcznie oszczędzać. Czyli możemy sobie powiedzieć, no nie, moją aspiracją jest to, że chcę mieć naprawdę wyższy poziom życia i można to policzyć, że okej, dzisiaj rzeczywiście muszę oszczędzać 300 zł i wtedy świadomie, no to jest jakieś wyrzeczenie, odkładam te 300 zł, ale wiem, że wtedy, kiedy będę miał, miejmy nadzieję, te 20-30 lat na emeryturze, ten poziom życia będę miał na odpowiednim poziomie.
0: To, co słyszę, co mówicie, to tak brzmi, że już człowiek z doświadczeniem, który już przepracował przynajmniej kilkanaście lat, sobie tak myśli. Na początku mało kto tak myśli i ta świadomość jest dużo mniejsza, jeżeli w ogóle jest. Nie wiem, czy nie powinien być taki przedmiot w szkole w pewnym momencie, bo to też jest planowanie tego życia, co dalej. Natomiast no, tak naprawdę dopiero to odkładanie, to zaczyna człowiek, myślę, nie wiem, po 30 roku życia, 40 roku życia i im bliżej do tej emerytury, no to wtedy robi się bardziej interesujący temat.
1: No tak, no ja akurat mocno też w książce poruszam ten problem, bo no to jest ten problem takiej inercji, prawda? Znaczy i to, że my się koncentrujemy tu i teraz, a trochę mało myślimy o tym, co będzie w przyszłości, odkładamy te decyzje, no chętnie planujemy, tam wiele godzin spędzamy nad planowaniem wycieczki gdzieś, no ale żeby tak usiąść i pomyśleć sobie, okej, co tam będzie za 30 lat.
0: To,
1: to nie, to prędzej będziemy screenowali tam w internecie zakupy, nowy telewizor, tego typu. No i to jest właśnie problem, prawda, bo bardzo mało uwagi przykładamy do tego, co będzie za 30 lat. Młode pokolenie prawie w ogóle w dodatku nie ufa jakby systemowi. Jak się ja porozmawiam też ze swoją córką, to ona mówi, no nie, ale to co to w ogóle jest, ten ZUS, no czy mi wypłacą, czy nie. I tu trzeba zrozumieć to, co też Bartosz podkreślał, że ZUS nie zbankrutuje i to jest jedyna instytucja, która zagwarantuje nam jeden poziom bezpieczeństwa, to znaczy da nam gwarancję strumienia pieniędzy do końca naszych dni, do kiedy żyjemy, czyli przejmie to ryzyko do życia, bo my tak naprawdę, jak uzbieramy jakąś kwotę, niech to będzie 200 tysięcy złotych, to przechodząc na emeryturę, my nie wiemy, czy będziemy żyli 15 lat, czy 25. Nie wiemy, jak tą kwotę rozłożyć na ten okres. ZUS jest jedyną instytucją, która bierze to ryzyko i będzie nam wypłacało te pieniądze do momentu, kiedy tak długo, jak będziemy żyli. To jest olbrzymi komfort.
0: Tylko ciekawe, na jakim one będą poziomie. Jedno zdanie, Bartoszu, przed przerwą.
2: Nie, ja chciałem tylko zasygnalizować, że to jest w ogóle super fascynujący temat tego właśnie tej inercji naszej, co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że praktycznie wszyscy jesteśmy od kołyski do grobu uczestnikami tego systemu emerytalnego, a po drugie, że co do zasady będziemy na tej emeryturze żyć ćwierć wieku, więc naprawdę warto się zastanowić.
0: Jak do tego podejść? Tak. I za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Sprawdź w salonach Peugeot Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu. Peugeot.golemo.pl. Masz pomysł na działanie w swojej okolicy? Zdobądź dofinansowanie do 5000 zł z Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu. Ty działasz, my finansujemy Twoją inicjatywę. Złóż wniosek do 14 września. Więcej informacji na stronach operatorów Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, Stowarzyszenia Sursum Corda i Fundacji Bieszczadzkiej. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.
3: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio Bartosz Marczuk i Paweł Borys, autorzy książki Jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Rozmawiamy o tym, że wszyscy, czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy w tym systemie emerytalnym zanurzeni w zasadzie praktycznie od samego początku, ale nie do końca uświadamiamy to sobie, zwłaszcza na początku naszej drogi zawodowej. I tutaj, panowie, staracie się przekonać nas, słuchaczy, że warto myśleć o tym od samego początku, kiedy tylko praktycznie zaczynamy pracować. PPK to jest taki model, sposób oszczędzania, który chyba już się zadomowił trochę w naszym kraju i w jakimś sensie jest to jedna z form tego, żeby świadomie odkładać pieniądze na emeryturę.
2: Ja bym się jeszcze chwileczkę zatrzymał rzeczywiście przy tym, nad czym skończyliśmy, czyli że o tym, że rzeczywiście dawniej mówiło się, że są tylko pewne podatki i śmierć, to można równie dobrze dołożyć do tego teraz emeryturę, dlatego że rzeczywiście postęp medycyny, nauki powoduje, że właściwie co do zasady tej emerytury doczekamy. Co więcej, będziemy na tej emeryturze coraz dłużej żyli. Już w tej chwili kobiety średnio na emeryturze spędzają ćwierć wieku. I teraz, jeżeli spoglądamy sobie na to, że po pierwsze, tak jak mówimy, właściwie ten system emerytalny nam prawie, że od kołyski aż po grób towarzyszy, to jest naprawdę potężny element naszego życia. Po drugie, że mamy praktycznie pewność, że z emerytury skorzystamy, to my oczywiście nie jesteśmy naiwni i nawet powołaliśmy do życia w tej książce takiego homo iners, czyli takiego człowieka, który właśnie ma właśnie taką inercję i nie podejmuje, tak jak ty mówisz, decyzji w wieku 28-9 lat, świadomej o tym, to jest taki element tak zwanej krótkowzroczności czy prokrastynacji, czyli odkładania czegoś na później. Natomiast to, i tu już jest bezpośrednio do PPK, o czym my też piszemy w tej książce, to jest to, żeby nie robić sobie przynajmniej samemu na własnej krzywdy, to znaczy samemu na własne życzenie krzywdy. Czyli jeżeli mamy do podpisania deklarację występ z PPK albo nie występuj, to na Boga nie występujmy z PPK, bo w PPK my sobie sami wpłacimy 100 zł, ale drugie 100 zł dostaniemy od naszego pracodawcy i od państwa i naprawdę za 2 czy 3 miesiące w ogóle nie będzie nas to boleć, że my wpłacamy tam pieniądze, ale za 10 lat czy za 20 lat to będziemy w euforii, jak zobaczymy sobie, ile udało nam się zgromadzić wspólnie z pracodawcą i pieniędzy, jeszcze przez to, o czym mówi Paweł, że te pieniądze są wciąż inwestowanie i działa ten element procentu składanego, więc nie jesteśmy naiwni, żeby powiedzieć, od dzisiaj, choć oczywiście apelujemy też do systemu i do naszych polityków, żeby wdrażali właśnie te kwestie elementu edukacji finansowej, już od czy szkoły podstawowej, czy liceum. Nie jesteśmy naiwni, że wszyscy rzucą się od razu i będą świadomie jakimiś... Natomiast państwo powinno, i my też sami powinniśmy taką refleksję mieć, powinno stwarzać zachęty, bodźce. To jest właśnie ta ekonomia behawioralna, czyli to szturchnięcie, żeby ludzie podejmowali dobre dla siebie decyzje ekonomiczne. I tym właśnie jest pracownicze plany kapitałowe, gdzie mamy ten autozapis, czyli że jesteśmy zapisywani i dzięki temu już dziś w Polsce blisko 4,5 miliona ludzi dodatkowo z pracodawcą oszczędza.
1: Jeśli nie chcemy oszczędzać w tym PPK, bo przecież są takie osoby, które nie chcą, nie muszą i tak dalej, to jak przygotować się do tego, żeby właśnie świadomie te pieniądze odkładać, bo w moim odczuciu, jeżeli uważacie, że jest inaczej, to proszę też o ripostę, jest tak, że my jeszcze jako społeczeństwo nie do końca mamy taką świadomość, że należy oszczędzać, że należy odkładać. Gdzieś chyba dopiero się tego uczymy.
3: To na pewno, bo to związane z tym jest chociażby jakość naszego rynku pracy. My wdrażając pracownicze plany kapitałowe spotkaliśmy się z tym, że najtrudniej było je wdrożyć w małych i średnich firmach. No niestety cały czas polski przedsiębiorca, pracodawca bardzo często, bo nie mówię o wszystkich, nie można uogólniać, ale niestety w zdecydowanej większości jednak zniechęcał pracowników do uczestnictwa w tych programach, bo to był dla pracodawcy jakiś dodatkowy koszty, czyli to, co jest, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w krajach skandynawskich, pewnym standardem rynku pracy, że przychodzimy, mamy umowę o pracę, dostajemy wynagrodzenie i zwykle uczestniczymy w jakimś planie emerytalnym. Jeszcze w Polsce nie jest standardem, ale no mamy nadzieję, że dzięki PPK to się zmieni, ponieważ u pracodawcy jest najlepsze miejsce do tego, aby właśnie w taki sposób gromadzić pieniądze, bo wtedy pracodawca za nas tam organizuje firmę, która tymi środkami zarządza. Mamy tam w dziale HR dostęp do tych wszystkich informacji. No, jest to ładnie zorganizowane. Jeżeli nie mamy umowy o pracę albo umowy zlecenia, to musimy samodzielnie zacząć szukać takich możliwości innych niż PPK. No i oczywiście to wymaga już trochę większej samodyscypliny. No ale to też nie jest naprawdę trudne. Można uzyskać zwolnienie podatkowe w indywidualnych kontach emerytalnych z podatku od zysków kapitałowych. W IKZE z kolei, to jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, można uzyskać odpis od podatku. To są pieniądze, które leżą na ulicy, tylko właśnie trzeba po nie tak naprawdę sięgnąć. Wystarczy czasami godzinka tak naprawdę, żeby się
1: odnaleźć w tych zawiłościach
3: do swojego doradcy, ewentualnie do banku. Na jedną rzecz jeszcze bym zwrócił uwagę, bo zwłaszcza młodych ludzi zniechęca to, jak się nazywa wpłaty do ZUS-u albo czasami te wpłaty, nie wiem, do PPK. Mówi się na to często, że to są podatki, prawda, że płacimy coś na rzecz państwa albo składki, a bardzo ważne jest, żeby myśleć o składkach na ZUS, które nie są małe. I każdy wie, że jak ma umowę o pracę, dostanie trochę mniej na rękę. Ale w tle wykupione jest to ubezpieczenie emerytalne. Tak? To jest tak naprawdę nasze ubezpieczenie, które my wykupujemy w ZUS-ie, czyli państwo jest tutaj gwarantem, że ta nasza składka, która przez lata później, właśnie ta wpłata na ubezpieczenie jest waloryzowana, w przyszłości będzie stanowiła nasz dochód gwarantowany na emeryturze. On może będzie niski, bo niestety będzie niski. Musimy myśleć, żeby dodatkowo jeszcze gromadzić oszczędności, ale będzie przynajmniej pewny.
1: To, na co wy też zwracacie uwagę, to nie jest same finanse. Emerytura to nie tylko finanse. To też rodzina, środowisko, w którym funkcjonujemy. Dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego warto też myśleć do przodu o tym?
2: No my podejmujemy ten wątek właśnie tak trochę bardziej holistycznie niż tylko, jak wydawać by się mogło, te kwestie związane z finansami. Oczywiście jak myślimy i proponujemy tam w książce 5 rekomendacji indywidualnych, takich mocnych indywidualnych rekomendacji dla człowieka, również proponujemy 5 mocnych rekomendacji dla systemu emerytalnego, czyli polityków, no to w tych 5 indywidualnych są oczywiście kwestie finansowe, czyli płać składki do ZUS-u, ZUS nie zbankrutuje, nie bój się tego, bo zbankrutowałoby nasze państwo. Przygotuj się na dłuższą pracę i w ogóle bądź aktywny zawodowo, no bo z tego bierze się de facto emerytura. I druga taka rekomendacja, oszczędzaj. I to są rekomendacje rzeczywiście finansowe. Natomiast pozostałe mają bardziej charakter, powiedziałbym, już taki bardziej humanitarny czy humanistyczny, bo mówimy o tym, dbaj o zdrowie. Ludzie często o tym zapominają, że tak naprawdę kondycja zdrowotna jest de facto elementem zarówno w momencie, kiedy odkładamy pieniądze, czy możemy pracować, być aktywni i wpłacać, i czy zarabiamy coraz więcej, jak i później na stare lata jest niezwykle istotna. Kolejny element to mówimy o tym, żeby się edukować i uczyć. Wyraźnie widać, i to są dane OECD, że tam, gdzie mamy wyższe wykształcenie, oczywiście Polaków jakoś bardzo do tego zachęcać nie trzeba, dlatego że Polacy rzeczywiście ruszyli gremialnie się edukować, ale na przykład jeżeli chodzi już o tak zwany wskaźnik ciągłej edukacji, to nie jesteśmy prymusami, jeżeli chodzi o Unię Europejską, czyli kończymy studia i później nie dokształcamy się w ten wskaźnik tego, unikamy anglicyzmów, kształcenia przez całe życie w Polsce jest na poziomie mniej więcej 10%, średnia dla Unii to jest edukacja. Kolejna rzecz, o której mówimy, relacje. Niezwykle istotna rzecz. Z wszystkich badań, z całej literatury widać, że tak naprawdę oczywiście możemy mieć pieniądze i być super samotni i szczęśliwi, tak? Natomiast jeżeli mamy relacje, a nawet mamy trochę mniej tych pieniędzy, to nasza starość będzie wtedy osłodzona. Będzie osłodzona dziećmi, będzie osłodzona wnukami, będzie osłodzona grupą jakichś przyjaciół, grupą jakichś ludzi, którzy są nam bliscy. I to jest niezwykle istotne. Tam piszemy też w książce o tym, bo jest tam też taki futurystyczny futurystyczny, co będzie w przyszłości rozdział, taki no, dość makabryczny obrazek, w którym starsza osoba siedzi sama w domu i jest zaopiekowana przez robota. Uwaga, może nas czekać w przyszłości taka oto starość, w związku z tym nie chcemy życzyć nikomu, oczywiście nie mamy nic, żeby robot nam, nie wiem, tam podawał coś, ale żeby to tylko było, żebyśmy byli tylko skazani i może to jest kolejny powód dobry, żeby zastanowić się, czy mieć liczne potomstwo, dlatego że dzieci są tak naprawdę też polisą naszą ubezpieczeniową na stare lata. No i mówimy również o tych właśnie kwestiach bardziej takich humanistycznych, relacyjnych, zdrowotnych, myślenia kategoriami nie tylko i wyłącznie finansami, ale też spojrzenia sobie takiego holistycznego na to, że pracujemy de facto na tę swoją szczęście na emeryturze przez całe życie, nie tylko od strony finansowej, ale również od strony takiej bardziej życiowej.
1: Ja bym to podsumowała, że to jest taka nasza inwestycja, jeżeli możemy w tej nomenklaturze trochę pozostać, rodzina. Ludzie, którymi się otaczamy, to jest ta inwestycja, żeby, jak Bartek powiedział, osłodzić tę naszą emeryturę i się do niej przygotować. Ale Paweł Borys jeszcze?
3: Tak, no mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają i oczywiście jak się ma pieniądze, to łatwo tak powiedzieć, ale prawda jest taka, że są badania, które bardzo jasno pokazują, że w krajach, które są na wysokim poziomie rozwoju, ludzie mają coraz wyższe dochody, poziom szczęścia już nie rośnie. Bo właśnie do pewnego poziomu pieniądze są no, bardzo ważne, tak? No, jak nie mamy z czego pokryć rachunków, no to dla nas jest bardzo istotna kwestia. Ale na pewnym etapie, jak już mamy zagwarantowany pewien taki poziom minimalny bezpieczeństwa finansowego, właśnie te inne elementy decydują o to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Te wszystkie, o których mówił Bartosz, czyli tam właśnie relacje, to czy mamy rodzinę,
1: czy nam
2: czujemy się potrzebni,
1: szklankę, tak,
2: czujemy się potrzebni, czy jesteśmy aktywni, to jest też niezwykle istotne.
3: Ale miejmy też świadomość, że oczywiście tych pieniędzy mamy więcej po ustaniu aktywności zawodowej, to tym częściej możemy wybrać się w podróż i odwiedzić
2: tak
3: na
2: jest.
3: Przykład rodzinę, możemy częściej sobie ze znajomymi gdzieś pojechać, no mamy więcej po prostu możliwości.
2: I zatrudnić żywą opiekunkę w razie tego, a niekoniecznie
1: czyli,
2: tego robota.
1: Czyli nie samą pracą żyje człowiek, ale również tak albo przede wszystkim relacjami. Za chwilę zapytam was o forum ekonomiczne, bo już za moment w Karpaczu 35. forum ekonomiczne. Bezpieczeństwo to jeden z tematów przewodnich, ale bez wątpienia czuję, że on się łączy i z demografią, i z tym bezpieczeństwem również emerytalnym, także za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną Bartosz Marczuk i Paweł Borys. Wspomniałam już o 35. Forum Ekonomicznym 8-10 września Karpacz. Paweł Borys jest członkiem Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Hasło tegorocznego forum, dosyć, bym powiedziała, rozbudowana architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Jakie najważniejsze kwestie będą poruszane podczas tego forum? Mówiłam już o bezpieczeństwie, bo to wydaje się wręcz nieuniknione, ale jakie jeszcze tematy pojawią się na wokandzie tego wydarzenia?
2: No, forum ekonomiczne tradycyjnie już od wielu lat jest jednym z największych wydarzeń gospodarczych, tak, społecznych w Polsce. Takim wydarzeniem, podczas którego odbywa się masa ciekawych debat i o ile mi wiadomo, w tegorocznym forum będzie chyba uczestniczyła rekordowa liczba uczestników, około 6 tysięcy.
1: No nawet ponad, podają organizatorzy, i ponad, czy blisko 600 wydarzeń, więc bardzo, bardzo bogata agenda.
2: Tak, no ponieważ no, jest to miejsce, które skupia rzeczywiście bardzo ciekawych gości. W tym roku nacisk położony jest na tematy no bardzo aktualne. Dotyczą one zarówno kwestii bezpieczeństwa, silnej gospodarki. Dużo jest o kwestiach związanych z cyfryzacją, z nowymi technologiami. Jak wiadomo, trwa bardzo dynamiczna rewolucja technologiczna związana chociażby ze sztuczną inteligencją, ale no też będzie sporo o tematach ważnych dla Polaków, tematach społecznych. Więc no, bardzo różnorodna tematyka, jak co roku, pozwalająca wyrobić sobie opinię rzeczywiście, w którą stronę zmierza gospodarka polska, światowa, jak wygląda dzisiaj architektura bezpieczeństwa. No jak wiadomo, ten świat od kilku lat, można powiedzieć od wybuchu pandemii, no przechodzi non-stop jakieś turbulencje, wojna na Ukrainie, w tej chwili wojna na Bliskim Wschodzie. Więc no, wzmacnianie takiej odporności na poziomie całego państwa, na poziomie biznesów, które mamy, budowanie takich silnych fundamentów gospodarczych jest szczególnie istotne.
1: Bezpieczeństwo międzynarodowe i geopolityka, ochrona zdrowia, rozwój regionów i samorządów, zrównoważony rozwój, klimat i gospodarka wodna, ale oczywiście też kwestie demograficzne i społeczne, co już zostało wspomniane. Podczas 35. forum odbędzie się też premiera waszej książki Jak uniknąć emerytalnej katastrofy. I tutaj w stronę Bartosza Marczuka się zwracam, ponieważ ta demografia, która wydaje się, że jest tą osią, na której wręcz wisi nasz system emerytalny, jest niezwykle istotną kwestią. Ty też, Bartku, pisałeś o tym we wcześniejszej książce, o demograficznej katastrofie, jak jej uniknąć. Natomiast czy faktycznie to jest ten najważniejszy czynnik, że nasze emerytury, choć będą, już to potwierdziliście, będą po prostu bardzo niskie ze względu na spadającą liczbę urodzeń?
3: Ja bym tutaj jeszcze zatrzymał się chwilę nad forum i zaraz przejdziemy do tej demografii, dlatego że mamy 35. forum. 35. forum i jesteśmy, wydaje mi się, w takim bardzo specyficznym momencie, kiedy rzeczywiście musimy się solidnie, wspólnie zastanowić, w jaką stronę ta nasza polska gospodarka powinna iść. Dlatego, że 35. forum, i proszę zwróćcie uwagę, jest z jednej strony opowieść o tym, że Polska jest w złotym wieku, czyli że mamy to, co nam się gdzieś wprasowało do głów, co wiecznie nam powtarza też premier. Jesteśmy właściwie już prawie w G20, choć jeszcze nie jesteśmy, ale okej, jesteśmy, i nasze PKB przekroczyło $1 bln, dokładnie 1,1 biliona. I to jest ta opowieść o naszym sukcesie. To jest ta opowieść o tym, co udało nam się zrobić. 35. forum też nieprzypadkowy, bo po 89. to praktycznie forum towarzyszy nam bez przerwy praktycznie od upadku komunizmu. Ale druga strona medalu jest taka, że mamy z jednej strony rewolucję technologiczną postępującą. Europa ani Polska nie są liderami tej rewolucji. Mamy załamującą się demografię, która jest również gigantycznym wyzwaniem z perspektywy gospodarki. Między innymi rynku pracy, ubezpieczeń społecznych, o której też mówisz. mamy w polskiej gospodarce, jesteśmy trochę na rozdrożu z perspektywy tego, że ta premia demograficzna nam się kończy i nie konkurujemy już tanią pracą, musimy zacząć konkurować innymi naszymi przewagami. Jeszcze do tego dochodzi nam to, że te proste zasoby, które mieliśmy, są na wykończeniu. Mamy trochę mało własnych marek, mało własnych technologii, mało dużych firm, które są na rynkach międzynarodowych i działają z wysoką marżą. I w związku z tym to jest rzeczywiście bardzo taki specyficzny moment, w którym powinniśmy zacząć, może nie, że wymyślać się na nowo, tak? Bo ja jednak wierzę w Polaków, polską przedsiębiorczość, tę umiejętność dostosowywania się do tej okoliczności, które są zewnętrzne, ale biorąc pod uwagę też jeszcze ten ład międzynarodowy, który na naszych oczach zmienia też swój paradygmat, nie chcę powiedzieć, że się usypie i w którym musimy się odnaleźć na nowo, to są łańcuchy dostaw, to są wojny handlowe, to są cła, to jest interes narodowy, który wraca. To jest naprawdę bardzo specyficzny moment, w którym powinniśmy zacząć refleksyjnie podchodzić do tego, w jakim kierunku powinniśmy tę naszą gospodarkę popychać. I to jest oczywiście rola przede wszystkim jeszcze dochodzi do tego kwestia sukcesji w firmach. W tej chwili te firmy szukają sukcesorów i to jest naprawdę bardzo specyficzny moment, dlatego ja oczywiście się cieszę i myślę, że wiele z tych tematów gdzieś będzie omawianych na forum, ale rzeczywiście życzyłbym sobie, żeby próbować na te wszystkie pytania, duże pytania, jakoś zacząć odpowiadać.
1: Ja bym wróciła jeszcze do tej demografii, od której zaczęłam, tak? Bo oczywiście złoty wiek, pięknie się rozwijamy, idziemy do przodu. Niektóre tematy są cały czas przed nami. Pytanie, jak podążać, w którą stronę. Natomiast czy to ta demografia, czy ona nie jest tym najważniejszym kamieniem milowym? Bo jeśli będziemy dalej szli w tę stronę, czyli kurczyli się, tak, jako społeczeństwo, będzie nas coraz mniej, to czy tutaj nie zacznie się nam to wszystko gdzieś sypać po drodze?
3: Ja króciutko daję już Pawłowi głos. Uważam, że to jest jeden z czterech podstawowych wielkich wyzwań, jakie są przed Polską. Demografia, nowoczesna gospodarka, sprawne instytucje państwa i bezpieczeństwo, czyli jak odnaleźć się w tym nowym świecie. I rzeczywiście demografia jest jednym z takich czterech wielkich wyzwań, które są przed nami.
2: Znaczy tak, no, można powiedzieć, że my gospodarczą transformację wygraliśmy, ale tak jako właśnie jeżeli chodzi o życie społeczne, relacje, rodzinę, no przegraliśmy. W ciągu najbliższych między 9 lat tam do 2035 roku życia 2 miliony ludzi zniknie z rynku pracy. Te projekcje w ogóle tam w perspektywie kilku dekad no, są katastrofalne, że Polska skurczy się z obecnych tam prawie 38 milionów do 28-27 i tego czasu jest coraz mniej, bo właśnie te zmiany demograficzne będą odczuwalne naprawdę z roku na rok coraz wyraźniej i albo my przeskoczymy jakby kolejny szczebel, jeżeli chodzi o poziom rozwoju, doinwestujemy, mamy olbrzymi potencjał też do automatyzacji, ta rewolucja technologiczna może być trochę lekarstwem na demografię, bo nie będziemy musieli się bać, że stracimy pracę, bo jest automatyzacja, no bo tych rąk do pracy będzie coraz mniej, więc będzie nam to pomagało. Jak będziemy pracowali efektywniej, to nasze dochody będą rosły. I to jest pozytywny scenariusz, tylko musimy przyspieszyć cyfryzację, właśnie inwestycje w nowe technologie, nie bać się tego, no, a to się dzieje niestety cały czas dość wolno. I no, mi się wydaje, że mamy tak naprawdę takie 3 do 5 lat, które będą kluczowe i zdecydują o tym, czy my niestety utkniemy na niskim poziomie rozwoju, w stagnacji, czy jednak przyspieszymy teraz przez 3-5 lat i wskoczymy na taki poziom wyższy, że będziemy kiedyś mogli powiedzieć, ok, no jesteśmy drugą Szwajcarią, może nie mamy super demografii, może się bardzo tak dynamicznie nie rozwijamy, ale naprawdę na bardzo wysokim poziomie i się bardzo komfortowo żyje.
1: No ale ta demografia też będzie oczywiście miała wpływ na te emerytury, od których zaczęliśmy.
2: I dlatego obecne pokolenie musi trochę więcej zaoszczędzić.
1: No musi więcej zaoszczędzić.
3: Jest osią problemu systemów emerytalnych, nie tylko w Polsce, również na świecie. Demografia przez 100 lat istnienia systemów emerytalnych, czy 130 lat istnienia systemów emerytalnych, właściwie pozwalała praktycznie zamykać oczy na wszelkie wyzwania związane z systemami emerytalnymi, no bo jeżeli mieliśmy potężną piramidę wchodzących na rynek pracy, a na górze małą liczbę beneficjentów, to niektórzy nawet, jeden z pierwszych amerykańskich noblista z ekonomii, Paul Samuelson, nazywał to ósmym cudem świata, czyli że system emerytalny jest ósmym cudem świata, bo praktycznie nieskończoność można finansować te świadczenia. No jak wiadomo, cuda mają to do siebie, że lubią się skończyć i tak rzeczywiście ten cud się skończył. Demografia jest osią problemów systemów emerytalnych, ale nie jest tak, że kraje nie radzą sobie z tym świata, różnie sobie radzą, ale radzą, no właśnie między innymi wdrażając takie programy, że oszczędza się z pracodawcą i to właściwie bez praktycznie własnej aktywności. My podpatrzyliśmy przecież te rozwiązania PPK w Wielkiej Brytanii, gdzie tam właśnie też noblista pisał o tych szturchnięciach, takich dobrych szturchnięciach ludzi do dobrych zachowań. Pamiętajmy, że właściwie cały świat od lat 90. przez lata 2000 podnosi też wiek emerytalny. Wszędzie to się dzieje. I tam, gdzie są bogate kraje, uwaga, ten wiek emerytalny co do zasady jest dłuższy. Na przykład Dania, która jest rekordzistą świata, jest super zamożnym krajem, a wiek emerytalny już w tej chwili jest tam szacowany na 72-74 lata. Jest kwestia edukacji, czyli to, co my też mówimy w książce bardzo wyraźnie, że państwo jest odpowiedzialne za to, żeby dostarczać wiedzę, edukację taką właśnie finansową.
1: No ja już o tym też wspomniałam, że brakuje tej edukacji i myślę tej świadomości osób wchodzących na rynek pracy, tak?
3: To, dlatego my wspólnie z Pawłem...
1: Czy pierwszy dzień pracy to powinien być dzień też o tym, jak będzie wyglądała ta emerytura moja w przyszłości.
3: Chcieliśmy stworzyć coś, co nazwaliśmy centralną informacją emerytalną, czyli że w M-Obywatelu każdy Polak miałby od 18 roku życia informacje o tym, ile masz na emeryturę, ile uzbierałeś, na co możesz liczyć, co zrobić, żeby mieć więcej. No niestety obecny rząd uchylił tę ustawę. Byłaby ona już w 25 w M-Obywatelu. Później prezes Rafał Brzoska niejako trochę popchnął rząd do zrobienia tego, ale na razie ani widu, ani słychu, jeżeli chodzi o takie rozwiązanie, nie ma. Wierzę, że ono się pojawi. Edukacja jest niezwykle istotna. Także tak jak mówię, to jest, demografia jest osią problemów systemów emerytalnych, ale nie jest tak, i my to też w tej książce piszemy, że nic się nie da z tym zrobić.
2: Znaczy ja w ogóle uważam, że tak jak, nie wiem, no zdaje się egzamin na prawo jazdy, czyli są takie, nie wiem, tam podstawowe umiejętności, no to tak naprawdę na podstawowym poziomie każdy te umiejętności finansowe powinien mieć i to po prostu wymaga tego, aby, nie wiem, w liceum, w szkole podstawowej gdzieś przemycać tą przedsiębiorczość, właśnie podstawowe takie pojęcia, żeby człowiek się później swobodnie tym poruszał, bo no, wszystkie badania wskazują, nie tylko w Polsce, nie, bo to jest jakby w wielu krajach, no, że nie znamy jakby podstawowych pojęć, tak? I później jak mamy te broszury instytucji finansowej, naprawdę nie pomagają, nie? To,
1: często język jest taki, że nie jesteśmy w stanie przebrnąć.
2: No, nie, to tworzy gigantyczną barierę, to już w ogóle głowa boli po tam dwóch minutach.
1: Ale
2: prawda?
1: Myślę, że słuchają nas osoby w różnym wieku i być może też, nie wiem, wieku 40 lat, a może trochę więcej i może nie mają zbyt dużo oszczędności albo do końca jeszcze nie myślały o tym. Na koniec, 1 września, początek roku szkolnego, to może być też dobry moment na to, żeby zrobić sobie jakieś postanowienie również w oszczędzaniu. Co byście wy poradzili? Od czego zacząć? Jak podejść, jak się po prostu przymierzyć do tego oszczędzania i jak zacząć funkcjonować, żeby, nie wiem, czy małymi krokami coś sprawić, żeby tego było więcej?
2: To w ramach takiego back to school, jeżeli chodzi o oszczędzanie, to wszystkim Polacy trzymają prawie najwięcej na świecie w depozytach. Czyli pierwsza rzecz, nie trzymać w depozytach, tylko naprawdę jeżeli pracuję i nie jestem w PPK, zapisać się do PPK. To najprostsze. Jak nie jestem w PPK, to założyć sobie w banku indywidualne konto emerytalne, przynajmniej jakieś obligacje skarbowe kupić, a najlepiej poradzić się, zainwestować, jeżeli mamy 10-15 lat, najlepiej być na rynku akcji w jakimś wymiarze, no historia pokazuje, że to jest najefektywniejszy, jednak długoterminowy sposób pomnażania pieniędzy. Nie musimy spekulować, wybierać akcje, ale kupić sobie są takie fundusze indeksowane. Mamy po prostu, nie wiem, giełdę amerykańską, polską, światową, jak chcemy, w miarę bezpiecznie te 6-8% zwykle historycznie udawało się na giełdach zarobić, nie spekulując, i myślę, że nieduża kwota, ale regularnie wpłacana może sprawić cuda za kilka lat.
1: Bartek, żeby nie każdy będzie chciał inwestować na giełdach, co ty byś doradził naszym słuchaczom?
3: Nie róbmy sobie finansowej krzywdy, wypisując się z PPK. Nie słuchajmy tego, że ZUS bankrutuje i nie opłaca się tam płacić składek na emeryturę, tak nie będzie. No i te rzeczy, o których mówiliśmy. Miejmy dzieci, dbajmy o zdrowie, uczmy się, bądźmy aktywni, dlatego że to wszystko zaprocentuje pozytywnie na nasze stare lata. Natomiast jeżeli chodzi tam o te giełdy, to naprawdę, tak jak mówi Paweł, nie jest to specjalnie skomplikowane, żeby prawie ten 1 300 000 000 zł, które Polacy, uwaga, trzymają albo w depozytach, gdzie tracą realnie, albo w gotówce, przerzucić na te tak zwane przysłowiowe ETF-y, czy kupić nawet obligacje detaliczne, to naprawdę nie wymaga nadzwyczajnego wysiłku, ani wielkich znajomości rynków finansowych, żeby wejść sobie na odpowiednią stronę internetową i można to wszystko online załatwić. Kupić obligacje detaliczne polskie, nie wiem, na 3 lata w tej chwili są oprocentowane 4,5%. Lepiej mieć 4,5%, czy nie wiem, 4 z kawałkiem, niż po prostu tracić na tych pieniądzach.
1: A ja oprócz tych finansowych rad dopowiem, czy spuentuję to, co już tutaj padało. Dbajmy o te relacje, inwestujmy w relacje, bo to też tak jest niezwykły kapitał na przyszłość. Bartosz Marczuk i Paweł Borys, autorzy książki Jak uniknąć emerytalnej katastrofy. Ja dziękuję bardzo panom, a po 21 będziemy rozmawiać o tym, jakie zmiany czekają nas w szkole, głównie oczywiście uczniów, rodziców i nauczycieli. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam po przerwie. Tak jak już wspominałam, no, czas wakacji nieubłagalnie dobiega końca. To już ostatnie godziny. Ze mną dyrektorzy szkół podstawowych, także czuję się już trochę, jakbym jutro miała iść do szkoły. Od razu przedstawiam naszych gości. Pani Anna Kołota, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Zakonu PR-ów w Warszawie. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imieniem Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie. Witam, panie dyrektorze.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I na łączeniu dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego. Witam, panie prezesie. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Szanowni państwo, no nie pozostaje nic innego, jak porozmawiać o tym, jakie zmiany czekają uczniów w szkołach od 1 września. Nie tylko edukacja zdrowotna, ale też zakaz telefonów, nowe podstawy programowe i zmiany wynikające z kompasu jutra. Jak to wygląda z perspektywy dyrektora, rodzica, nauczyciela, no i finalnie dziecka, dzieci, bo one są tutaj kluczowe. Co tak naprawdę zmieni się od 1 września? Pytam najpierw obecnych w studio dyrektorów, jak wy, jako dyrektorzy szkół, podchodzicie do tego, czy to jest jakaś rewolucja, która czeka polski system edukacji? Pani dyrektor Anna Kołota, proszę.
2: Wydaje mi się, że to nie jest rewolucja, tylko to jest, no, jak każda zmiana, no, na pewno wymaga takiego przyjrzenia się, na pewno rewolucyjnie do sprawy nie podchodzimy. Bardzo spokojnie przygotowujemy się do tych zmian, uważnie czytamy podstawy programowe, przygotowujemy nauczycieli do tego, że mają też wnikliwie analizować zapisy w prawa oświatowego. Już jesteśmy po pierwszych radach, więc troszeczkę się z tymi zmianami od marca, w zasadzie od zeszłego roku, już się przygotowujemy do tych zmian. Wiemy, że one, już wiedzieliśmy dawno, że one nastąpią. No troszeczkę tych przepisów w wakacje jeszcze weszło dodatkowych, więc wiadomo, że trzeba było być czujnym może, tak, czy one zostaną podpisane, czy nie zostaną podpisane te dokumenty, no i też mieć jakiś plan B w sytuacji, gdyby ta edukacja zdrowotna nie weszła jako obowiązkowa, no bo wiadomo, że to jest też związane z zapewnieniem odpowiedniej kadry pedagogicznej.
1: Chyba jest to największe wyzwanie, które pojawiało się już wcześniej, w poprzednim roku, kiedy edukacja zdrowotna nie była obowiązkowa dla wszystkich uczniów, oczywiście dla chętnych, natomiast to też było związane, no, z takim głosem protestu, jakichś obaw ze strony rodziców, kto będzie ten przedmiot prowadził, bo to są

0: Wcześniej na wychowaniu do życia w rodzinie, przecież to był też bardzo ważny przedmiot, więc to wszystko było tylko inaczej. Tak naprawdę. Teraz dochodzą nowe treści, no bo świat się rozwija i wiadomo, że wraz z rozwojem tego świata trzeba też jakby wyjść naprzeciw tym problemom, które nas dotykają.
1: Pan dyrektor Tomasz Ziewiec?
2: Mam podobne spostrzeżenie, aczkolwiek jestem idealistą i sięgam tak trochę głębiej, jeśli chodzi o tę reformę. Kompas jutra, uważam, że z mojego punktu widzenia zmienia się trochę paradygmat szkoły, czyli trzeba na szkołę spojrzeć inaczej. Przynajmniej ja tak to widzę, przekazuję swoim nauczycielom, dlatego że ta reforma i te zmiany, które w tej chwili wchodzą faktycznie dopiero do pierwszej i czwartej klasy. Czekamy, jak to będzie się rozwijało, aczkolwiek myślę, że to nawet jest dobry moment, żeby w tym roku przetestować pewne rozwiązania, takie chociażby jak tydzień projektowy, który jeszcze nie jest obligatoryjny, ale już można go wprowadzić i zamierzamy to zrobić w klasach czwartych. Ale wydaje mi się, że jest to taka reforma, która daje podmiotowość dziecku, czyli z większą uwagą patrzymy na samo dziecko i na jego rozwój. Możemy oczywiście tutaj dyskutować, możemy mieć różne poglądy na ten temat, bo wszystko, co ingeruje w proces wychowawczy dziecka i jego rozwój, łączy szkołę, ale też rodzinę i trzeba to wszystko uszanować. Łączy różnego rodzaju światopoglądy, łączy naprawdę bardzo głębokie tematy, które łatwo, żeby mogły stać się jakimś zarzewiem takiej, powiedzmy, twardej dyskusji. Natomiast samo dziecko i sam jego rozwój i jego zdrowie, chociażby ta edukacja zdrowotna, która tyle wprowadziła różnego rodzaju rozważań i nawet sporów, i to głębokich sporów, bo nie oszukujmy się, to nie były jakieś tam spory dotyczące jednego czy drugiego tematu, tylko spory, które dotyczyły już bardzo głębokich wartości. Ale wszyscy jesteśmy świadomi tego, że świat się rozwija, że XXI wiek niesie ze sobą pewne zdobycze wiedzy, które w tej chwili generalnie przyspieszają 100-1000-krotnie, bo zastosowanie sztucznej inteligencji w badaniach to jest taki wielki przełom, że myślę, że to, co zrobimy w ciągu roku, to wcześniej robiłoby się w ciągu 10 czy 20 nawet lat. I to dziecko, które dzisiaj ma współdecydować, ma być aktywne, te kompetencje społeczne, które chcemy rozwijać jego kompetencje również językowe, matematyczne, cyfrowe i takie, powiedzmy, ruchowe, tak? Nie sportowe, tylko ruchowe. I to wszystko składa się na człowieka i jeszcze tam znajduje się coś takiego jak jego dobrostan, czyli ja bym powiedział i tak powiedziałem do swoich nauczycieli, podchodzimy z pewną lekkością do tej reformy, bo jak podejdziemy do niej zbyt sztywno, to ją po prostu zgubimy. Jeżeli podejdziemy i zaczniemy z uczniami rozmawiać o kompasie jutra i o tym, jak oni wyobrażają sobie lekcje, jak oni sobie wyobrażają pewne rzeczy, to oni nam o wielu sprawach pewnie sami powiedzą i będziemy się wzajemnie od siebie uczyć. Nauczyciel przestał być już jedynym źródłem wiedzy, stał się po prostu organizatorem procesu dydaktycznego.
1: Zwracam się do doktora Konstantego Pilawy, wiceprezesa klubu Jagiellońskiego. Panie prezesie, jak pan patrzy na to, wy też od wielu lat przyglądacie się reformom systemu edukacji. Jakie jest wasze spojrzenie na te nowe rozwiązania, propozycje, właśnie chociażby związane z kompasem jutra, z różnymi projektami, które mogą być teraz wdrażane i prowadzone w szkołach?
3: No, ja bym się podpisał pod tym apelem pana dyrektora, żeby zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele dość luźno podchodzili do tej filozofii edukacji Barbary Nowackiej, skoro Barbara Nowacka chce autonomii i większego decydowania ze strony nauczycieli i dyrektorów o tym, jak kształtować edukację, to bardzo bym sobie tego życzył. Ponieważ nie ukrywam, z takiej perspektywy klubu Jagiellońskiego, konserwatywnej organizacji, na część co najmniej tych zmian patrzę sceptycznie, natomiast nie tak sceptycznie albo nie w takim języku, jak to często, szczególnie po konserwatywnej stronie, krytykuje się Barbarę Nowacką. Gdybym miał w takich trzech punktach powiedzieć, jaka jest ta filozofia, która stoi za kompasem jutra, to po pierwsze jest to weto wobec tak zwanych tradycyjnych metod nauczania, które opierają się między innymi na ćwiczeniu pamięci. Po drugie, nie dla stresu i takiej surowej dyscypliny, no bo one zdaniem Barbary Nowackiej są pozostałością plus

0: polskiego modelu edukacji. No i po trzecie, nie dla prawicowego modelu patriotyzmu, czyli trzeba odwrócić te reformy, które zostały wprowadzone w latach 2015-2023. No i wyraźnie chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Problem z Barbarą Nowacką nie polega na tym, że część z tych reform jest nieprzygotowana albo że nie zgadza się z nimi część rodziców, czy też, nie wiem, jakiś episkopat na przykład. Problem polega na tym, że on jest po prostu dużo głębszy. To znaczy te idee, które za nimi stoją, wydają mi się prowadzić do takiego wniosku, że tak naprawdę nie mamy do czynienia z kompasem jutra, tylko kompasem wczoraj. No bo tak, po pierwsze ta pamięć i wymagania. Słusznie zwracamy uwagę, że dzisiaj mamy rewolucję sztucznej inteligencji. Dzieci w sposób niekontrolowany z tej sztucznej inteligencji korzystają. No i wydaje się, że ta technologia jest wszechobecna. No i tutaj oczywiście krok w dobrą stronę to jest ten zakaz używania smartfonów. Natomiast wydaje mi się, że on jest trochę wyjęty z takiego głębszego namysłu nad tym, jak ta edukacja powinna wyglądać. Bo na przykład, gdy spojrzy się na to, jak w Dolinie Krzemowej uczy się dzisiaj, jak ci wielcy baronowie wielkich tych korporacji do jakich szkół wysyłają swoje dzieci, no to są właśnie szkoły, które przypominają szkołę bardzo tradycyjną, która właśnie skupia się na logice, na zapamiętywaniu informacji, na trawie i na zielonej trawie i tablicy, jak lubią o tym mówić. Więc
1: czyli zupełnie przeciwnie, tak, do tego, jak w jaką stronę podąża świat.
0: Tak, wydaje się, że taka szkoła bardziej tradycyjna, która jest takim łatwym chłopcem dzisiaj do bicia, paradoksalnie może być z tej perspektywy szkołą bardziej nowoczesną. Po drugie, ta dyscyplina i autorytet, no nie wiem, być może zarówno pani dyrektor, jak i panu dyrektorowi nie wypada tego powiedzieć, natomiast mnie się wydaje, że
1: mamy
0: dzisiaj
1: mamy jeszcze panią
0: dzieci
1: dyrektor w studiu.
0: Tak, powiedziałem, pani dyrektor i pan dyrektor. Myślę, że dzisiaj dzieci potrzebują szkoły, która będzie dostosować się nie do końca do tego, jak one wyobrażają sobie edukację, ale potrzebują szkoły, która będzie od nich wymagać, będzie dawała jasne reguły. Często mam takie wrażenie, że to hasło, które nie schodzi z ust Barbary Nowackiej, czyli indywidualizacja potrzeb ucznia, odbywa się niestety kosztem autorytetu nauczyciela, dyrektora i samej szkoły. Nie mówię tego tylko jako publicysta, ale też jako mąż nauczycielki języka polskiego, która się z tym zmaga. No i po trzecie patriotyzm. Oczywiście można utyskiwać na tę reformę Przemysława Czarnka jako ministra edukacji. Można mówić, że to było siermiężne, że to było przesadzone. Natomiast wydaje mi się, że ograniczanie tych kwestii związanych z językiem polskim, pan Tadeusz, tak, teraz będzie już znany tylko w rozległych fragmentach i można wiele tych przykładów podawać, też są to kroki w złą stronę. I nie chodzi tylko o takie patriotyczne gadanie, że prawda, teraz te dzieci będą jakoś mniej znały kanon, bo to jest problem dużo głębszy. Ja chciałbym nakierować być może część tej naszej dzisiejszej rozmowy na te pory, że dziś, szczególnie patrząc, co dzieje się na świecie i co dzieje się za wschodnią granicą Polski, powinniśmy myśleć o szkole, która potrafi wychowywać obywatela, która potrafi wychować już nie tylko doskonałych pracowników międzynarodowych korporacji, ale po prostu żołnierzy, którzy będą w tym pokoleniu czy następnym zmuszeni do tego po prostu, żeby nas bronić. Myślę, że aspekt, szczególnie ten ostatni, jest jakoś pomijany w debacie na temat szkolnictwa, a wydaje mi się, że on jest kluczowy, tak? To znaczy powinniśmy wychowywać po prostu świadomych obywateli, których patriotyzm nie jest wyłącznie sprowadzany do sprzątania po psie i płacenia podatków, tylko po prostu o jakimś odpowiedzialnym myśleniu na temat tego, kim jesteśmy jako Polacy i jakie obowiązki wobec tej wspólnoty mamy, a te obowiązki będą tylko i wyłącznie coraz bardziej nam doskwierać, być może tak, bo to są zawsze kwestie wymagające, no ale takie niestety mamy czasy i w tej dyskusji na temat edukacji i reform Barbary Nowackiej niestety tych wątków, właściwie tych trzech, o których powiedziałem, jest moim zdaniem za mało.
1: Panie doktorze, dużo tutaj padło ważnych, ciekawych słów. Ja bym do tego autorytetu się jeszcze odniosła przed przerwą, chociaż jedno zdanie, pani dyrektor, bo tutaj pani spojrzała jako polonistka i też ten autorytet nauczyciela. Czy faktycznie wy widzicie, dostrzegacie, że to jest coraz większy problem?
2: No tak, ten problem jest dostrzegany już od wielu lat, że ten autorytet nauczyciela, on rzeczywiście nieco słabnie, ale też niekoniecznie z drugiej strony. Myślę, że my jesteśmy akurat, placówka, w której pracuję, wydaje mi się, że akurat sporo nauczycieli może się cieszyć tym autorytetem. I myślę, że ten autorytet zdobywa się przez to, jakim się jest człowiekiem. Czyli tak naprawdę trzeba w ogóle zajrzeć tak dużo głębiej, niekoniecznie jaką niezwykle głęboką wiedzę się posiada z danego przedmiotu czy z danej dziedziny, tylko po prostu ten autorytet wynika z tego, że my lubimy swoją pracę, że my lubimy pracę z drugim człowiekiem, że my lubimy ten kontakt, te interakcje, bo tak jak już słusznie pan dyrektor zauważył, nauczyciel już nie jest jedyną osobą posiadającą jakiś pakiet informacji do przekazania i to jest jedyne źródło wiedzy. No nie jest tak, w związku z czym istotne jest to, w jaki sposób i kto i co sobą reprezentuje.
1: Tutaj musimy postawić przecinek i po przerwie zaraz kontynuujemy naszą rozmowę.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie dyrektor Anna Kołota, wicedyrektor Szkoły Podstawowej Zakonu PR-u w Warszawie, Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 imienia Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie i na łączeniu dr Konstanty Pilawa, wiceprezes Klubu Jagiellońskiego. Obiecałam w trakcie przerwy, państwo nie słyszeli, że zaczniemy od pana dyrektora Tomasza Ziewca, bo chciał dopowiedzieć, a skończyliśmy na tym wątku autorytet nauczyciela, który też tutaj wcześniej w pierwszej części dr Konstanty Pilawa bardzo mocno podkreślił, że to też jest jakiś taki kamień milowy, jeden z ważnych, istotnych czynników wychowywania i edukacji. Chciałam zapytać, czy faktycznie widzicie to, czy pan dyrektor widzi to w szkole, że ten autorytet nauczyciela maleje i czy to faktycznie jest kwestia danego, konkretnego nauczyciela, zależy to od człowieka i od jego podejścia?
2: No cóż...
1: Czy młodzież już jest coraz gorsza?
2: Nie.
1: Młodzież jest wspaniała, tak, zaraz usłyszę, że młodzież jest wspaniała i dzieci.
2: Tak powiem. Rzeczywiście, bo tak uważam i nauczyciele też są wspaniali, tylko czasy, w których żyjemy, są bardzo dziwne. I jeśli pani redaktor pyta o ten autorytet, to chciałbym powiedzieć, że psucie tego autorytetu niestety trwa już naprawdę sporo lat. I myślę, że duży udział w tym miała akcja strajkowa z 19 roku nieudana, gdzie nauczyciele byli rozczarowani tym, że niczego w zasadzie nie wywalczyli, zostali zmarginalizowani, a w mediach przedstawiani byli jako ci źli, którzy prawie jak pielęgniarki odchodzące od ucznia, tak samo nauczyciele.
1: No ja pamiętam, że musiałam wtedy tak przeorganizować wszystko, żeby zająć się dzieckiem. To było wówczas w przedszkolu, bo też przedszkola były w to włączone. I dla rodziców, stanę tu po stronie rodziców, to było duże wyzwanie logistyczne, tak?
2: No tak, ale mówimy tutaj o utracie autorytetu. Dla nauczycieli z kolei, bo wie pani, ja w strajku nie mogłem uczestniczyć, ponieważ jestem pracownikiem nie jako nauczyciel, tylko pracownikiem administracji. W związku z tym na moich barkach spoczywała cała szkoła i były to bardzo nieprzyjemne momenty, dlatego że część nauczycieli brała udział w strajku, niektórzy poszli na zwolnienia lekarskie. Ja zostałem i tacy rodzice jak pani przysyłali dzieci, bo co mieli z nimi zrobić, to jest szkoła
1: podstawowa. Ja nie przysyłałam akurat.
2: Okej. Ale
1: inaczej
2: ale
1: to organizowałam, tak.
2: W mediach nauczyciele byli przedstawiani jako ci, którzy nie chcą pomagać, bo to były po prostu zmagania związku i rządu wtedy, prawda? Dla mnie jako dyrektora szkoły to tylko miało znaczenie, żeby jakoś przetrwać ten okres. I trzeba było zorganizować jeszcze egzamin ósmoklasisty, w którym, przypomnę, nawet katecheci uczestniczyli. Wtedy religii było jeszcze trochę więcej, bo 2 godziny, więc tych katechetów też było więcej w szkole. Ale to też później przedstawiano w mediach, że to jakby katecheci, tylko to nie taka prawda była. Prawda była taka, że część nauczycieli, dyrektorzy szkół i w ogóle wszyscy, którzy tylko mogli, bo był klincz z ósmoklasistami, którzy gdyby nie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty, no to nie mogli ukończyć szkoły podstawowej, bo takie było wtedy prawo. I myślę, że po tym całym bałaganie i po tym narzekaniu i po tym pokazywaniu również nauczycieli jako tych złych, oni właściwie z niczym odeszli z tego strajku. Żadnej podwyżki nie było, nic się nie zmieniło. Zresztą nie było też, powiedzmy sobie szczerze, drastycznej inflacji. Ona zaczęła się później po COVID-zie. Potem jeszcze przeżyliśmy COVID i nauczanie zdalne. I myślę, że zrobiliśmy w ostatnim okresie bardzo dużo, żeby zasłużyć sobie, myślę, na szacunek społeczeństwa. Więc w tej chwili nie bardzo rozumiem, bo w tej chwili ten brak autorytetu wynika z tego, co się w domu mówi często, prawda? Co ta głupia wymyśliła, mówiąc o nauczycielce? A co ten wariat teraz z wami robi? Naprawdę nauczycieli nazywa się w bardzo różny sposób i nikt z tego nie robi sobie żadnego kłopotu. Ja nie mówię już o uczniach niektórych, którzy przenoszą to, co słyszą w domu, również do szkoły. Pani dyrektor ma oczywiście komfortową sytuację, bo nie uczy w szkole publicznej. Ja uczę w szkole publicznej. I nauczyciele stawiani są naprawdę w kłopotliwej sytuacji, a mówienie o tym, że nauczyciel jest urzędnikiem państwowym i ktoś stanie w jego obronie, jest po prostu mitem, który krąży tylko gdzieś tam w świecie ludzi, którzy nie znają dokładnie samej istoty przedmiotu, bo nauczyciel, który zostanie obrażony przez ucznia, sam musi zgłosić sprawę na policję, a potem sam musi iść do sądu i sam musi świadczyć we własnej sprawie. Nikt za niego tego zrobić nie zrobi. A często jeszcze bywa tak, że niska szkodliwość czynu, przy czym nikt nie chciałby pracować w miejscu, gdzie go obrażają albo wypisują o nim jakieś dziwne rzeczy. Zakaz stosowania telefonu w szkole, oczywiście bardzo dobrze, bo te smartfony są wykorzystywane do różnych rzeczy, do nagrywania, do ośmieszania, a teraz z zastosowaniem sztucznej inteligencji to właściwie można ludziom robić krzywdę. I dlatego ludzie nie chcą, żeby im robić krzywdę i w tym zawodzie nie ma nauczycieli. Ja rozpoczynam rok szkolny. Dzisiaj jest 31 sierpnia. Godzina, spoglądam na zegarek, 21:29 i jutro będę miał rozmowę z nauczycielką do klasy pierwszej, bo poprzednia zrezygnowała na 3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Więc ja muszę mieć plan B, C i D, bo rodzice, którzy przyprowadzą jutro dzieci do klasy pierwszej, będą mieli opiekę, ale klasą zajmie się kierowniczka świetlicy, która się na to po prostu zgodziła, bo przecież nie możemy zostawić klasy bez opieki. Więc jeżeli dalej będzie w ten sposób to wszystko postępowało, bo już nauczyciele w Warszawie w szkołach publicznych mają po 2 etaty, pracują w 2 szkołach, żeby związać koniec z końcem. Ja dzisiaj widziałem listy płac. Nauczyciel, który zaczyna pracę w mojej szkole po studiach, świetny WF-ista, ma na pasku 4200 zł. I on musi za to utrzymać swoją żonę i swoje dziecko. Żona musi pracować, bo oni nie wynajmą mieszkania i nie przeżyją miesiąca za te pieniądze. Więc on pracuje jeszcze w innym miejscu, bo jest trenerem. Tylko czy to jest naprawdę taka szkoła, jeżeli wyciągnęliśmy już ten problem autorytetu, a my nie możemy zapłacić nauczycielowi więcej, ponieważ takie są stawki. To jest ustalone przez ministerstwo wynagrodzenie dla nauczyciela i ja tego zmienić nie mogę. W Warszawie mogę mu najwyżej dać 600 zł dodatku motywacyjnego, bo tyle miasto przewidziało dla nauczycieli i 380 zł za wychowanie.
1: Temat płac jest na pewno niezwykle istotny i ważny i wręcz podstawowy, ale ja muszę stanąć w obronie rodziców, bo na pewno nie jest tak, że to jest teraz wina rodziców, że jeśli padło takie zdanie, tak? Gdzieś w domu czy w rozmowie z dzieckiem mówią, no bez szacunku, tak? Bo tutaj mówimy o braku szacunku i automatycznie braku autorytetu o nauczycielu, no to ten, to idzie dalej, tak? Na pewno nie jest tak wszędzie.
3: Nie Zdecydowanie wiem, nie jest tak wszędzie.
1: Czy takie badania były robione, czy nie, ale ten szacunek do nauczyciela, do szkoły powinien być generalnie pielęgnowany i wszędzie no, jak najbardziej kultywowany, tak?
2: Jedno
1: bo to jest
2: słowo.
1: Podstawa
2: Oczywiście.
1: Funkcjonowania.
2: Większość ludzi tak nie robi, ale jak ktoś napluje komuś do zupy, to ta zupa nie nadaje się do jedzenia. Naprawdę jedna kropla dziegciu zepsuje beczkę miodu. I o tym mówimy. Nie mówię, ja tu nikogo nie oskarżam, bo absolutnie wielu rodziców jest takich, którzy współpracują ze szkołą, ale coraz większa grupa rodziców stawia tylko wymagania i roszczenia mające się nijak do rzeczywistości. Mają prawo kochać swoje dzieci, bo po to dzieci są, żeby je kochać. Dzieci też nie są winne i one są słodkie i kochane. Natomiast zdarzają się sytuacje, bo mówiliśmy o utracie autorytetu, i wiemy, co ludzie mówią między sobą o tym, jak nauczyciele pracują, że mają wakacje, że parę godzin w szkole. I muszę przekonywać, że żeby przygotować się, tak jak pani tutaj mówiła, do omówienia lektury czy przygotowania lekcji z języka polskiego, nie można pójść, przeprowadzić lekcji i wyjść. Trzeba 2 godziny nad tą lekcją popracować, jak nie więcej. 1.
3: No tak, to zdecydowanie tak. Natomiast rzeczywiście myślę, że w szkołach, które nie są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, troszeczkę jest pewnie łatwiej, bo akurat w naszej placówce, i my to myślę od wielu lat już praktykujemy, zachęcamy rodziców do współpracy, także rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, dzięki czemu też myślę, że jest im łatwiej zrozumieć. Także ja akurat też spotykam się z wieloma głosami takimi, które ze strony rodziców, które mówią, że no, pani Aniu, my naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo tak wspieramy i czy w jakiś sposób jeszcze możemy pomóc, więc jest pewnie i tak, natomiast rzeczywiście rozumiem, że w szkołach publicznych bywa różnie, bo nawet nauczyciele, którzy do nas przechodzą z tych placówek publicznych, są zaskoczeni, że to u was tak można, to u was takie zasady działają i że to jest możliwe i że każdy jest uśmiechnięty i że w ogóle biegnie na skrzydłach do pracy, no bo nam się chce pracować, dlatego że no mamy cudowne dzieci, mamy cudownych rodziców, podobnie jak pan dyrektor, ale może u nas jest po prostu więcej tych osób takich współpracujących i rozumiejących każdą stronę, po prostu.
1: Pan doktor Konstanty Pilawa, który jest z nami. Panie doktorze, jeszcze przed przerwą, tak króciutko, zakaz telefonów to też jest no, ta zmiana, która będzie obowiązywać od tego roku. W wielu szkołach już to w jakiś sposób funkcjonuje bez takiego nawet odgórnego wprowadzenia zakazu, ale wiem, że wy jako Klub Jagielloński wielokrotnie postulowaliście o właśnie te zmiany.
4: Tak, no to był jeden z kluczowych naszych postulatów. Lobbowaliśmy za tą zmianę usilnie jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, później teraz w trakcie tych rządów u różnych partii w końcu ten postulat jakoś wybrzmiał i zaczął być poważnie traktowany. Z tym zakazem dotyczącym używania smartfona oczywiście szybko rozstrzyga się o egzekwowanie tego zakazu, to znaczy jakie są mechanizmy przewidziane w ustawie sprawdzania tych szkół, które ten zakaz poważnie traktują, a te, które niepoważnie traktują tego typu zakazy. Napisać ustawę można łatwo, bo papier wszystko przyjmie, natomiast 90% to jest tak naprawdę egzekutywa, to znaczy trzeba tego prawa przestrzegać i tutaj się niestety obawiam. Czytałem takie badania z krajów, które ten zakaz wprowadzały, to jest Francja, Australia, tam z różnym szczęściem są te zakazy wprowadzane. Mam nadzieję, że to od 1 września będzie u nas wyglądało nieco inaczej, że po prostu okaże się to sukcesem. Natomiast zanim do smartwicy, to jest takie fajne słowo, które wprowadziliśmy do debaty publicznej, To chciałbym odnieść się do tej no, inspirującej wymiany opinii między panem dyrektor i panem dyrektorem, bo myślę, że tutaj mamy bardzo ciekawe problem.
1: Panie doktorze, mamy dosłownie 10 sekund, więc krótko, dobrze. Jak pan może i po przerwie dokończymy.
4: Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że to nie jest nic dziwnego, że mamy takie animozje między nauczycielami a rodzicami, natomiast te wzajemne animozje są bezproduktywne, bo tak naprawdę należy pytać o niewydolność tego systemu i obarczać odpowiedzialnością za brak funkcjonowania szkoły, przede wszystkim system, a więc tych, którzy za ten system odpowiadają, a więc polityków po prostu. Wydaje mi się, że tutaj tkwi tak naprawdę źródło i to, nad czym powinniśmy się zastanawiać, a może myślę rozwinę już po pierwsze.
1: Za chwilę wracamy, zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Rozmawiamy o tym, co zmieni się w szkole od 1 września, jak przygotować się nasze dzieci, rodziców, ale też nauczyciele, jak się przygotowują do tego pierwszego dzwonka. Obiecałam, że po przerwie rozpoczniemy od pana doktora Konstantego Pilawy, wiceprezesa Klubu Jagiellońskiego. Klub Jagielloński opublikował raport dotyczący rosnącej prywatyzacji edukacji. Coraz więcej rodzin korzysta z dodatkowych zajęć płatnych, również też pewnie w miarę bogacenia się społeczeństwa coraz częściej posyłamy dzieci do szkół prywatnych. Wy zwracacie uwagę w raporcie, że nie jest to monitorowane w jakiś sposób szczególny przez państwo, to zjawisko. Do czego może prowadzić taka prywatyzacja publicznej edukacji, panie doktorze?
2: No, prywatyzacja publicznej edukacji, taka niekontrolowana i której jakby skutków i też przyczyn nie za bardzo w Polsce się bada, no, prowadzi do szeregu różnych patologii, przede wszystkim do pojawienia się nierówności w polskim społeczeństwie, większych niż dotychczas. To znaczy, jeśli to tak naprawdę działa pewien swego rodzaju mechanizm wodnego koła. Tak? Jeśli rodzice widzą niewydolność systemu edukacji, no to decydują się, jeśli są na tyle majętni, aby z tego systemu zrezygnować i pójść do prywatnej szkoły, płacąc czesne. W związku z tym też jakby traci się taki naturalna presja utraca się na polityków, żeby inaczej ten system zorganizowali. W związku z tym, skoro presja maleje, to ci politycy jeszcze mniej poważnie traktują system edukacji, a w konsekwencji kolejna fala prywatyzacji następuje, która rzeczywiście przybiera bardzo, bardzo konkretne tutaj już liczby. Na przykład przy szkołach ponadpodstawowych już w tym roku szkolnym 2024-2025 już ponad 10% uczniów było w tym szkolnictwie niepublicznym. No i to też ma taki oczywisty wymiar klasowy. Na przykład w Wilanowie do szkół niepublicznych podstawowych i ponadpodstawowych uczęszczało w 2025 roku już 41% młodzieży. Gdy
1: ja bym tylko dodała, że Wilanów tak, to nie jest też takie reprezentatywne miejsce na całą Polskę, tak? Oczywiście,
2: tak,
1: ale...
2: Tak, właśnie o tym mówię. Tak. Dlatego wspominam o Wilanowie, że nie jest reprezentatywny, bo już na Pradze Północ w skali ten wynosi 6,8%. Więc widać tutaj, że po prostu osoby, które są na tyle majętne, żeby dzieci zapisywać do takich szkół, no, decydują się na taki ruch. Natomiast tutaj ważna uwaga i może też jakieś nawiązanie do poprzedniej części naszej rozmowy. To nie jest tak, że należy obarczać odpowiedzialnością tych rodziców, którzy rezygnują z publicznej edukacji, bo mają taką fanaberię albo są roszczeniowi. No, takie bardzo modne ci sformułowanie. No nie, to jest konsekwencja po prostu kryzysu systemu publicznego i jest to bardzo duży problem, bo to nie tylko nierówności, ale też spójność społeczna. Też jeśli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, ona się coraz bardziej pogłębia, że w mniejszych ośrodkach na przykład nie będzie dobrych szkół, no to te placówki nie będą w stanie wychwytywać te naturalne talenty, które byłyby w stanie w innych okolicznościach, w innym systemie po prostu zdobywać większe sukcesy. To docelowo będzie dążyło do takiej sytuacji, w której po prostu nie miało wymierny skutek na to, jak rozwija się polskie państwo. Polska szkoła jest szkołą dwóch prędkości. I powinno nam wszystkim zależeć na tym, aby rzeczywiście coś z tym negatywnym trendem zrobić. Jeszcze ostatnią tutaj statystykę podam, która jest no, dla mnie zatrważająca. Od 2019 roku, drodzy Państwo, o 450% wzrosła liczba dzieci w edukacji domowej. To jest między innymi szkoła w chmurze, ale to, jak wiele tych dzieci jeszcze przy obecnym przy niskim dzisiaj współczynniku dzietności, ile tych dzieci w tysiącach odpływa od publicznej edukacji w stronę takich rejonów tego systemu, który jest gorzej kontrolowany, gorzej skoordynowany i tak naprawdę jeszcze mało o nim wiemy, tak na przykład jak te wyniki szkoły w chmurze, to wystarczy spojrzeć na wyniki czy to matur, czy egzaminów ósmoklasisty, że no, mamy tutaj wielką wyrwę w systemie i nasz raport stara się jakoś zaradzić na tę sytuację. Jest tu szereg rekomendacji, ale wydaje mi się, że już ta diagnoza i te liczby, które podałem, są na tyle alarmujące, że chętnie dowiedziałbym się, jakie są opinie profesjonalistów w studiach.
1: Patrząc tak ze strony i rodzica, i tego, jak rozmawiam też z innymi znajomymi, którzy po prostu mają dzieci w szkołach, korepetycje stają się normą. Kiedyś tak nie było. Z czego to wynika? Zaraz pewnie pan dyrektor powie, że to wynika z tego, że mało zarabiają nauczyciele i trzeba gdzieś jednak dorobić. Ale może będzie inne zdanie. Jeszcze ad vocem pan doktor Pilawa i zaraz pan dyrektor.
2: Zwróćmy uwagę na to, że zupełnie zmieniła się funkcja społeczna korepetycji jako takich. Jeszcze kilkanaście lat temu korepetycje były przede wszystkim skierowane jako oferta dla dzieci, które nie radziły sobie z wymaganiami, które stawiała szkoła. Dzisiaj przede wszystkim korepetycje stanowią taki wielki wyścig szczurów, żeby ta garstka najlepszych uczniów dostała się do tych najbardziej elitarnych liceów, a te korepetycje oczywiście bardzo drogo kosztują, więc znowuż dzieci pochodzące z majętnych rodzin są w stanie uczestniczyć w takiej korepetycji, a już te biedniejsze nie. I kolejny raz wraca przykład i ten kontekst bardzo istotny dla tego raportu rosnącej nierówności w edukacji.
1: Pan dyrektor.
3: Tak, ja myślę, że i wróćmy teraz do reformy, że ta reforma właśnie otwiera zupełnie nowe perspektywy i jeżeli będziemy ją wdrażać w tych założeniach, które ona tutaj ma, będziemy się otwierać na dzieci, będziemy przede wszystkim włączać różnego rodzaju nowe formy pracy z dziećmi, dbać również o dobrostan, ale też w granicach, bo tutaj nikt nie mówi, że dyscyplina ma nie istnieć, wręcz przeciwnie, dyscyplina zawsze musi istnieć, a ona się przejawia jako pewnego rodzaju nawyki, które musimy w sobie wyrobić, bo nie zawsze będziemy pracować tylko dlatego, że coś nam sprawia przyjemność. I teraz to upodmiotowienie, spowodowanie, że te lekcje będą jednak bardziej celowe i nastawione na to, co jest w cywilizacji najważniejsze, to jest matematyka, jeszcze raz powtórzę, cyfrowe, językowe, ruchowe. To wszystko ma spowodować, żeby dzieci lepiej się czuły. W lepszym środowisku dzieci będą lepiej funkcjonować. Będziemy może wreszcie również zwracać uwagę na dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Mamy mnóstwo dzieci z ADHD, z jakimś spektrum autyzmu rozpoznawanych. Z tymi dziećmi trzeba specjalnie pracować i są to dzieci, które w przyszłości mogą świetnie rokować. Dziecko, które będzie się dobrze czuło w szkole, dla którego ta szkoła będzie ciekawym miejscem również rozwoju społecznego ze swoimi rówieśnikami, bo jak odda ten telefon albo zostawi go w domu, albo będzie miał wyłączony w swoim plecaku, będzie się zajmował tym, czym powinien się zajmować. Nauczanie blokowe, połączenie przedmiotów. Kiedyś walczono z tym, żeby dwa języki polskie nie mogły być ze sobą, bo się nagle komuś przypomniało dawniej, że to jest źle wpływa na BHP. Teraz się okazuje, że to jest świetna droga, żeby się rozwijać. Za naszych czasów były po dwa polskie, dwa WF-y, dwie techniki i tak dalej. Bo te lekcje łączone powodują, że dziecko ma mniejszy chaos w głowie. No i jeżeli pozwolimy dzieciom na realizację różnego rodzaju projektów, włączymy je w jakiś ciekawy świat i zaproponujemy im ciekawe lekcje, to będziemy doganiać jako szkoły publiczne te szkoły właśnie niepubliczne, prywatne, gdzie i nauczyciele już nie chętnie przychodzą i myślę, że to również zmieni nastawienie rodziców, bo rodzice słysząc, że dziecko dobrze się czuje, że robi z kolegami, koleżankami jakiś fajny projekt, że to nad czym pracuje jest dla niego korzystne i czegoś go uczy, bo będzie i edukacja finansowa, nawet w ramach języka polskiego, będzie kulturalna, będzie medialna, będzie filozoficzna, będzie jakaś teatralna, czy taka edukacja poprzez sztukę, to wszystko naprawdę wywraca dotychczasowe sposoby prowadzenia tradycyjnej lekcji, zwłaszcza właśnie w szkole publicznej, do góry nogami. My być może, jeżeli zostanie to dobrze wprowadzone i włożymy w to serce i dużo pracy, to zbliżymy się do szkolnictwa prywatnego czy społecznego poprzez uatrakcyjnienie oferty szkoły. I ja dlatego z tej reformy się cieszę.
1: Pani dyrektor?
4: Oj, dużo wątków zostało tutaj poruszonych i tak naprawdę może na krótko odniosę się do tych korepetycji, które myślę od wielu lat już coraz większą popularność mają. I rzeczywiście jest tak, że zmieniła się ta funkcja korepetycji z tych zajęć, które miały wyrównać jakąś szansę edukacyjną na te, które dzisiaj rozwijają możliwości i potencjał ucznia. Ale to jest też troszeczkę takie błędne koło. Dzisiaj proszę zauważyć, że mamy bardzo dużo dzieci z deficytami uwagi. Więc to dziecko, jak mamy 25 dzieci w klasie, i mówimy, ja mam to doświadczenie już od wielu lat i od wielu lat o tym doświadczeniu też rodzicom mówię. I to po prostu jest tak, rzeczywiście lawinowo spada ta uważność dzieci na zajęciach. Myślę, że tu pan dyrektor kiwa głową, to się zgodzi ze mną. I to jest tak, że jeśli my prowadzimy zajęcia, i ja uwielbiam prowadzić lekcje, więc widzę, że tę uwagę tak naprawdę muszę całą sobą przykuć tego ucznia, żeby on tej uwagi nie stracił. To jeszcze oczywiście tu są jakieś badania, ile tę uwagę można utrzymać i tak dalej, w jakim wieku i tak dalej, i tak dalej. Czym ją przeplatać, no wiadomo, nie będziemy tutaj na ten temat dyskutować. Ale problem polega na tym, że tak naprawdę ta uważność dzieci spada i kiedyś jak nauczyciel mówił do klasy, to wszyscy słyszeli, jak miał wykonywać zadania, to wszyscy je wykonywali. A teraz to jest raz, ten nauczyciel mówi drugi raz, dziecko pyta, czy może pani powtórzyć, więc my powtarzamy i w kółko, przy czym po tych zajęciach, no to powiedzmy, że jak przy dobrych szansach 50% pamięta dużo z zajęć, ale to jest 50%, myślę, że tak około 50%, ale w większości znacznie mniej. No więc to dziecko w jakiś sposób musi uzupełnić tę wiedzę, która jest mu podawana wielokrotnie i wielokrotnie powtarzana i wielokrotnie utrwalana, ale po prostu tego nie zapamiętuje, bo ma tak dużo rozpraszaczy wokół, że tu się kłania neurodydaktyka i też trzeba byłoby... No, ten temat szerzej
1: tutaj
4: omówić.
1: Sięgnąć i na pewno też wpływ technologii, tak, nowych mediów, internetu, tego, że jest tak dużo tych bodźców, które nam zakłócają koncentrację, wielokrotnie nauczyciele przekazują takie informacje dzieciom, ale na końcu wkładam jeszcze kij w mrowisko, bo zostały nam 2 minuty i proszę was o odpowiedź. Zadania domowe. To jest temat, który się mocno przewija. Powinny być, nie powinny być, jak mają być oceniane. Jak później zmobilizować takie dziecko, żeby zrobiło powtórkę w domu? No chyba, że to jest klasówka czy sprawdzian, no to wiadomo, że trzeba. Ale jak wy się do tego odnosicie? Bo rodzice, z którymi ja rozmawiam, są bardzo niezadowoleni z kwestii tego, że nie ma obowiązkowych zadań domowych.
3: Mnie się wydaje, że rodzice są niezadowoleni, bo oni sami są przyzwyczajeni do odrabiania pracy domowej. Ale weźmy pod uwagę dziecko, które przychodzi do szkoły, spędza w tej szkole czasami naprawdę, nie wiem, 8-9 godzin. Od w pół do 8 do godziny w pół do 6, kiedy rodzice przyjeżdżają, odbierają to dziecko ze szkoły. I ono ma jeszcze iść do domu i odrabiać pracę domową. To jest po prostu nieludzkie. Więc lepiej, jeżeli będzie zorganizowany proces nauczania bardziej efektywnie, to co pani dyrektor powiedziała, musimy wziąć pod uwagę to rozproszenie uwagi, te deficyty, prawda? ADHD, w skrócie tak to nazwijmy od razu, bo każdy wie, co to znaczy. Skupmy dzieci na pewnej pracy, żeby ją wykonały w domu. One pracują i tak 8 godzin i niech idą do domu i odpoczywają, grają w piłkę, chodzą na treningi, śpiewają, rozwijają swoje pasje, to hobby i tak dalej. Dajmy im spokój z tymi pracami domowymi i przyzwyczajmy się do tego, że jak dziecko pracuje w szkole, to niech odpoczywa w domu, bo dorośli tak robią.
1: Pani dyrektor, Anna
4: Mam
1: Kołota?
4: Odmienne troszeczkę zdanie. Troszeczkę odmienne z...
1: Pewnie w końcu będzie jakaś różnica w zdaniach, bardzo proszę.
4: Odmienne zdanie z tego względu, że uczę języka polskiego. No nie da się na lekcjach w szkole nauczyć języka polskiego, nie da się nauczyć pisać, po prostu pisać, czy nie da się nauczyć ortografii, choćbyśmy nie wiem jak bardzo tego chcieli. Po prostu jest to niemożliwe. No chyba, że ta podstawa programowa byłaby już nie wiem, do jakiego stopnia okrojona, żeby to było realne i żebyśmy mogli te godziny języka polskiego poświęcić na trening pisania czy trening ortograficzny. To się i tak dzieje, ale tego jest zdecydowanie za mało. Dlatego dzieci piszą tak, jak piszą i mają z tym też sporo kłopotów.
1: Ja na koniec, bo nasz czas niestety nieubłagalnie zmierza do końca, dopowiem to, co powiedział pan dyrektor. Wracają do domu, grają w piłkę, bawią się, rozwijają pasję. niekoniecznie spędzanie czasu przed internetem, który i tak będzie. To tego się nie da uniknąć, tak? Ale może w sposób bardziej kontrolowany. Myślę, że to może jakaś taka na zakończenie rada dla nas wszystkich, dla rodziców, dla uczniów, dla tych, którzy nas słuchają, żeby ten czas, który mamy, jak najlepiej efektywnie wykorzystywać.
4: Absolutnie konieczna jest współpraca z domem rodzinnym. Bez tego żadna reforma się nie uda. Absolutnie żadna. I choćbyśmy tutaj, nie wiem jak stawali na głowie, to jak zaczynamy budowę domu od dachu, no to niestety wszystko się posypie, więc musimy zacząć od fundamentów, od podstaw.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Kołota, Tomasz Żywiec i dr Konstanty Pilawa byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo.
4: Serdecznie dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: Po godzinie 23 zapraszamy jeszcze dzisiaj na Nocne Światła dla tych, którzy nie będą spali. Doktorem Pawła Krzemińskiego będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta i autor książek historycznych. Ja już kłaniam się i życzę spokojnej nocy, no i wspaniałego początku dla nauczycieli, dla rodziców, no i przede wszystkim dla dzieci. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w czwartek. Pozdrawiam serdecznie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: mocne światła.
1: Dwie minuty po godzinie 23. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa po prawie ponad dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie w programie Nocne Światła. Dzisiaj 2081 wydanie programu, a zarazem pierwsze w kolejnym 14. już sezonie istnienia Nocnych Świateł na antenie Radia Plus. Jak zawsze będziemy się spotykać 4 razy w tygodniu, na 2 godziny od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze, tuż po 11:00. Tak, minutkę, dwie, czasami dwie, trzy, cztery, zależy jak długa piosenka, ale generalnie tuż po 23:00. Jeżeli ktoś jest z nami pierwszy raz, no to w takim razie wypada powiedzieć na początku kolejnego sezonu, co to są te nocne światła, o czym my tu mówimy. Przede wszystkim poruszamy zagadnienia w naszym poczuciu istotne dla naszego życia w aspekcie antropologii, czyli naszej kultury, naszej ścieżki, którą my jako naród, jako ta wspólnota polska podążamy, ale jako ludzie też szukamy przede wszystkim tej klasycznej platońskiej triady, czyli tego, co nazywamy dobrem, pięknem i prawdą, a wszystko staramy się tutaj przesiać przez to sokratejskie sito pożyteczności. No i o czym mówimy? Staramy się zgłębiać sprawy ważne dla ludzkiej egzystencji. Duchowość, psychologia, relacje, więzi rodzinne, komunikacja, historia dawna i najnowsza, kultura, film, literatura, biografie. Różnie bywa w Nocnych Światłach. Mam nadzieję, że przez te 13 lat dotychczasowych Państwa nie zanudziliśmy, ale skoro już ponad 2000 wydań, to wygląda na to, że chyba nie. I mam nadzieję, że tak będzie dalej. Nieraz podejmujemy tematy trudne, ale nie po to, by zanurzać się, co zawsze od początku istnienia programu podkreślam, nie po to, by zanurzać się w mrokach ludzkiej natury, ale przeciwnie, co też, na co zawsze zwracam uwagę, głównie po to, by szukać światła w ciemnościach. Co prawda, mamy teraz za oknem też ciemno i więc te ciemności podobne do tej pory rozświetlać będziemy nocnymi światłami, stąd tytuł programu, który odnosi się do blasku nadziei, czyli tej cnoty, która usposabia człowieka do patrzenia w przyszłość i podnoszenia się, otrząsania z tego, co było złe, co zatrzymywało człowieka, co odbierało tę nadzieję, czasami z upadków, czasami ze złych uczynków, ale staramy się nakierować światło na to, co dobre i do czego to dobro prowadzi.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Oczywiście, skoro mówimy o historii, a o niej dzisiaj będziemy dyskutować, to nie zawsze w tej historii dobro się działo. Często, jak to mawiali Chińczycy, obyś żył w ciekawych czasach. No i to niestety nie jest przysłowie, które błogosławi, tylko raczej przeklina. Bo te ciekawe czasy to są te, które historia opisuje najchętniej, skomplikowane, dramatyczne, czasami bardzo krwawe. No i taka to rocznica i jutro, i dzisiaj, do których się będziemy odnosić, bo w cyklu Echa Historii, który na początku tego sezonu Nocnych Świateł właśnie się rozpoczyna, mówić będziemy w dniu 87. rocznicy o prowokacji gliwickiej, ale także szerzej o operacji Himmler i nieco cofniemy się o kilka dni, bo rocznica minęła w ostatniej dekadzie sierpnia, o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Stałym gościem Państwa, ulubieńcem, tutaj w studiu razem ze mną obecnym jest historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, dr Krzysztof Jabłonka. Witam cię serdecznie, Krzysztofie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Tobie, Pawle. No pragnę przede wszystkim pozdrowić tych, którzy z utęsknieniem czekali na powrót owej audycji. Bali się, że już może jej nie być, no ale zwłaszcza pewną Bożenkę. Pozdrawiam cię.
1: Dołączam się. Bardzo dziękuję, że Państwo jesteście, bo jak mówi stara maksyma, którą mnie jako młodemu dziennikarzowi około 40 lat temu mówiono jeszcze w publicznym radiu, jako no, taką maksymę, o której trzeba zawsze pamiętać, że najważniejszą osobą w radiu jest słuchacz. Dziękuję Państwu, że jesteście. Witam wszystkie świetliki. Dziękuję za to, że jesteście wiernie z nami od już 13 ponad lat.
2: Rozświetlamy noc.
1: Tak jest. No dobrze, ale to już koniec z przywitaniami. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca tego sezonu. Wiadomo, że czasy są...
2: ciekawe.
1: No tak, ciekawe, jak to ma to pewna pani, o której często się dyskutuje tutaj. Mega turbulentne, byśmy tak powiedzieli. Mega turbulentne. W związku z tym, no to nadzieję trzeba mieć, o której już wspominałem na wstępie. Krzysztofie, prowokacja gliwicka. Od tego trzeba zacząć, że te gliwice, o których dzisiaj będziemy mówić, to nie była Polska.
2: Oczywiście, ale bardzo silnie gliwicka prowokacja związana jest z tym, co Polskę w przyszłości spotka. Za chwilę o tym powiemy.
1: No to zacznijmy od tego. Myślę, że tutaj trzeba powiedzieć szerzej także o operacji Himmler, której to prowokacja gliwicka była częścią, elementem.
2: No i pamiętajmy, nosiła nazwę Tannenberg. Tannenberg ma podwójne u Niemców znaczenie. Wielkiej klęski i jeszcze większego odwetu. No więc przypuszczam, że oni się skupili na tej drugiej części nazwy Tannenberg. Przypomnę tutaj może młodym, bo to już mogło, dla nas jest to oczywiste, ale mogło do nich nie dotrzeć, że Tannenberg to jest niemiecka nazwa Grunwaldu.
1: Żalgiris, jak mówią Litwini z kolei.
2: A Dubrawno, jak mówią Białorusini.
1: No więc mamy nas wiele, ale mówić będziemy o gliwicach i tak, tutaj oczywiście nie może zabraknąć pewnej ciekawostki, bo musimy powiedzieć, że skoro prowokacja gliwicka, no to dotyczyła ona radiostacji Gliwice.
2: Tak, jednej z ciekawszych zresztą w owym czasie, istniejącej do dzisiaj drewnianej budowli.
1: Tak, i tutaj na tym chciałem skupić, na ciekawostce historycznej, która de facto nie dotyczy zagadnienia, które będziemy tutaj omawiać, ale
2: samej konstrukcji.
1: Nie mogę o nim nie wspomnieć, o tej ciekawostce. Mianowicie jest to najwyższa budowla drewniana.
2: W Europie.
1: Tak. Najwyższa budowla drewniana w Europie, więc naprawdę jest warta zobaczenia. Jeśli dobrze pamiętam, ona ma chyba 137 metrów.
2: Tak.
1: Ale sprawdzę jeszcze...
2: Połowę pasma, na którym nadaje.
1: Tak. Więc
2: no,
1: zachęcam
2: najwyższa
1: państwa...
2: najwyższa metalowa był nasz słynny maszt.
1: Oj tak, on miał ponad 600 metrów, tak?
2: 723, ojej. Czyli połowę fali. Musiał mieć tak połowę fali i można go było słuchać bardzo spokojnie Warszawę, nawet na Bliskim Wschodzie.
1: No, nawet za oceanem, ale ze świstem padł pewnego dnia.
2: Wielkim, tak.
1: Ze świstem wielkim.
2: Odrzutowym. Tak. Teraz są dwa maszty, które go zastępują. Notabene

0: przygotowywano. Pamiętajmy, że początkowo bez żadnej prowokacji wojna miała wybuchnąć 26 sierpnia. Tyle tylko, że to jest właśnie cud nad Polską, Dzień Matki Bożej Częstochowskiej. Pamiętajmy, no, dzieci na wakacjach, ludzie na Jasnej Górze, to zresztą była niedziela chyba, czy sobota, i tu nagle bomby lecą i tak dalej. I co się stało? Hitler się zawahał. Rzeczywiście cofnął się, kiedy Wielka Brytania dopuściła się w jego oczach sojuszu równoprawnego z Polską. Gdzieś wyczytałem, nawet ostatnio, że prawie nigdy Wielka Brytania takich sojuszy nie zawierała. Zawsze to były sojusze ochronne, sojusze patronackie, no takie trochę Wielka Brytania bierze pod opiekę coś tam. Ale żeby równorzędnie z kimś się związać, no to musiało być to coś rzędu. Nawet Stany Zjednoczone nie były godne takiego. To tu proszę bardzo z Polską. Oczywiście dokonał tego Józef Beck, który zamiast jakichś tam gwarancji mglisto innych, od razu powiedział, albo sojusz, albo nic. I oni rzeczywiście uznali, że tylko sojusz przerazi Hitlera. I rzeczywiście przeraziło. Ale no przeraziło tak. go z dwóch stron.
1: To jest sukces Becka, trzeba to powiedzieć.
0: I to jest jego,
1: znaczy chociaż jego... z Niemcami sobie de facto w bezpośredniej relacji nie poradził.
0: Nie, no, nikt sobie nie poradził. Nawet Niemcy sobie nie poradzili z Niemcami, co dopiero on miał poradzić. On był zresztą nie od radzenia sobie z Niemcami. On był od wywołania konfliktu światowego, który zniszczy Niemcy. I tak się stało. W końcu Gliwice są w Polsce, pamiętajmy teraz.
1: No teraz tak.
0: Więc, ale to jest...
1: nie sądzę, żeby była taka perspektywa w tym momencie, kiedy do prowokacji gliwickiej doszło.
0: A więc słuchaj, mylisz się. Przepraszam, ale mówię z radością, bo mam dla ciebie właśnie ową jaskółkę. Niemcy przygotowali w schopowatym języku polskim deklarację, jak daleko Polska chce sięgać. I wyobraź sobie, wiesz, co sobie Niemcy wywróżyli w tej prowokacji gliwickiej? Granice na Odrze i Nesie. To jest pierwszy postulat, jaki się w ogóle pojawia. Polakom się nawet w głowie nie śniło, żeby do jakiejś Nysy Łużyckiej. Tym bardziej, że pamiętajmy, Łużyce, no tylko za Chorobrego były polskie. W związku z tym najdalej widziano granice polskie, no na Nysie Kłodzkiej, może z częścią, nawet nie z całym Wrocławiem i gdzieś tam w okolicy Koszalina na Pomorzu. Reszta była tak niemiecka, że nawet nie zamierzano dyskutować, tym bardziej, że wtedy nie istniał zwyczaj wyganiania ludzi z rzeczami i to zainicjują Niemcy, a potem się to na nich zemści. No, nas wyrzucą ze wschodu, my ich wyrzucimy z ich wschodu na ich zachód. I te przepychanki wojenne, no, wyczyściły nam jakby teren nie tylko piastowski, no, ale jakiś prehistoryczny nawet. I pierwszą wzmianką polityczną jest właśnie proklamacja gliwicka, którą miano odczytać. Odczytano ją zresztą, zabrakło tam było aż 15 pomyłek w czasie całej tej akcji. Mikrofonu nie mogli znaleźć, a jak znaleźli, to zasięg był nie taki, bo to była w ogóle nie ta, tam były dwie radiostacje, oni się nie do tej, co trzeba, dobrali. A na dokładkę odczytali właśnie prowokację, że czwarte powstanie śląskie i granica na Odrze i Nysie.
1: To Krzysztofie, skoro już zaszliśmy na tyle daleko, żeby opowiedzieć, co zostało ogłoszone, to najpierw powiedzmy, jak to w ogóle doszło do tego, że to zostało ogłoszone. Czyli zacznijmy od Gliwic. Co dokładnie wydarzyło się 31 sierpnia 1939 roku i dlaczego właśnie ten incydent przeszedł do historii jako prowokacja gliwicka?
0: No bo to była prowokacja.
1: No tak, ale...
0: Nić mi szyta.
1: Ta nazwa.
0: Dlaczego natomiast miała na celu wywołać wrażenie, no głównie na zachodzie, bo tam na Śląsku ktoś, kto usłyszał, były bardzo ciekawe reakcje. Jedną zapisano w pamiętniku, że ktoś pijany dostał się do mikrofonu i jakieś brednie wygaduje, a inny myślał, że to jest powieść science fiction, która opisuje...
1: Czyli taki kasus trochę jak z Wellesem.
0: Otóż to, jak tak, z Orsonem Wellesem, który zrobił lądowanie właśnie obcych, gdzieś tam w Virginii chyba. No i ludzie, jedni uciekali, drudzy jechali zobaczyć tych obcych. No w każdym razie udało się świetnie. Musiał potem to odszczekać, że to była czysto produkcja. No tutaj Niemcy, jak wiemy, odszczekiwać nie zamierzali. Bardzo szybko zresztą się przestali przejmować, czy ta prowokacja jest prawdziwa, czy nie. Propaganda niemiecka odpuściła sobie nagłaśnianie, ponieważ i tak Wielka Brytania i Francja w takiej kolejności wypowiedziały im wojnę. A chodziło o to, żeby właśnie dać aliantom pretekst do porzucenia Polski. No skoro Polska, zresztą pamiętajmy,

0: my mówimy jednym słowem prowokacja, Gleiwitz prowokacjon, ale tam się mieści co najmniej 8 napadów jeszcze na inne miejsca. Stodoły, obrzucono granatami gdzieś. No i ten słynny pierwszy poległy II wojny światowej, Franciszek Holok, który zginął na stopniach tejże radiostacji.
1: Kto był pomysłodawcą i organizatorem tej operacji? Oczywiście Hitler zlecił to słynne przemówienie, chyba mówi jasno o tym, że bądźcie brutalni, bądźcie podstępni i tak dalej, i tak dalej. To się działo nieco wcześniej, no ale chociażby to było inspiracją do podejmowania pewnych działań, które zamieniły się już w konkretne sytuacje, które przeszły do historii, jak ta, o której mówimy. Jaką rolę odegrali Himmler, Heydrich,
0: no więc właśnie,
1: i niemieckie służby bezpieczeństwa? Właśnie,
0: słusznie nadmieniłeś. Heydrich był autorem tego. Notabene posługiwał się jakąś powieścią kryminalną, w której takie rzeczy właśnie były opisane i to się miało z grubsza zgadzać. Oczywiście przekonsultował, znaczy Himmler mu to zlecił, no i ta cała operacja, jak słusznie na wstępie zaznaczyłeś, nosiła kryptonim Himmler. No to, to było całe pasmo tych prowokacji, plus również do tego się chyba należy zaliczyć jeszcze dwie dalsze. W Szymankowie, gdzie usiłowano przejąć most na Tczewie, most sąsiadujący przecież z wolnym miastem gdańskim. No ale nic.
1: Krzysztofie, tak. Na sekundkę ci przerwę, bo tutaj Bartek napisał do nas na Facebooku od razu, no zapomniałem państwu powiedzieć, no co za skleroza. Po wakacjach zapomniałem o tak ważnym komunikacie. Tak, oczywiście, zapraszamy państwa do, nie tylko do słuchania programu, bo ta obecność jest absolutnie cenna, ale bardzo cenne również jest dla nas to, co państwo piszecie do nas na Facebooku, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, do którego państwa zapraszamy, stałych słuchaczy właśnie świetlików zapraszać nie trzeba, ale jeżeli są tutaj pierwsi słuchacze, dla których to spotkanie z Nocnymi Światłami jest takim debiutem na antenie Radia Plus, no to zapraszamy również tam. No i tutaj pisze do nas Bartek. Na temat audycji to słyszałem, że podczas prowokacji Niemcy weszli do innego budynku niż planowali. Tam, gdzie wyszli, nadali komunikat dopiero po znalezieniu mikrofonu burzowego.
0: Tak. Tak, zgadza się, bo to były dwie radiostacje i oni się pomyliły do budynki, a w drugiej po prostu nie było mikrofonu normalnego. No, na wypadek dopiero, bo to był, druga radiostacja była meteorologiczna, no i ten burzowy. Zgadza się. Zresztą w filmie o prowokacji to jest właśnie świetnie ujęte.
1: Tak, Operacja Himmler, taki tytuł filmu. Tak. No to pójdźmy dalej, bo mówi się często, że Niemcy chcieli stworzyć wrażenie, że to Polska zaatakowała Niemców, ale jak miał wyglądać ten cały mechanizm i do czego Berlinowi był potrzebny ten pretekst?
0: No, już wspomniałem, chodziło głównie chyba o aliantów, bo Niemcy, nawet sami Niemcy nie wierzyli w te wszystkie klocki, wiadomo było. Tym bardziej, że początkowo wojnę miano wywołać tego 26 sierpnia bez żadnej prowokacji. I dopiero czas między 26 a 1 września użyto, no ile to jest tych dni, no 5, prawda? Na przygotowanie co najmniej kilkunastu takich prowokacji. Z tego chyba 8 doszło do skutku w kilkunastu miejscach.
1: Tutaj znowu, przepraszam, tak. Zerknę na Facebook. Bartek pisze, inną z prowokacji był zamach na dworcu w Tarnowie.
0: To jest inna historia. Zupełnie to już inna nie historia. Jest prowokacja, to jest akt terrorystyczny.
1: Tak, to był wielki wybuch, tam były nieprawdopodobne zniszczenia. Tak.
0: I były i ofiary. No myśmy się odpłacili później, wysadzając niemieckie dworce w podobny sposób. Tak, Niemcy uruchomili całą serię dywersantów, którzy w różnych punktach mieli dezorganizować, no i ten wybuch w Tarnowie, tylko że jakby on wojny nie wywołał. Natomiast prowokacja gliwicka sprawia wrażenie, że co najmniej jak w filmie z Franciszkiem Dolasem, jak wywołałem pierwszą wojnę światową, no dokładnie taki tytuł.
1: Drugą
0: wojnę, przepraszam cię tak słusznie, Naujoks, który był bezpośrednim wykonawcą polecenia Heinricha Himmlera, on przypisał sobie taką właśnie funkcję, że to ja wywołałem wojnę. Oczywiście, no, był małym wykonawcą, małym chrabąszczem w tej całej machinie. No niemniej wykazał się tutaj wyjątkową wrednością. No najgorszą rzeczą, jaką ta cała prowokacja z daleka już cuchnie, no to jest użycie własnych zresztą kryminalistów jako tak zwane konserwy. Po raz pierwszy w nomenklaturze oficjalnej, urzędowej, dehumanizowano ludzi. Później to już będzie niemal nagminne, że to są robactwo, tam pluskwy, nie wiadomo co do wytrzebienia, nie ludzie, o, takie się zaczną pojawiać.
1: Albo podludzie.
0: No podludzie to jeszcze ludzie, ale jak już nie ludzie, to już wiesz, to nawet nie bydło. W związku z tym ta dehumanizacja innych ludzi przez innych ludzi zaczyna się właśnie w prowokacji gliwickiej określeniem konserwy, czyli ludzie do zabicia lub ludzie już zabici, podrzuceni potem w polskie mundury, poubierani. Prawdopodobnie najpierw ich ubrano, potem zabito, żeby to jakoś tam sprawniej wyszło i starano się tam porzucić, sugerując właśnie, proszę bardzo, oto są resztki Polaków, które tutaj... I to jest jedyny dokument pisany, który się zachował. Właśnie te konserwy i te 150 mundurów polskich proszę dostarczyć z podpisem na Ujoksa do Heinricha Himmlera.
1: Pójdźmy dalej. Co w takim razie, bo mówisz o tych ludziach, którzy zostali wykorzystani do prowadzenia prowokacji, no, ale czy wiemy coś o więźniach obozów koncentracyjnych, którzy ponoć też mieli odegrać rolę ofiar polskiego ataku?
0: Niewiele wiemy, dlatego że nie zostawiano ani jednego śladu na piśmie. Reszta się, że tak powiem, rozpływa w domysłach i w przekazach ustnych. Walka się toczy o to, czy to byli więźniowie narodowości polskiej, czy też Niemcy wzięli własnych kryminalistów do tej całej akcji. No, jak wiemy, martwi nie mówią, więc się nie dowiemy.
1: No to krótka przerwa w takim razie, proszę państwa. Dzisiaj po raz pierwszy po wakacjach wróciliśmy z Nocnymi Światłami, 2081 wydanie w cyklu Echa Historii, Prowokacja Gliwicka, Operacja Himmler i Pakt Ribbentrop-Mołotow. Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, wracamy za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach, w pierwszym powakacyjnym wydaniu, numer 2081, w cyklu Echa Historii w 87. rocznicę wydarzeń rozmawiamy o prowokacji gliwickiej i także o operacji Himmler, a dodamy także pewne wątki związane z paktem Ribbentrop-Mołotow. Proszę Państwa, trochę przesadziłem parę minut temu z pamięci, jak się okazało, szwankującej sięgnąłem do 137 metrów, podniosłem wysokość radiostacji gliwickiej wieży. Ona ma 112 metrów. Bije się w piersi, przepraszam, dodałem jej 25 metrów. No to nie mało. Nie mało, to jest więcej niż czteropiętrowy budynek starego typu.
2: No ale ona miała jeszcze maszt, więc jakby z tym masztem liczyć. To
1: ale, on... ale trzeba powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że te drewniane wieże, to był taki charakterystyczny element niemieckiej inżynierii w latach 20. i 30.
2: Tak. Telefunken.
1: Ponad 50 takich wież zbudowano na terenie Niemiec. Potem
2: Niemcy,
1: tak, Niemcy sami powysadzali te wieże. Najpóźniej do roku 1945. Dość powiedzieć, że najwyższa miała 190 metrów, a we Wrocławiu, który wtedy należał do Niemiec, była wieża jeszcze wyższa niż w Gliwicach, bo miała metrów 140. I tutaj podkreślę to, co już powiedziałeś wcześniej, że to jest najwyższa obecnie wieża, budowla drewniana w Europie, ale jest to również najwyższa drewniana wieża antenowa na świecie.
2: O.
1: Proszę Państwa, jeżeli chcesz się przyjrzeć tej budowli, to zapraszam na Facebook. Tam dodałem zdjęcie wieży i terenu radiostacji gliwickiej, który jest terenem muzealnym. Jeżeli ktoś z Państwa będzie w Gliwicach, to na peryferiach tego miasta znajduje się właśnie ten obiekt. Tam można go zwiedzać z przewodnikiem.
2: Z daleka
1: również.
2: Ją widać.
1: No, z daleka widać samą wieżę, ale teren jest dużo większy niż tylko wieża i jej podstawa.
2: Na wieżę wejść nie można.
1: Na wieżę wejść nie można, oczywiście. Ale można zwiedzać budynek radiostacji.
2: Można budynek, no i obejść można samą wieżę.
1: Tak jest.
2: Jest bardzo fajna, bo z smołowanego drzewa modrzewiowego.
1: Owszem,
2: taki
1: zapach jak podkłady kolejowe, tak, dawnego
2: tak,
1: typu.
2: Pachnie podkładami.
1: Jeżeli ktoś lubi zapach trawersów kolejowych, no to nie tych betonowych bynajmniej.
2: No to się nawącha.
1: Tak, to się nawącha tam. Dobrze, wracamy do prowokacji gliwickiej. Szczególnie dramatyczną postacią tych wydarzeń był Franciszek Honiok, o którym wspomniałeś. Kim był i dlaczego właściwie jego wybrano do odegrania roli polskiego napastnika?
2: Ja nawet nie wiem, czy on o tym wiedział, dlatego że on został użyty, znaczy nie został wtajemniczony bynajmniej. Był powstańcem śląskim, ale kilkakrotnie usiłowano go wyrzucić ze Śląska do Polski. Ale pamiętajmy, w Niemczech, jakie by Niemcy nie były podłe i podstępne, to jednak obowiązywało prawo. Jak wiemy, nawet w słynnej naradzie Wannsee największy problem stanowiło nie to, że ludobójstwo jest makabrą, jest po prostu antyhumanitarne, tylko jak prawnie to rozwiązać. Niemcy są do tego recht, prawa przywiązani. No i ponieważ on miał prawo na tym terenie przebywać, to go nie wyrzucili, ale mu uprzykrzali życie ile wlezie. I on po prostu został wplątany przez Naujoksa do całej tej intrygi. Miał się zjawić i go, ja o ile pamiętam, go nie wpuszczono do budynku, on tam pukał. No i dopadli go tak zwani powstańcy, czyli przebrani Niemcy i go tam zastrzelili. Inni twierdzą, że bagnetem, ale tego już się dzisiaj nie dowiemy. Faktem jest, że jest rzeczywiście, Honiok jest pierwszą ofiarą II wojny światowej, jeszcze 31. Więc no można tak, powiedzieć...
1: To nam z całego obrazu, który tutaj opisujesz, wskazuje, że to była operacja typu false flag, czyli operacja pod fałszywą flagą, działanie prowadzone w sposób niejawny, którego celem jest ukrycie tożsamości rzeczywistego sprawcy.
2: Jak już dodałem, co mnie zdziwiło, bo w biografii Heinricha, że on się właśnie na tej szczególnie operacji Himmler czy Tannenberg, akcji Tannenberg, wzorował na powieściach kryminalnych, w których oczywiście tego typu akcje były zmyślane. I on nagle postanowił wcielić w życie. No, jak wiemy, najczęściej się w powieściach kryminalnych opisuje coś, co się wydarzyło. A tu jest odwrotnie. Ktoś zmyślił akcję, a ona została wcielona w życie przez szaleńców No to szaleńców przez...
1: Małą dygresję zróbmy, skoro już tutaj zahaczamy często o różne tytuły filmowe. Już nam się pojawiła operacja Himmler i jak rozpętałem II wojnę światową, to z zupełnie innej szuflady tematycznej, nie wiem, czy przypominasz sobie taki film sensacyjny, szpiegowski.
2: Igła.
1: Nie. Z czasów nam bliższych, z lat 70. Trzy dni Kondora.
2: A tak.
1: Akcja, początek tej akcji rozgrywał się w tajnej komórce CIA, która pod pozorem instytucji naukowej, literackiej, badała książki sensacyjne i kryminalne, które mogły wskazywać na to, że któryś z autorów znał szczegóły tajnych operacji CIA.
2: Otóż to tak.
1: No i tutaj cała akcja, która się zawiązała, właśnie polegała na tym, że znaleziono taki wątek, ale ci, którzy byli odpowiedzialni za tą operację, bardzo nie chcieli, żeby to wyszło na światło dzienne. No więc tutaj się zawiązuje dosyć dramatyczna historia. Robert Redford w roli głównej, ale rzeczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym w nawiązaniu do tego, o czym mówiłeś, że ta kolejność...
2: Została odwrócona.
1: Została odwrócona tutaj.
2: Tak. No, trzeba przyznać, że Niemcom nie za bardzo zależało, żeby ktoś w to wierzył. Chcieli nabrać oczywiście Brytyjczyków, a właściwie dać im pretekst do stchórzenia. Tak byśmy to powiedzieli. No jak wiemy, oni stchórzyli bez pretekstu. No niemniej dokonali rzeczy najważniejszej, na którym Polsce najbardziej zależało. Wypowiedzieli wojnę. Wielka Brytania 3 września o godzinie 12, a o godzinie 17 Francja. I tu dopiero zaczyna się druga wojna światowa. Powiedzmy to, oczywiście dla nas Polaków godzina nawet nie 45 napisana przez Hitlera, a 14:40, gdy nieco za wcześnie, oczywiście falstartem spadły bomby na Wieluń. Niemniej to była po prostu wojna polsko-niemiecka. Całkiem przyzwoita i z honorem, że tak powiem. 3 dni pierwsze żeśmy wytrzymali atak wściekły, dopiero potem pękły granice, no i trzeba było się już bronić po wnętrzu Polski. Natomiast Niemcy, co jest bardzo ciekawe, sami sobie ukręcili bicz na głowę. Jak kiedyś rozmawiałem z Niemcem na temat, jak to ich nieszczęście wielkie spotkało, znaczy on mi się tak żalił, że myśmy im takie rdzennie germańskie ziemie, jak Śląsk i Pomorze zabrali, to ja im powiedziałem, że no właśnie w prowokacji gliwickiej samiście sobie nakreślili taki właśnie, udając Polaków, żeście nam wyznaczyli taką granicę. Nawet nie Stalin. Stalin ją tylko zatwierdził. Oczywiście był to gruby żart historyczny.
1: Stalin dał, można powiedzieć, ale swoje zabrał.
2: Nie, no, ale mógł nie dać. Znaczy, inne granice były po prostu zbyt koślawe, a to jest strategiczna, najprostsza, taka jak... No, nikt nie przypuszczał, że taka Nysa płynie sobie prościutko z południa na północ. No właśnie wczoraj jeszcze nogi w niej moczyłem, w miejscowości Murzakowo, czyli Bad Muskau po niemiecku, a Murzakow po łużycki, tam Łużyczanie mieszkają. I ta granica po prostu raz na zawsze oddzielała świat germański od świata słowiańskiego. Ale jak wiemy, niedokładnie, bo Łużyczanie to też Słowianie.
1: A no właśnie, ci, którzy żyją w kraju germańskim.
2: Tak.
1: Chociaż ich coraz mniej jest. Jeszcze jak byłem na Łużycach...
2: A rozczaruję cię, bo ale już ostatnio kilkudziesięciu Niemców rozczarowanych Federalną Republiką, czy nagle zaczęło się określać jako Łużyczanie. Będąc normalnymi Niemcami.
1: Mimo wszystko jednak jeszcze pół wieku temu, kiedy tam bywałem w tych rejonach, ta kultura łużycka była eksponowana.
2: No tak, ona obecnie, była, no obecnie to, nie ale Enerdów się nią wtedy
1: no,
2: strasznie.
1: Enerdów tak, no, ale mimo wszystko, prawda?
2: Tak, z tym, że teraz jest mniej widoczna, ale za to bardziej chyba poważnie traktowana. Wtedy to była cepeliada, jedna wielka. Tutaj wystawiano Łużyczan tam na popisy jakieś, a pod spodem gnębiono szkolnictwo, no nie dawano pracy, sekowano za używanie języka łużyckiego. Teraz nikt nie sekuje, każdy może mówić jak chce i stąd na przykład Niemcy z AfD przechodzą, określają się Łużyczanami, bo już mają dość tego, jak oni mówią, germańskiego bałaganu. Ale to są
1: Niemcy, którzy chcą być Słowianami, to no, trzeba powiedzieć ewenement.
2: Tak? Ewenement. No, a ewenement. Ilu Polaków chce być Niemcami?
1: No to gorsza sprawa. Jak można opisać ten cały przebieg wydarzeń w prowokacji Grzybickiej? Ile to trwało? Czy rzeczywiście ten komunikat był nadawany w języku polskim?
2: Tak,
1: i co dokładnie miało oznaczać?
2: Nic nie miało oznaczać, dlatego że oni się nie dogadali. Nie był nawet porządnie przeczytany.
1: Tam a był jakoś zredagowany?
2: Zredagowany był straszną polszczyzną. Z błędami nawet. Niemniej sprawdzałem oryginał. Znaczy oryginał był po niemiecku i był nędznie tłumaczony na polski z zachowaniem germańskiego szyku zdania. Więc możemy sobie wyobrazić, jak to po polsku.
1: Niemiecka gramatyka, tak?
2: Tak, niemiecką gramatyką, tak. Moja chodzić, moja robić.
1: Polska język, trudna język.
2: Trudna język, tak, ale jedna rzecz była właśnie, to jeszcze raz podkreślę, że wzywali oni w tym całym, że ludu śląski, przyszedł czas zerwać się do... I to czwarte powstanie śląskie miało być. Rzeczywiście wybuchnie czwarte powstanie, jak Niemcy wejdą na Śląsk. 4 września, no i wtedy będzie się po prostu ludność cywilna bronić, harcerze na wieży Chorzowskiej, czy no tam było z 8 chyba punktów, w których stawiła opór zwykła śląska ludność. To jest ich powstanie bardzo ważne. No a tutaj Niemcy, proszę, proklamują nam powstanie. No i wtedy, na odwiecznie polskie ziemie sięgające Oder i Neissen. No i ten Neissen właśnie miał być Łużycki. No bo oni nie bardzo wiedzieli, Niemcy znali dobrze Nysę Łużycką, myśmy znali Kłodzką, się te Nysy nie dogadały, wypadła im ta Łużycka. No i w tym momencie już nie ma wątpliwości, że strasząc czymś takim, no proszę, tu właśnie Polacy sami wymyślili granicę na Odrze i Nysie. Więc propaganda Hitlera jest macochą, matką tego pomysłu, który potem Niemców naprawdę spotkał i uważam, że to ma coś, w historii się to nazywa rzucanie bumerangiem. Wróciło do nich.
1: Na ile mieszkańcy Gliwic i okolic
2: ledwo
1: zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje i czy właściwie ktoś próbował później odtworzyć, jak lokalna społeczność odebrała te wydarzenia?
2: Nie, no zebrano informacje, jak to było słychać. Więc lokalna społeczność prawie, znaczy to około 20 nadano ten komunikat i powtórzono potem jeszcze jeden czy dwa razy, ale ponieważ, jak to właśnie nadmieniliśmy, było mikrofonem burzowym robione, którym się to niewiele różniło od komunikatu, że nadchodzi wicher, czy też będzie gradobicie. Ponieważ całkiem inny był zasięg. Ta druga radiostacja w ogóle nie miała, ten drugi budynek nie miał takiego zasięgu i takich możliwości. Gdzieniegdzie w ogóle nie słyszano. Zirytowało to również Heydricha, który nastawił radio i nie usłyszał. I był wściekły, że ta cała prowokacja... Ona szybko straciła na znaczeniu, jak już wspomnieliśmy, kiedy Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę. Przestano już tego to nagłaśniać. To nie było ważne, jak to przejdzie. Ważne było, jakie to będzie miało propagandowe wzmocnienie. Czyli ten wielokrotny przekaz, że właśnie oto tu weszli tacy żołnierze, o proszę, tu fotografie leżą w polskich mundurach tutaj i tak dalej. No i to wszystko diabli wzięli i już się Niemcy przestali przejmować, bo prowokacja nie spełniła swojej roli, nie powstrzymała państw zachodnich, ale na szczęście dla Niemców nie powstrzymała Stalina.
1: Krótką przerwę zrobimy, proszę państwa. Dzisiaj przypomnę w cyklu Echa Historii na początku 14 sezonu Nocnych Świateł w wydaniu numer 2081. Rozmawiamy o prowokacji Grzybickiej, 87. rocznica tego wydarzenia, szerzej także operacja Himmler i pakt Ribbentrop-Mołotow pojawią się w naszej rozmowie jeszcze ponad godzina spotkania. Dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, jest z nami w studiu Nocnych Świateł.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Mocne światła.
1: Za 17 minut minie godzina zero. Godzina zero. Dlaczego podkreślam to? No bo ta godzina zero to jest początek daty, która do historii przeszła jako początek największego, najbardziej krwawego, najbardziej dramatycznego starcia w dziejach ludzkości, II wojny światowej. Co prawda nie o godzinie zero, ale tak, parę godzin później. Jeszcze. Natomiast my dzisiaj dyskutujemy o takim bezpośrednim czynniku, który przynajmniej w założeniu miał tę wojnę usprawiedliwić. To była prowokacja gliwicka, której 87. rocznicę właśnie dzisiaj wspominamy. Dramatyczne wydarzenie z roku 1939, 31 sierpnia, którym to dowodził SS Sturmbannführer Alfred Naujoks, agent SD. Tak. To był kluczowy pretekst propagandowy dla Adolfa Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej. Niemniej tutaj jeszcze warto by wspomnieć o tych prowokacjach, o których wspomniałeś, no bo było to wydarzenie odosobnione. To była część większej serii prowokacji granicznych z końca sierpnia 1939 roku.
2: Tak, no na przykład w Rudzie Śląskiej, tam na pograniczu złapano dywersantów i jeden z dywersantów mi policjanta zastrzelił, ten zamachowiec uciekł tam i tak dalej. No, ja naliczyłem w sumie 8, może do 10, bo dwa przypadki są takie, znaczy to było zwykłe, jakbyśmy to powiedzieli, pyskówka przez granicę, czyli strzelanina. Natomiast najważniejszy chyba był atak w Stodołach, w Rudzie Śląskiej i gdzieś bardziej na północ, w kilku punktach, gdzie właśnie ci poprzebierani, te konserwy nieszczęsne, miały udawać atakowanie punktów granicznych. No i Niemcy, co ciekawe, że właśnie ci napadani Niemcy nie byli informowani o tym, że to jest wszystko, tak powiem, nędzną prowokacją. Jakim cudem zresztą ci żołnierze kilka kilometrów za granicą się znaleźli niezauważeni. Tutaj Wehrmacht był wściekły, bo to by źle o nim świadczyło. No, Gliwice od granicy były w owym czasie ponad 5 kilometrów. No więc ktoś 5 kilometrów przejechał, niezaczepiony, jak to źle świadczy o Wehrmachcie. I tu nagle napada radiostację, nadaje komunikat. No wprawdzie go tam w trakcie tego nadawania już wyrywają mu ten mikrofon i uśmiercają wszystkich, żeby nie było świadków. No ale mówiąc delikatnie, cała prowokacja deptała sobie sama po nogach.
1: No tak, to był wąż, który zjadał własny ogon.
2: Niemniej... Albo ugryz, żmija, co się ugryzła we własny ogon.
1: Tak, tak. Niemniej nie uchroniło to cała nieudolność tej prowokacji, przy całym jej dramatyzmie, nie uchroniło od tragicznych skutków, które wywołały te działania, do których one były bezpośrednim przygotowaniem.
2: No to one były dość źle doklejone do ogólnych.
1: No tak, ale czy Hitler rzeczywiście potrzebował prowokacji gliwickiej, żeby rozpocząć wojnę? Czy decyzja o ataku na Polskę i tak nie była już przesądzona wcześniej.
2: To nie o Polskę chodziło. To chodziło o Francję z Anglią. To tamci się mieli nabrać na tą prowokację. No nie nabrali się, bo była grubymi nićmi szyta. To było jedno z pragnień Hitlera, który rzeczywiście Zachód zaczął wierzyć we własną propagandę. Dopóki hitlerowcy głosili, że Zachód jest zgniły, śmierdzący, kapitalizm i tak dalej, no te wszystkie marksowskie, pamiętajmy, naziści to socjaliści, te wszystkie slogany, no to było pół biedy, bo dobrze wiedzieli, jaki Zachód jest naprawdę. Ale w tym przypadku on myślał, że jest na tyle głupi, że się da nabrać i jak się zrobi sytuację, wymyśli, w której to niby Polacy napadają Niemcom, a Niemcy całkowitym przypadkiem i absolutnie z niewiedzą pełną są do tej agresji przygotowani i już mają podwieszone bomby i już samoloty lecą nad granicę i już Schleswig-Holstein strzela w ten, no to wszystko, że to jest wszystko obronne, no to przepraszam, nawet w przedszkolu dzieci w takie rzeczy nie wierzyły. Morał był prosty. Cała ta operacja propagandowo, co było wiele gorsze niż faktyczne, propagandowo spaliła na panewce. Niemniej zostało kilka rzeczy, ale Niemcom ku przestrodze.
1: Skoro mówisz o propagandzie, no bo to jest jednak jeden z elementów wojny, no to, co doskonale tak widzimy w obecnych czasach. No to pytanie o skuteczność propagandową. Czy rzeczywiście, ja nie mówię świat, ale czy są środowiska, grupy polityków, grupy wpływów na świecie, które wtedy uwierzyły, że w to, że Polska zaatakowała Niemcy?
2: miały uwierzyć. Nikt tego, znaczy za szybko sprawa się rypła i stała się nieaktualna, żeby zapytać o zdanie. Pamiętajmy, że do ludzi, że wojna wybuchła, dotarło dopiero drugiego, trzeciego, jak Niemcy Atenię zatopili. Jeszcze wojny nie wypowiedziano, a oni już statek brytyjski zatopili i to jeszcze pasażerski na dokładkę. Więc na przykład na morzu, słynna bitwa o Atlantyk, zaczyna się 2 września. To zresztą pozwoliło nam w naszej propagandzie polskiej wymusić na Brytyjczykach i Francuzach, żeby oni pierwszą wojnę zaczynali jednak od 1 września. No bo jak wspomniałem, światowa ona się robi, kiedy do gry wchodzą światowi gracze. No ale poprzez sojusz brytyjsko-polski, Polska staje się światowym graczem. No i rzeczywiście ta Atenia spowodowała, że Brytyjczycy, no tak, no inaczej ta Atenia by, właśnie nie wiadomo, przed wojną byłaby zatopiona. I wtedy rzeczywiście zgodzono się, no dzisiaj świat nie kwestionuje 1 września, to już jest oczywiste. Już mało się zdarza takich purystów, którzy by na tego 3 września przenosili światowość wojny. Stawia się akcent na wojnę, a wojna niewątpliwie była pierwszego. Dodajmy tutaj, że są trzy godziny wybuchu tej wojny. I to bardzo od siebie o parę minut niemal odbiegają. No pierwszą i niepodważalną i odkrytą dopiero po upadku komuny, no było zbombardowanie Wielunia. Rzeczywiście, to zresztą
1: to
2: wzięło
1: kilka
2: się...
1: kilka minut przed 4:45.
2: Dokładnie 4:40. Wynikało to z faktu, że spod Opola wystartowała dość duża eskadra. Cała rzecz w ogóle wzięła się z błędu, ponieważ tamtędy w pobliżu gdzieś wycofywała się armia Prusy i ona miała zatkać dziurę, bo spodziewano się, że atak nastąpi gdzieś w okolicy Piotrkowa, że powyżej Śląska takie główne uderzenie ruszy w kierunku Warszawy. I Niemcy jakimś dziwnym trafem wyobrazili sobie, że ta cała dywizja im, ta cała zniknęła im po prostu, połowa tej armii zniknęła im z namiarów, z jakichś tam szpiegowskich, no i wykoncypowali, że musiała się schronić w tym Wieluniu. No i gdzieś tam po domach ludzie śpią, no więc jak oni zbombardują Wieluń, to unicy. Tymczasem tam nic takiego nie było. Co gorsza, w Wieluniu zaczęto rozpinać ogromne prześcieradła z Czerwonym Krzyżem, które natychmiast stały się miejscem, celem dosłownie zbrodniczej, bo to co najmniej 6 samolotów Focke-Wulfów znurkowało.
1: Czyli
2: w ten Czerwony Krzyż.
1: Bombowce nurkujące.
2: Bombowce nurkujące, z takimi świszczącymi jeszcze bombami.
1: Tak, z syreną, tak, która miała pogłębić no, atak przerażenia na ziemię.
2: I wtedy pod tymi bombami, pod tymi ryczącymi syrenami, te biedne sanitariuszki zwijały owe Czerwone Krzyże, widząc, że no, największym przeciwnikiem hitlerowców od pierwszej minuty wojny jest krzyż.
1: Tak.
2: Czerwony krzyż.
1: Ale ciekawe, bo widzisz, to jest akurat no, zbrodnicza działalność, czyli coś takiego, co było pewnym, można powiedzieć, kodem kulturowym, że nie atakuje się szpitala, chorych.
2: Od pierwotnej wspólnoty był pewien kanon, że nie atakuje się kobiet i dzieci
1: chorych, starców niepełnosprawnych, tak dalej.
2: Oszczędza się ludzi wiekowych, bo oni służą radą wszystkim. Nie niszczy się pól uprawnych, nie niszczy się świętych miejsc. No wojnę się prowadzi, no bo... No, mężczyźni mają, że tak powiem, testosteron. No i muszą się gdzieś, więc zamieniono część wojny w sport, no a druga część się co pewien czas zamienia w mordobicie. Ale były reguły, nie zabijało się rannego i tak dalej. Pokonać, rzeczywiście pokonać i osiągnąć cel. Tak,
1: czyli rycerska walka.
2: Której służyła obronić honor i obronić
1: chociaż
2: ojczyznę.
1: Tutaj jednak musimy powiedzieć, że pierwsze symptomy tego bestialstwa, które w takim stopniu
2: że nadchodzi.
1: Się rozprzestrzeniło podczas II wojny światowej, to jednak była rewolucja francuska.
2: No nie, no, to no, trochę nie, za
1: nie,
2: daleko.
1: Nie, no znaczy, proszę cię, ludobójstwo w Wandei, to nie jest bagatelka.
2: Tylko o Niemców.
1: Nie, ale ja nie mówię już o Niemcach, ja mówię w ogóle o kulturze europejskiej, światowej, no. o pewnym kodzie kulturowym, o kanonie.
2: Znaczy, początek ludobójstwa rzeczywiście Wandeę trzeba, bo tam pół miliona ludzi prawie straciło życie i zniszczono no, wszystko, co się dało zniszczyć.
1: No rzeź w Andei to po prostu straszna rzecz. To jest tam wiązano ludzi, po kilkadziesiąt tysięcy utopiono, po prostu można powiedzieć przemysłowo.
2: W Andei nie topiono, bo nie było w czym. W Andei po prostu palono i mordowano. Natomiast topiono rzeczywiście szłanów, to jest odmiana. Znaczy szłani byli w Bretonii i nad Loarą, ja to oglądałem rzeczywiście, były tak zwane savonarze. Nie wiem, czy wiesz, co to jest. To jest specjalnie zbudowany krypa, coś w rodzaju takiej pływającej platformy, takiej tratwy, do której się wchodziło i która nie miała okien. Taka puszka była, płaskie to. I w odpowiednim momencie odkorkowywano na dole. Tam w górze
1: woda się zasysała.
2: Oczywiście woda podchodziła i topiła tych wszystkich. Tam do 100 ludzi wchodziło.
1: Tak, no to wiązano ich jeszcze. To taka, można powiedzieć, komora wodna.
2: O. Tak. Jak wiązano, to ich wtedy wyrzucano za burtę. To były takie też sytuacje. Ale potem, wołami czy końmi wyciągano je z wody, bo one były na cumach. No i tam już były same utopione osoby, wyrzucano je i następnych. I to była taka prototyp komory gazowo-wodnej. Natomiast to zostało bardzo silnie przez Europę potępione. To był zresztą jeden z kazusów Kongresu Wiedeńskiego, żeby się to więcej nie powtórzyło, że to każda rewolucja do zwyrodnienia prowadzi. No, prawie każda, jak zauważyliśmy. Niemiecka rewolucja listopadowa 18 roku też. Natomiast remedium na nią miało być jeszcze większe okrucieństwo. No i to okrucieństwo Niemców zespoliło. Tu dodać należy dla równowagi, że nie wszyscy Niemcy oczywiście się z tym zgadzali. Na przykład bardzo wielu Niemców, jakoś powiązanych z Polską, czy to rodzinnie, czy przyjacielmi, pod koniec wojny nie chciało słyszeć, że są Niemcami. Określili się jako Polacy. I odwrotnie, polscy szmalcownicy, polscy renegaci, którzy chcieli się jakoś w życiu ustawić takim właśnie, jakie ich wojnie się stworzyło, nie chcieli cierpieć głodu i tak dalej, ostatecznie optowali jako Niemcy. Oczywiście Niemcy ich nie za bardzo chcieli, gdzieś tam dawali im czwartą, trzecią kategorię Volksdeutscha do czyszczenia butów tej pierwszej i drugiej. No niemniej w obu przypadkach zmiana narodowości była trwała. Jeżeli jakiś szmalcownik donoszący na gestapo przeżył gdzieś tam w Niemczech, to już się uważał za Niemca. I jeżeli jakiś Niemiec będący w Armii Krajowej, a byli, było około 180 takich osób, to oni już się określali jako Polacy. No Kalkstein Ciesielski, prawda?
1: No właśnie, Kalkstein, to też postać, no, powiedziałbym. No,
2: z jednej strony był bohaterskim działaczem, ale jak go złapali, stał się konfidentem, a na końcu skończył jako Ciesielski na raka.
1: No tak, no tutaj co do akurat Kalksteina to mamy dosyć jasną sytuację, ale widzisz, całkiem niedawno prowadziłem rozmowę o świętej pamięci Kazimierzu Piechowskim, uciekinierze z Auschwitz, który wyjechał przez główną bramę obozu samochodem komendanta w niemieckim.
2: Tak, wrzeszcząc na tych.
1: Wrzeszcząc na strażników po prostu.
2: Świetnie znam.
1: Ale razem z Jasterem, prawda, tak. Który zginął w okolicznościach co najmniej niewyjaśnionych, prawda. Dzisiaj były przez wiele lat.
2: Jaster Hel, tak.
1: Tak, Hel, pseudonim Hel. Były na nim wieszane psy przez byłych żołnierzy AK, ale z dokumentów nie wynika wcale jednoznacznie, że po pierwsze był konfidentem, bo są również dokumenty wskazujące na to, że z dużym prawdopodobieństwem, że został zamordowany przez Niemców. Co więcej, możliwe, przyznanie mu tak, pośmiertne...
2: Na placu Zbawiciela go zabito, tak.
1: Tak, poza tym myślę, że przyznanie orderu przez prezydenta w roku 2019 no, jest czymś w rodzaju pośmiertnej rehabilitacji. Tak. Więc tutaj możemy oczywiście mówić. Niemniej jednak przez całą drugą połowę wieku XX, no Jaster był traktowany jako zdrajca.
2: I tutaj trzeba dodać jedną rzecz, którą ja obserwowałem w naszym małym oczywiście, ale na naszą miarę podziemiu. Otóż siewcami podejrzeń, o ten to na pewno donosi do UB albo tamten.
1: No, takie wrzucanie sugestii.
2: Takie sugestie, że no nie wiadomo, on jest jakiś taki nie bardzo. No na przykład co do mojej osoby były podejrzenia, bo jemu się chce. Skoro mu się chce, to ktoś mu musi płacić, no bo przecież inaczej by mu się nie chciało poświęcać czasu po studiach, przecież pamiętajmy, kończyliśmy o 20, a do 22, 3 jeszcze duszpasterstwo funkcjonowało. Potrafiliśmy 6, 7 rano się zbierać, więc były takie akcje i mało komu przyszło do głowy i to na niektórych działało. No rzeczywiście, pewnie mu płacą, pewnie to etatowiec, dlatego że działanie spontaniczne, działanie z potrzeby serca, a już szczególnie jak się studiuje historię i chce się tej ojczyźnie, że tak powiem, łzę otrzyć, no nie mieściło się niektórym ludziom w głowie. I to były bardzo groźne rozsadniki i to również działało w czasie okupacji. Z tym, że w czasie okupacji kosztowało to życie.
1: Ale widzisz, ja nie dalej jak dzisiaj wczesnym popołudniem byłem w kinie na filmie absolutnie niewojennym. Co prawda jest to film francusko-włosko-belgijsko-amerykańsko-włoski.
2: Ale Włochów już raz wymieniłeś.
1: Tak, ale to są producenci. Tak. Producenci
2: pozbierali
1: wykonawczy.
2: Pieniądze.
1: Natomiast producenci, którzy też od strony artystycznej brali w tym udział, jest tam też parę Poloników, bo między innymi Maciej Musiał i Krzysztof Piesiewicz byli współproducentami tego filmu. Chociaż
2: umieścili jakiś wątek polski?
1: Wątku polskiego nie ma w samym filmie, w samej fabule, ale zaraz powiem, w czym rzecz. Ale zanim do tego dojdę, to chciałem powiedzieć, że film jest inspirowany, co wyraźnie na początku i na końcu filmu jest zaznaczone. Film jest inspirowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, szczególnie dekalogiem 6 i z muzyką Zbigniewa Preissnera. Film bardzo ciekawy, refleksyjny, frapujący, absolutnie niewojenny, dziejący się tu i teraz. To jest film pod tytułem Historie równoległe. Ale dlaczego o nim mówię? Ponieważ on pokazuje, jak sugestia wrzucona do pewnego środowiska może zniszczyć ludziom życie.
2: Tak.
1: Sugestia.
2: Rozsadzić
1: tylko i sugestia.
2: Tak,
1: sugestia. Tylko i sugestia. Jak może zniszczyć relacje.
2: Sugestie, bo inne trzeba udowodnić, prawda? Tak. Wszyscy mówią, no, ale dobrze, ale skąd to wiesz? I dlaczego tak? A tu popatrzmy, on chyba coś może, i tu się zaczynają sianie. No, to jest typowo szatańskie, mamy to z pierwszej księgi Genezis, niemal w pierwszym, w trzecim rozdziale już, tak. Że chyba
1: czy
2: coś
1: to
2: tu,
1: prawda, że
2: zabronił wam z całego raju. Tak.
1: No dobrze, patrzę na zegar, minęła północ, więc już...
2: Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry państwu, zrywamy kartkę z kalendarza. Jedna tragiczna data zastępuje jeszcze bardziej tragiczną. Więc teraz chwila na muzykę. Mam nadzieję, że troszeczkę pogodniejszą od tego, o czym rozmawiamy, bo dzisiaj w cyklu Echa Historii na początku 14 sezonu Nocnych Świateł w wydaniu numer 2081 rozmawiamy o prowokacji Gliwickiej, której 87. rocznica minęła
2: właśnie
1: jeszcze minutę temu, a już teraz po północy 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. O operacji Himmler powiedzieliśmy sporo, więc do niej raczej wracać już nie będziemy, ale jeszcze powiemy o tym preludium politycznym, które no, też było wstępem do II wojny światowej, pakt Ribbentrop-Mołotow. O nim będziemy mówić po północy. Dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i pedagog jest z nami. Wracamy do państwa za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 6 minut mamy już wtorek, 1 września. Rocznica smutna, tragiczna.
2: Ale chwalebna.
1: Chwalebna w końcu, po 6 latach Gehenny i śmierci milionów ludzi. No. Wybuch II wojny światowej lat temu, 87, za mniej więcej 4,5 godziny.
2: Tak. Tylko jedna uwaga, bo to rzeczywiście jako historyk ciągle muszę ją stosować. 4:45 wyznaczona przez Hitlera, to była...
1: 4:30 wstępnie była wyznaczona.
2: Nie, jest w rozkazie napisane 4:45. To była godzina w Niemczech, w Polsce była 5:45. I stąd niektóre podają nasze, bo myśmy mieli po prostu godzinę różnicy czasu. Oni byli na zachodnioeuropejskim czasie, no tak jak my teraz z Białorusią czy z Litwą, prawda? Więc to też
1: inaczej szła ta linia podziału.
2: Tak, linia podziału czasu. Więc nie ma tu błędu, oczywiście obie godziny są tymi samymi godzinami. Trzeba pamiętać po prostu, że jest różnica czasu.
1: Bardzo, jeszcze jeden błąd popełniłem. Mówiłem sporo o filmie Historia Równoległa, ale nie powiedziałem kogoś, kto jest odpowiedzialny za ten cały projekt, jego realizację. Reżyserem jest bardzo ciekawa postać, Asghar Farhadi. To jest irański reżyser. Tak. Tylko zdobywca Oscara za znakomity film.
2: Oscarzysta.
1: Za znakomity film Rozstanie. Lat temu, jeśli dobrze pamiętam, mniej więcej 15. No i autor wielu innych wspaniałych dzieł o bardzo głębokiej i poruszającej wymowie politycznej, społecznej, ale też i psychologicznej. No, reżyser, który w Iranie, jak wielu twórców filmowych, nie jest specjalnie lubiany przez władzę, chociaż niestety musieli go, że tak powiem, przytulić ze względu na tego Oscara, bo dla władzy jest bardzo wygodne pochwalić się Oscarem jest to dowód, że kultura irańska, chociaż sama kultura perska jest naprawdę wspaniała, ale obecna kultura irańska polega głównie na prześladowaniu społeczeństwa.
2: Wszystkich innych.
1: Więc tutaj i nazwisko Asghara Farhadiego trzeba wymienić, bo to jest naprawdę wybitny twórca.
2: Pięknie, żeś mu oddał cześć. Dodam tylko, że to pasuje do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest mowa, nie będzie prorok mile widziany w swoim kraju.
1: Oj tak. No, już wczorajszej Ewangelii.
2: Wczorajszej.
1: Dobrze, wracamy, proszę Państwa, po północy do pierwszego po wakacjach wydania Nocnych Świateł. Rozpoczęliśmy tego wieczora, 31 sierpnia. 2081 wydanie Nocnych Świateł i przed nami 10 miesięcy, miejmy nadzieję,
2: Twórczej pracy
1: 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Jeżeli ktoś do nas dołączył właśnie teraz, to przypominam, że Nocne Światła od 23 do 1 przez 2 godziny. Tak, i zapraszamy jak zawsze świetlików i tych, którzy dołączają do nas czasami może przypadkiem.
2: Którzy zaczynają się
1: dzisiaj. To zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami. To jest forum wymiany myśli dla świetlików. Cykl Echa Historii. Wczoraj minęła rocznica 87. również prowokacji gliwickiej, o której mówiliśmy sporo przez poprzednią godzinę. To była część, a można powiedzieć taki, no już pik operacji Himmler, która również składała się z wielu innych mniejszych lub większych prowokacji. Ale teraz chcemy porozmawiać o tym, co wydarzyło się tydzień wcześniej, nieco więcej niż tydzień wcześniej. Pakt Ribbentrop-Mołotow, który to właściwie położył rękę na rozbiorze Polski.
2: Trzeba mówić już nie tylko o Polsce, ale o Europie. To był podział w Europie.
1: Ale od Polski się zaczęło i Oczywiście, muszę dodać od siebie pewną rzecz, bo mam również pewien wkład w popularyzowanie wiedzy na ten temat już także z telewizji, z którą przez wiele lat byłem związany. Byłem autorem scenariusza i wydawcą programu, który po namyśle zmieniłem na Pakt Hitler-Stalin.

0: No więc ten pakt Hitler-Stalin, to była bardzo ciekawa dyskusja, w której także brał udział obecny prezydent Polski, Rzeczpospolitej, Karol Nawrocki, który podówczas był dyrektorem...
1: IPN.
0: Dyrektorem, nie, wtedy jeszcze nie IPN, był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Więc dobrze pamiętam, postaram się znaleźć link do tego programu, może państwo będziecie chcieli zobaczyć.
1: Jaką opinię wtedy wygłaszał?
0: Dyskusja, ja tam podrzuciłem oczywiście sporo wątków, natomiast one się rozwinęły, plus tam jeszcze są materiały archiwalne w felietonach, więc jeżeli znajdę link do tego, to polecam państwu, bo no, mam przekonanie i wtedy opinie były takie, że program był rzeczywiście trafiony w punkt bardzo ciekawy i merytorycznie bardzo konkretny.
1: Jeżeli mogę, Pawle, tylko ja tu wstrącę jedną rzecz, że były dwa podpisane traktaty, czy pakty, drugi był traktatem o granicach i przyjaźni, a dla Rosjan o przyjaźni i granicach, to też ciekawe. Rosjanie się podlizywali Niemcom i ten drugi rzeczywiście powinien nosić nazwę Hitler-Stalin. Hitler oczywiście go podpisać nie mógł, bo się do Moskwy, jak wiemy, ostatecznie nie dostał, ale Stalin go podpisał. Rzeczywiście na tym drugim, obok Mołotowa, jest na mapie podpis osobisty Stalina, co zresztą nasze ilustracyjne i czasopisma, i wydawnictwa publikowały.
0: Tutaj dodam, że jeszcze pozostałymi rozmówcami, którzy brali udział w tym programie, to był dr Piotr Gontarczyk.
1: O tak, znany
0: i
1: z IPN-u. Tu go pozdrawiam.
0: Żebym nie skłamał, pamięć ludzka była zawodna, nawet jeśli chodzi o swoje dzieła. Chyba Grzegorz...
1: Kucharczyk?
0: Nie, Kucharczyk, nie Grzegorz Kucharczyk. No dobrze, przypomnę. No dobra, znajdę to powiem rety. Aż mnie zabolało, jak bardzo moja pamięć szwankuje. No dobrze, ale widzisz, trzymajmy się jeszcze jednej rzeczy. Paktu Hitler-Stalin, który dotrwał do 22 czerwca roku 1941, ale jak wielka była ta przyjaźń, to może świadczyć o tym, że transporty jeszcze rudy, stali, węgla i tak dalej. Gdzie? Jeszcze po 22, ponieważ były zakontraktowane, a pieniądze były potrzebne, szły z zaatakowanego przez Trzecią Rzeszę Związku Sowieckiego do tej Rzeszy.
1: O trzeciej nad ranem most na Bugu przeleciał ostatni transport kauczuku z Mandżurii. To mi podali rzeczywiście historycy, zanotowany. No, jak wiesz, oni potem już tak daleko wypruli do przodu. Zresztą pamiętajmy, Stalin szykował się, żeby napaść Hitlera. Tylko, że przesunął termin na lipiec, no i to się zemściło na nim, że Hitler był, no i od sukcesu rzeczywiście mu się tam głowa zawróciła. Natomiast, no to słusznie zresztą uporządkowano i tutaj jak państwo chcą zapamiętać tą wiedzę, mieć no, taką stabilną, to pierwszy dokument, 23 sierpnia, on tak naprawdę to był w nocy podpisany, już był 24, ale już nikt nie zmieniał dat, bo teksty były wcześniej przygotowane. 23 sierpnia 1939 roku Ribbentrop jest w Moskwie, podpisuje z Mołotowem, obecności oczywiście Stalina. A 28 września też w Moskwie podpisano dokument, ale z tym, że na tym dokumencie widnieje również podpis Stalina. I ten drugi rzeczywiście można już całą, o ile ten pierwszy zostawiamy, żeby odróżnił się od drugiego, to jest już układ Hitler-Stalin. I on wytyczał granice, zmienił zresztą granice na obszarze Polski. W pierwszym dokumencie, który jeszcze dzielił skórę na niedźwiedziu, czyli prowadził do wybuchu wojny, granica była na Wiśle. Drodzy państwo, Praga, ogród zoologiczny, kościół świętego Floriana, to wszystko miało być w Związku Radzieckim. Tak. I nawet już był pod Pragą, wśród oddziałów z tamtej strony zamykających Warszawę, niemieckich oddziałów, był już przedstawiciel Armii Czerwonej, był już przedstawiciel sowiecki do przejęcia Pragi. No, musieli zaczekać 5 lat, dopiero w 1944 się mógł tam pojawić jakikolwiek. No i szła aż do ujścia Bugonarwi, po czym Bugonarwią i Narwią do... Potem się zorientowano, że Narew nie dotyka granicy niemieckiej, więc wynaleziono rzekę Pisę. Ale jest ciekawostką bardzo wiele mówiącą, że w owym układzie... gdzieś pomiędzy kanałem augustowskim a Czarną Hańczą poprowadzono

0: wprowadzono granice tak zwanego obwodu augustowskiego, czy Suwalszczyzny. I ku mojemu zdziwieniu Suwalszczyzna miała przypaść Niemcom. Jaką funkcję w owym czasie pełniła Suwalszczyzna? Była wciśniętym kątem z trzech stron obklejonym przez Prusy Wschodnie, niemieckie oczywiście, i Litwę Kowieńską. Z Polską miała najkrótszą granicę od strony Augustowa. I logiczne jest, że odcinając Suwalszczyznę i oddając, a pamiętajmy, Suwalszczyznę zajęli Rosjanie pierwotnie, i to 17 września, to niedziela, nie, tydzień później, niedziela była i oni myśleli, że ludzie tu protestują, w ogóle nie pamiętali, że ludzie do kościoła chodzą. I oddano potem Niemcom tę ziemię. Dlaczego? Niemal pewni byli Niemcy, że Litwa wypowie wojnę i że napadnie Polaków, zagarnie Wilno i w pierwotnym układzie, tym właśnie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, Litwa miała pozostać w sferze niemieckiej. Dlaczego? Niemcom strasznie zależało, żeby się dostać do tak zwanych Niemców inflanckich, czyli tych, którzy jeszcze pozostali na Łotwie, w Estonii. Dlaczego z kolei Łotwa i Estonia nie chciała? Ale ponieważ czymś się musieli z Hitlerem podzielić, więc przełknęli z wielkim trudem, że oddać muszą te ziemię Niemcom, ale Litwę chcieli zatrzymać, no żeby mieć po prostu już blisko do tych Niemców. I byli przekonani, że Litwini zajmą Wilno, a Niemcy zajmą Litwinów. W ten sposób Wilno będzie niemieckie. I to suwalska plomba, no została zaplombowana, ta dziura suwalska została zaplombowana. Tymczasem pomiędzy tymi Litwini nie napadli, no psikusa zrobili Niemcom głównie, a Wilno zajęli Rosjanie. No i wtedy powstał poważny problem, no, który rozwiązano w ten sposób, że Stalin wymusił na Hitlerze i jego dyplomatach, że Litwę trzeba też dołączyć do państw. Po to tak ładnie wygląda trzy państwa bałtyckie. Zresztą one wcześniej tworzyły swoistą Entente bałtycką. Oddać Związkowi Sowieckiemu i on już tam sobie sowietyzuje tą Litwę. A w zamian Rosjanie nie będą już obsadzać linii Wisły i cofną się na Bug. No i rzeczywiście wtedy dosłownie ekierką wykreślono granicę pomiędzy Sanem a Bugiem na rzece Sołoki, tam Tanew i Sołoki, no i później też tak linijką wzdłuż linii kolejowej Małkinia Ostrołęka do Narwi. No i w ten sposób Lubelszczyzna, wschodnie Mazowsze, Kurpiowszczyzna znalazły się od razu w strefie niemieckiej. I najśmieszniejsza rzecz, i wtedy te Suwałki dosłownie ostrogą wychodziły w teren rosyjski. Stały się zresztą głównym momentem napaści na Rosję. Stamtąd poszły główne kleszcze Guderiana, które 200 kilometrów za granicą, gdzieś pod Baranowiczami się zatrzasnęły. No i ta słynna twierdza Brzeska została osaczona i około 500 000 Rosjan wpadło wtedy do niewoli. Zresztą ogromna ilość grobów z 1941 była właśnie na Białostoczyźnie.
1: Pójdźmy dalej. Po co właśnie ten pakt był podpisany, skoro ta tajna współpraca i tak już od dawna się kleciła na tyle dobrze, że nie wymagała właściwie żadnych dokumentów?
0: No, żeby mógł być tajny dokument.
1: No nie, on był na tyle jawny,
0: Tajny dokument wyszedł przez przypadek trochę.
1: No tak, ale chwileczkę, bo no tutaj jednak do Beka mam pretensje zawsze o to i działalność wywiadu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo Litwini i Estończycy wiedzieli wcześniej o tym, wywiad w każdym razie, estoński i litewski, wiedział wcześniej o tym.
0: Estoński niż... i łotewski, bo Litwa nie miała. Łotwa graniczy z Rosją. Tak.
1: No w każdym razie były te wywiady, powiadomiono o tym, co się dzieje, a u nas jakoś cisza, spokój. Co więcej, ambasador, który przecież pisał o tym, został ambasador Polski w Rosji, w Związku Sowieckim. Absolutnie jego notka została zlekceważona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
0: Wiesz, odpowiem ci inaczej. To sytuacja była beznadziejna. No przecież Walery Sławek popełnił samobójstwo, widząc, że już tu już wyjścia nie ma. Myśmy wiedzieli o tym też. Wiesz, kto nam powiedział? Minister Ankarze wezwał Sokolnickiego, który był ambasadorem, i powiedział mu, że właśnie i wyszedł, zostawiając na swoim biurku dokładnie cały ten traktat, przetłumaczony w niemieckiej wersji oczywiście. On sobie to sfotografował i piorunem wysłał i wtedy powiedziano, żeby nie publikować tego, ponieważ no i tak nie zmienimy sytuacji. Sytuacja jest rzeczywiście beznadziejna, będziemy, może się Rosja cofnie. No oczywiście, gdyby się Francja w poważny sposób ruszyła, rzecz by się odwlekła. Ale jeśli mam być szczery, a to już są gdybologie, to prędzej czy później, to nie byłby 17, to byłby może 30 września, może już październik, ale prędzej czy później ten nóż w plecy byłby nam wbity. Pamiętajmy zresztą, że Rosjanie się wtedy z niczym nie liczyli i istniała bardzo poważna groźba, że oni dokonają agresji na terytorium Wielkiej Rumunii i od tamtej strony nad Czeremoszem będą czekać na polski rząd, no i na marszałka Rydza, który by skończył z całą pewnością w Katyniu, no a rząd, no tam, gdzie wszystkie te rządy, gdzieś w Włodzimierzu nad Klaźmą, czy może w Orkucie. No i Rumuni wcale nie byli dalece od prawdy, alarmując, żeby jak natychmiast przekraczać granicę właśnie tego 17. Wódz naczelny 18. wytrzymał jednak noc. Nie dał się, tylko kilkakrotnie on przekraczał tą granicę. Dlaczego? No bo Rumuni powiedzieli, że nie utrzymają. Jeżeli Rosjanie uderzą, to oni parę godzin może będą bronić. Trzeba wiać teraz, póki jest ku temu okazja, a i tak trzeba. Więc lepiej w komfortowych warunkach, w eleganckiej formie. No i to spowodowało, że już Rosjanie rzeczywiście nie mieli powodu przez Rumunię cokolwiek naruszać układów z Rumunią.
1: To trzeba postawić tutaj kluczowe pytania, ale będziemy kontynuować dyskusję po przerwie. Natomiast już teraz chcę zasygnalizować, że będziemy rozmawiać o tym, dlaczego Hitler, który przedstawiał Związek Sowiecki jako ideologicznego wroga, zdecydował się zawrzeć porozumienie ze Stalinem. No ale o tym za moment.
0: Ktoś powiedział, że oni nie byli wrogami, oni byli konkurentami.
1: No to dowiemy się szerzej o tym, co ich skłoniło do tego za parę minut po piosence. Dzisiaj pierwsze w tym sezonie wydanie Nocnych Świateł, cykl Echa Historii. Rozmawiamy o prowokacji Gliwickiej i operacji Himmler, którą to już omówiliśmy w poprzedniej godzinie, a teraz pakt Ribbentrop-Mołotow. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata i publicysta, jest tego wieczora w Nocnych Światłach państwa i moim gościem, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage Radio Plus. Miejsce na państwa komentarze. Forum wymiany myśli dla świetlików.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: jasne światła.
1: Cykl Echa Historii na początek 14 sezonu Nocnych Świateł, wydanie programu numer 2081. Przed nami 10 miesięcy spotkań 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Wczoraj 87. rocznica prowokacji gliwickiej, operacji Himmler, którą omówiliśmy przed północą. Po północy rocznica ta sama, wydanie wybuchu I wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow omawiamy teraz, który można powiedzieć był takim podaniem rąk przed wspólnym atakiem na Polskę ze wschodu i z zachodu. Doktor Krzysztof Jabłonka, nasz ekspert tego wieczora, historyk, pedagog, publicysta, dyplomata, autor licznych książek historycznych i batalistycznych. Państwo mile widziani jesteście jak zawsze na Facebooku, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam zapraszamy. Wracamy do tego pytania, które postawiłem przed przerwą, jako zapowiedź tego, o czym chcemy rozmawiać, czyli dlaczego Hitler, który przedstawiał Sowietów, cały Związek Sowiecki, cały ten, można powiedzieć, projekt polityczno-gospodarczy jako ideologię wrogą, przeciwną, zdecydował się zawrzeć porozumienie ze Stalinem. I tutaj, zanim ci oddam głos, to jednak muszę powiedzieć, że jest w tym wszystkim pewien paradoks, bo przecież zarówno Niemcy, III Rzesza, pod rządami Hitlera kanclerskimi po roku 1933. To był też kraj socjalistyczny.
2: Oczywiście.
1: Tylko, że to był socjalizm o wydźwięku narodowym, a ten sowiecki był internacjonalistyczny.
2: Tak. I to był internazizm.
1: Internazizm. No tak, no tutaj rzeczywiście jest pewna przestrzeń wspólna. No być może jest tutaj pewien rozdziew, który teraz poproszę cię, żebyś wyjaśnił.
2: Ewidentna wrogość do Zachodu, zresztą określanie jako plutokracja, jako Żydzi. Hitler zresztą popadł w konflikt, bo zarówno komunistów rosyjskich określał jako Żydzi, czy inspirowani przez Żydów. No w dużej mierze to była akurat słuszność, bo no, 3/4 całego składu była pochodzenia, oczywiście Żydzi rosyjscy, czyli Rosjanie funkcjonujący, jak Trocki, jak Zinowiew, jak Kamieniew, to wszyscy
1: Kamieniew, tak.
2: Byli zresztą bardzo wykształceni wysoko ekonomiści żydowskiego pochodzenia, których od kultury rosyjskiej nie ma co odklejać.
1: No, Bucharin jeszcze, jeśli dobrze
2: Bucharin, powiem. Z Bucharinem nie mam pewności, ale może masz rację, tak, rzeczywiście. Natomiast na wschodzie, oczywiście na zachodzie mieli być Rothschildowie, Rockefellerowie i cała ta inna bank Schiffa, który przez finansował 6 miliardami rewolucję, pseudo-rewolucję październikową w listopadzie.
1: Zamach stanu.
2: Przewrót. Pucz, tak. Szczerze mówiąc, to był pucz. Notabene wcale nie taki krwawy, gdyby nie rozstrzelanie tych nieszczęsnych kobiet Bałakajewej, 250 patriotycznych, które niestety utopiono w Newie. To właściwie nie byłby, to byłby bezkrwawy. No, ale potem nastąpiło coś, co nam dech zaparło. To jest przedziwne, dlatego że w okresie trwającej jeszcze wojny hiszpańskiej, no, hitlerowcy się właściwie ścigają z Sowietami, kto kogo tam wyprze z tej Hiszpanii. No i Niemcy oczywiście do spółki z faszystowską, pamiętajmy, faszystowskie były Włochy, a nazistowskie były Niemcy. Wspierali jak mogli tego Franco, bombardując między innymi no, biedną, bo w ogóle niczemu niewinną Guernikę. Taką najstarsze miasto w Europie. Słynny dom w Guernice, stolica Basków. A Sowieci w tym czasie wspierali oczywiście przeciwną stronę, okradając zresztą Republikę Hiszpańską z jej złota, które wywieziono, do dzisiaj ono tam jest gdzieś w głębinach, nie wiem, Kremla czy Banku, czy Łubianki. Problem jest w tym, że bardzo poważnie się podejrzewa, że dużą część kariery Hitlerowi muściła agentura rosyjska. Tu jest najmocniej podejrzany jest Martin Bormann, który coś działał nad... Przecież Hitler miał nieustannie pełno pieniędzy. Ustalono, że z tym, co on dysponował, to tylko mniej niż połowa, no może 1/3 dawały mu te koncerny. A skąd on wziął resztę?
1: Krupp, przede wszystkim Krupp.
2: Ale cała reszta, no ten cały
1: IG Farben, tak, no Daimler.
2: Ale oni się tam składali, żeby komuniści nie doszli do władzy. I była możliwość zablokowania Hitlera umową z socjalistami. I nagle przychodzi od Stalina bardzo ostre, właściwie od słynnego internacjonału, czyli od międzynarodówki komunistycznej, polecenie, właściwie prikaz, żadnych sojuszy z socjalistami. I wtedy przegrali. Bo byliby większością i Hitlera, zablokowaliby Hitlerowi drogę do władzy. Morał? No, Stalin sobie zdawał sprawę, że Hitler dojdzie do władzy. Czyli maczał paluchy w tym. I Hitler miał być, zresztą świetnie to rozczytał, biegun, czyli Suworow, Wiktor Suworow, no nie mylić oczywiście z Aleksandrem, który powiedział, że Stalin użył Hitlera jako lodołamacza. Jak wiemy, armia sowiecka, czerwona w owym czasie, nikogo nigdy nie podbija, nikogo nie zniewala, ona tylko wyzwala, oswaja i przyłącza. No więc, żeby coś oswoić i wyzwolić, to musi być podbite. No więc najpierw miał być Hitler, a potem armia wyzwolicieli, no i cała Europa miała być im wdzięczna, z Hiszpanią włącznie, za wyzwolenie od właśnie faszyzmu, który tu światu zagraża. Więc ten Hitler był jako ten lodołamacz, zdaje się, hodowany, ale wykręcił oberka Stalinowi i go napadł. No i tutaj rzeczywiście trzeba przyznać, że Stalin no, przez tydzień nie mógł wyjść ze stuporu. Dopiero patriarcha Pimen go tam budził do życia. No i to słynne oświadczenie siostry i bracia, siostry i bracia. No i pieśń, którą rzeczywiście pierwszą pobito Hitlera pieśnią. Stawaj, strana ogromna ja, stawaj na smiertnej boj. No i wtedy w ogóle anulowano wszystko, wypuszczono księży z więzień, no i stanęli do walki. Kto oglądał paradę 7, na filmie oczywiście 7 listopada 1941 roku, kiedy prosto z Placu Czerwonego szli na front pod Wołkołamy, to widać takie kropidło patriarchy Pimena, które za Hitlera, za Stalina wylatuje i święci tą całą armię. W tym oczywiście był słynna dywizja imienia świętego Dmitra Dońskiego.
1: No. Ale wróćmy jednak do roku 1939, dwa lata wcześniej, a nawet... Prawie dwa lata, bo jednak od czerwca do sierpnia to jeszcze brakuje 3 miesiące, więc rok i 9 miesięcy wcześniej. Z drugiej strony, czego właściwie Stalin chciał od Hitlera? Bo czy jego celem było uniknięcie wojny? Bo on przecież też się szykował, jednocześnie zaopatrując Niemców w surowce, dając
2: Stalin
1: im poligony.
2: Stalin parł do wojny wszystkimi siłami.
1: No dobra, ale czy on w takim razie chciał zyskać czas na przygotowanie Armii Czerwonej, czy może coś znacznie więcej?
2: On sprowokował Hitlera do wojny. Hitler by w życiu nie napadł Polski, gdyby nie miał układu, o którym mówiliśmy przed chwilą. To taki głupi to nie był. A połączeni potężne surowce państwa sowieckiego. No są układ, no niemal kopia przypomina układ Chiny-Rosja obecny, Xi Jinping z Putinem. To jest powtórka Ribbentropa z Mołotowem. Chyba tak się skończy.
1: No, moim zdaniem Rosja jest coraz bardziej uzależniona od Chin.
2: No właśnie, właśnie. I tutaj Stalin był pewny, że tymi surowcami to z kolei on uzależni. I cała konstrukcja tego przymierza, bo to już było przymierze, to już nie tylko był układ o nieagresji, ale układ o wspólnej agresji, tak był skonstruowany, że przez pierwsze dwa lata to Rosjanie surowcami napędzają Niemców. Pamiętajmy, na bakijskiej ropie latały samoloty nad Londynem. Anglicy się zastanawiali, jak zbombardować Baku od strony tamtej, fińskimi samolotami. No bo trwała wojna fińska w tym czasie. Także widzimy tutaj ten, ale po dwóch latach, nawet już w połowie drugiego roku, Niemcy miały się wypłacać technologią. Między innymi miał powstać super pancernik. No i zgadłbyś, jak się nazywał? Stalin.
1: A no proszę.
2: No ale Bismarck powstał. I to miał być Bismarck sowiecki, który rzeczywiście, gdzie by się nie pojawił, to w zasadzie był nie do pokonania.
1: No ale skalą pancerników jednak nie mogli się równać z Japończykami.
2: No na przykład.
1: Musashi i Yamato.
2: No ale to, tak, no to te pancerniki to już były...
1: Ale i tak lotnictwo je wykończyło.
2: I dlatego się skończyły pancerniki.
1: Tak.
2: Natomiast...
1: Chociaż
2: pancerniki na lotniskowcy przerabiane.
1: Ale jednak trzeba powiedzieć, że w tym czasie, kiedy jeszcze te pancerniki służyły i były pewnym pomysłem na wojnę morską, to jednak taki pancernik wiązał siły w bardzo dużym sektorze. Bardzo, to
2: prawie był sektor w setkach... Home Fleet ruszyła tak, na tego tak, Bismarcka.
1: Setki, promieniu setek mil morskich tak, były siły morskie związane przez jeden okręt.
2: No ale widzisz, jedna torpeda, która uszkodziła ster, wystarczyła, żeby Bismarck nie dopłynął do bazy. No gdyby nie to, no tak, gdyby tam torpeda, nie wiem, minęła, nie wybuchła, albo no, nawet
1: gdyby uderzyła, trafiła w kadłub, to raczej by tam wielkiej szkody nie wyrządziła.
2: Tak, bo on miał zresztą podwójne poszycie, miał takie wypchane, trochę jak chomik wyglądał, takie właśnie po to, że pierwsza burta rozbita, ale druga...
1: Trochę jak podwójny kadłub okrętu podwodnego, tylko że jeden jest elastyczny,
2: I on by sobie tu poradził. Zresztą jest bardzo poważne podejrzenie, bo już obejrzano ten leżący wrak, że go zatopili sami Niemcy. Oni się obawiali, że on wpadnie w ręce, no bo rzeczywiście niewiele brakowało już. Artyleria była na tyle zdewastowana, że można było spokojnie, że tak powiem, wejść na pokład i tych Niemców powybierać jak ropuchy. Natomiast no i wtedy te Kingstony pootwierano na dnie. On się po prostu przewrócił na burtę i poszedł na dno. Wypadły z niego te wszystkie wieże. No ale już zostawmy tą sprawę. Stalin przeholował. Z tym tylko, że był przerażony sukcesami. On był pewny, że Niemcy będą się strasznie długo na tym froncie tam męczyć, a on tu będzie zyskiwał coraz bardziej. Powiedzmy od razu, że Hitler bardzo ustępował Stalinowi. No jednak oddanie mu państw bałtyckich, ba, oddanie mu Finlandii, niewspieranie Finlandii. Przecież Finlandia się potem stała quasi sojusznikiem w tak zwanej wojnie równoległej. Wprawdzie Finowie mówili, że to była ich prywatna wojna, żaden tam Hitler, no ale w tym samym czasie. Więc korzystał z efektów tej wojny. To powodowało, że Hitler musiał się liczyć coraz bardziej ze Stalinem i gdyby nie błyskawiczne zwycięstwo nad Francuzami, no i totalne moralne jednak rozłożenie narodu francuskiego. To była kwestia moralna, a nie kwestia uzbrojenia czy czegoś. No ginęli najdzielniejsi, ginęli chłopcy, no 500 adeptów szkoły, a cała reszta uciekała, rzucała broń. Polacy sobie z rowów wybierali co lepsze karabiny. No, ja tu może już opowiadałem, że byłem świadkiem, trafiłem na przejście graniczne, jak na piechotę szedłem do Teze, pod Genewą. I tam mi opowiedziano, jaka była różnica między armią francuską, która też tą przekraczała tylko w odwrotną stronę, a polską. Że Francuzi to był full, to był taki tłum kłębiących się ludzi, brudnych, zaniedbanych, głodnych. No i nagle kazano im się rozstąpić i pięknym marszem w nogę, czwórkami wchodzili Polacy ze sztandarem, brali ziemię i przekraczali granicę śpiewając. No i jak zapytałem tego celnika, który już był wiekowy i to pamiętał, mówi, czy to nie był czasem właśnie zanuciłem. Oui, oui, oui, to była ta piosenka właśnie, o to śpiewali. Jeszcze Polska i szli bohatersko, a był zachwycony, jak armata polska do końca strzelała w Niemca i kiedy wystrzeliła ostatni nabój, to chłopcy przepchali po prostu armatę przez granicę i oddali się Szwajcarom do internatu. No, to nie w niewolę, tylko no inny rodzaj zatrzymania. Potem Szwajcarzy ich użyli zresztą bardzo dobrze do wspaniałych budowania dróg, mostów, wszystkiego tam. Prawie co trzeci to ręka polska. A więc widzimy, że ten Ribbentrop-Mołotow załamał się w momencie no, tak gigantycznego sukcesu Hitlera, jakim było połknięcie Francji.
1: Proszę Państwa, znalazłem link do programu, o którym mówiłem, czyli Pakt Hitler-Stalin, korzenie zła. No i jakże mogłem zapomnieć o trzecim z dyskutantów, Grzegorzu Górnym.
2: Pozdrawiamy się, Grzesiu.
1: Pozdrawiamy, Grzegorzu.
2: Słyszysz to.
1: Wielokrotny gość Nocnych Świateł, mój dobry znajomy od dziesiątek lat. Aj.
2: Mój również. Syberię mamy na sumieniu.
1: Tak. Właśnie.
2: Grzegorzu, czyli... jesteś pozdrowiony.
1: Tak. Robiliście film o miejscu przetrzymywania Piłsudskiego.
2: Tak. Także tam było... No nie, kradliśmy chałupę stamtąd. Znaczy, może nie z Grzesiem bezpośrednio, ale z jego inspiracją.
1: No to wrócimy może jakoś tam do tego wątku pod koniec, bo on się zbliża już wielkimi krokami, a przynajmniej też poszukam linku do tego filmu. Przecież on także jest w zasobach internetowych. Można go znaleźć. Ale my jednak dzisiaj rozmawiamy o tym, do czego odnoszą się te dni, które mamy w kalendarzu, wczorajszy i dzisiejszy, bo w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o prowokacji Gliwickiej. Polskę i operacji Himmler.
2: I Tannenberg.
1: A teraz jeszcze i Tannenberg.
2: Akcja Tannenberg jest w środku operacji Himmler.
1: A teraz mówimy i jeszcze będziemy kończyć ten główny wątek tej godziny, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli krócej mówiąc pakt Hitler-Stalin.
2: Dwa pakty.
1: Doktor Krzysztof Jabłonka jest z nami, dyplomata, historyk, publicysta, pedagog. Wracamy do Państwa za parę minut na ostatnią część. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, to jeszcze ma na to około 17 minut, 18 może. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage Radio Plus komentarze, myśli, wątki, pytania, refleksje. Forum Wymiany Myśli dla Świetlików tam się znajduje. A przypomnę, że słuchacie Państwo 2081 wydania Nocnych Świateł, rozpoczynającego 14 sezon programu, który potrwa do końca czerwca. 4 razy w tygodniu będziemy się spotykać o tej porze od poniedziałku do czwartku.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Za 13 minut mija godzina pierwsza, ostatnie, prawie kwadrans, niecały, spotkania dzisiejszego w Nocnych Światłach, w pierwszym powakacyjnym wydaniu, numer 2081 w całej historii. 14 sezon programu rozpoczynamy od poniedziałku do czwartku, od 23 do pierwszej, dwugodzinne spotkania. Dzisiaj cykl Echa Historii, bo dwie rocznice tragiczne, 87, obydwie. Wczoraj prowokacja Gliwicka, dzisiaj wybuch II wojny światowej, więc o tym mówiliśmy w poprzedniej godzinie, także o szeroko zakrojonej operacji Himmler i Tannenberg, a teraz kończymy wątki dotyczące paktu Ribbentrop-Mołotow. Nasz ekspert, dr Krzysztof Jabłonka, dyplomata, historyk, publicysta.
1: Stara się jak może.
0: Jest jeszcze z nami przez paręnaście minut. Tak. Co Hitler obiecał Stalinowi, a Stalin Hitlerowi? Czy właściwie obaj przywódcy od początku zakładali, że przyjdzie taki moment, że oni staną przeciwko sobie?
1: Słuchaj, odpowiem ci krótko. Oczywiście krótkie odpowiedzi nie zawsze są celne. Świat. Naprawdę wtedy pojawia się po raz pierwszy podział całego świata. Jak on miał więcej wyglądać? No Morze Śródziemne to miała być i z Czerwonym Morzem do spółki, miała być sadzawka Mussoliniego.
0: No tak, Abisynia przecież.
1: Już wcześniej Etiopia, tak, która Etiopia. Była. No i Somalia, już było Somalia. Dawno, tak, podbite tam jeszcze w końcówce XIX wieku. I Erytrea. Natomiast środek, czyli tak zwany Środkowy Wschód, czyli właśnie Afganistan, pamiętajmy, to są odwieczna tęsknota Rosji.
0: Ale nie tylko, ale również i Wielkiej Brytanii. No Afganistan w ogóle nie miał szczęścia w historii.
1: Tak powiem, wstawiła nogę tutaj w Afganistan.
0: To były tereny, które przecież były protektoratem brytyjskim.
1: One miały wpaść w ręce Rosji i Iran. I cały ten obszar miał sięgnąć, właśnie Rosja miała dotknąć Zatoki Perskiej. Natomiast Turcję widziano również w tym układzie, na jakiejś tam zasadzie. Turcja się nie dała skaptować. Natomiast, co jest ciekawe...
0: No właśnie, ale przecież te republiki, te kraje, które dzisiaj są wolne, a stały się republikami sowieckimi, Tadżykistan, Turkmenistan i tak dalej, to przecież, no może nie Tadżykistan, ale to są ludy tureckie.
1: Turańskie.
0: No tak.
1: Turańskie. No Tadżykistan jest irański, ale to nie... Natomiast tu jest inne ciekawostka.
0: Ale już na przykład Kazachstan to jest to...
1: Oczywiście. Nie, wszystkie pozostałe, pięć jest tych narodów, bo Karakaupacja jeszcze dochodzi. Mm-hmm. No ale tu ważniejszą rzecz chciałbym powiedzieć. W tej sytuacji...
0: No tak, ale widzisz, ale tutaj jednak Turcja, która, co by nie mówić, jednak była pewnym lokalnym mocarstwem.
1: Wtedy
0: jednak dopuściła do tego, żeby utracić z rąk narody i tereny zamieszkane przez swoją kulturę.
1: Turcy byli słabo związani z północnym, z tym środkową Azją. Tam Enver Pasza usiłował za czasów sowieckich zrobić powstanie. No to go Ormianie dopadli i ubili. Natomiast Turcy są przede wszystkim sturcyzowani Bizantyńczycy. To tak by można by ich określić. To są Europejczycy. Natomiast tam jest rzeczywista Azja. Ale co innego jest tu ważne. Jeżeli by rzeczywiście Związkowi Sowieckiemu w tym podziale świata, bo to już tylko cztery mocarstwa miały zostać na świecie, przyznano ten Środkowy Wschód, czyli właśnie kawał Iraku, pewnie do rzek Eufratu lub Tygrysa, razem z Iranem. No Iran to jeszcze Beludżystan, czyli kawał Pakistanu dzisiejszego. To Indie wypadały Japonii. I tu jest bardzo ciekawy szczegół, dlatego że potem widzimy, jak się ten cały podział świata redukuje do dwóch. Cały Pacyfik miał być światem japońskim, cały Atlantyk niemieckim. Granica oczywiście biegła na Kordylierach i Apalachach aż do Antarktydy. Antarktyda została podzielona. Jest taki nawet mapa. Głównie to szkolne atlasy się tym pasą, ale o ile zachowała się.
0: No właśnie, ale to ciekawa rzecz, bo jedynym państwem, którego Antarktyda jest częścią nominalną, jest Nowa Zelandia. A wszystkie inne części Antarktydy są, międzynarodowe. No, są tylko stacje.
1: Nie, dependencje Rosatesu międzynarodowiono. Jest traktat antarktyczny, on obowiązuje przedłużany co 50 lat, więc tam Argentyna i Chile usiłują włączyć części antarktyczne i na przykład podają swój obszar łącznie z tą Antarktydą. No ale w nawiasie podają, że Antarktyda, ta część Magellana, jak się nazywa, Magellania, O Nowej Zelandii nie słyszałem, aczkolwiek oni oczywiście tam robią wyprawy samolotowe, można sobie przelecieć nad, nie lądując oczywiście nad Antarktydą. Ale wróćmy do tematu. No oczywiście wypadnie w 1941 roku Związek Sowiecki. I wtedy następuje zmiana, korekta tych ekspentyw, czyli tych oczekiwań. I wiesz, gdzie się przesuwa granica? Zachodnia Syberia ma przypaść Niemcom, żeby było gdzie zesłać Polaków i innych Słowian. Gdzieś mgliście zaczepia o Tybet i tutaj się zemściła propaganda nazistowska. No, zamiłowanie do swastyki spowodowało, że bardzo chciano ten obszar zagarnąć, no bo tam swastyka jest czymś normalnym. Normalne kubki, talerze, wszystko jest zdobione i oznacza to, co głosi nazwa swasti, czyli słodki, dobry, znak, K.
0: Co więcej, właśnie swastyki w tym kontekście można spotkać do dzisiaj w pewnym bardzo popularnym miejscu w Polsce, jakim jest schronisko Murowaniec na hali gąsienicowej.
1: Tak,
0: zdobienie. Te swastyki zdobią balustradę schodów, którymi wchodzi się na pierwsze piętro.
1: No na przykład, tam zresztą siekierki tak też składano, żeby tylko że ona się w odwrotną stronę kręciła, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że się wtedy Japonia poczuła tym ugodzona, że po prostu wydarto jej nagle przyszłą strefę. Oni zresztą mieli swojego Chandra Gosha, takiego Quislinga, który miał odzyskiwać, zresztą jest bohaterem narodowym do dzisiaj Indii. No trochę taki Bandera, który miał przy pomocy armii japońskiej wyrwać Indię Brytyjczykom z okupacji, z gardła. No ale jak kiedy te Indie nagle miały dostać się Niemcom, no to wtedy zaczęli Japończycy troszeczkę sabotować współpracę z Niemcami. Przestali im tam dostarczać pewne rzeczy, zaczęły się kłopoty. No dopuścili się jednej rzeczy, że konwoje amerykańskie, które wypływały z Portland, z Vancouver nawet, z Anchorage już na Alasce, bez żadnej przeszkody przepływały sobie przez bądź co bądź japońskie wyspy kurylskie do portu we Władywostoku z potężną pomocą dla Rosji przeciw Hitlerowi. Jedyny był warunek, pamiętajmy, Japonia w ostatniej chwili, w kwietniu 1941 roku, zawarła pakt o nieagresji z Rosją sowiecką i dotrzymała go do wybuchu bomby w Nagasaki, kiedy to Rosjanie zerwali ten, Sowieci zerwali ten układ. No i zobaczmy teraz, że mamy już trójpodział świata. No w 1943 odpada oczywiście z Mussolini, już całkiem się nie liczy, założył tą swoją maleńką Republikę Sajo i wtedy już mamy dwójpodział świata. I jak on przebiegał? Zachodnim brzegiem Syberii, no powiedzmy Obs Irtyszem do Niemiec, a Jenisiej tam z wszystkimi dopływami do Japonii, docierał do Mongolii. No Mongolia oczywiście była jak najbardziej, miała być japońska, bo jest skośna oka, ale cały ten obszar właśnie Azji Centralnej miał przypaść właśnie Hitlerowi. Potem granica gdzieś tam skręcała w Tybecie, o Tybecie różnie mówiono, tam agenci bardzo ostro działali, niemieccy, właśnie w celu przyciągnięcia Tybetu do swojej strefy i gdzieś w okolicach ujścia Gangesu dochodziła do morza, do Zatoki Bengalskiej i Oceanu Indyjskiego i dalej już oceanem do Antarktydy. No i tak overlord, tak dookoła świata. Znowuż mamy Andy, potem Kordyliery, Alaskę i wszystko to miało należeć do Japonii, a wschód do Niemiec. Nawet takie książki powstawały w Stanach, jakby wyglądały Stany Zjednoczone, gdyby jakaś tam grupa przekracza granicę niemiecko-japońską w górach skalistych. No, gdzieś tam, nie wiem, w Oregonie.
0: Słynna powieść Filipa Kindreda Dicka, Człowiek z Wysokiego Zamku. To jest przecież political fiction, w którym Ameryka przegrywa wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią i jest pod permanentną okupacją.
1: Z Niemcami.
0: Przepraszam.
1: Trzecią Rzeszą. Tak.
0: Tak, z Trzecią Rzeszą.
1: Bo inaczej by przegrała sama ze sobą.
0: Tak, oczywiście. Przepraszam za przejęzyczenie, pora późna.
1: Pojęliśmy sens, tak. I to sobie można było wyobrazić. To już było w zasięgu wyobraźni. No, Niemcom niewiele naprawdę brakowało, półtora roku podobno, do skonstruowania bomby atomowej i jej użycia bez bezwzględnie by ją użyli. Nawet powstało V3 do właśnie przenoszenia takiej broni, które miało 30 kilometrów, miał chyba taki pas rozpędzający się, który miał wystrzelić taki pocisk, który przeleciałby Atlantyk i eksplodował gdzieś nad Nowym Jorkiem, Waszyngtonem, no i paroma takimi innymi amerykańskimi wsiami. No i to się wszystko zawaliło, ale jak zrekonstruujemy, to rzeczywiście Niemcy wybiegli no prawie w kosmos. Przy swoim Wernerze von den Braunie to rzeczywiście mogliby...
0: Generalnie Amerykanie dzięki operacji Spinacz, tak, prawda, wyszli w kosmos.
1: Znaczy oni by i tak do tego doszli, ale mieli skróconą drogę. Natomiast pozbawienie właśnie Niemców całego tego nuklearnego przemysłu, czy też osiągnięć, niewielkie one były, ale już wystarczały do takiej prymitywnej bomby, pozbawiło Rosjan na 5 lat. Oni w zasadzie dopiero w 1949 roku, i to tylko dzięki zdradzie Fuchsa, planu Manhattan, odkryli, jak wzbogacać uran i mogli jakąś tam bombę wyprodukować, no i świat stanął wtedy na krawędzi zagłady. Ale o te 5 lat właśnie Związek Sowiecki przegrał wojnę, wyścig zbrojeń, zimną wojnę z Zachodem, całym Zachodem, oczywiście z Amerykanami na czele. No więc tak to wygląda ten Ribbentrop-Mołotow. Ale tu jeszcze jedną ciekawostkę chcę ci podrzucić, drogi Pawle. Otóż jeszcze w 1939 roku, gdzieś do sierpnia, Japończycy toczą potężną bitwę pod Hauhengouem i gdzieś tam jeszcze w pustyni Hałan w Mongolii. Notabene tam dowodził Żukow na przykład. Właśnie te swoje manewry fantastycznie mógł trenować. Jaka wściekłość ich ogarnęła, gdy tu z ich śmiertelnym wrogiem, z którym oni się tu na terenie Chin i Mongolii mocują, Hitler zawiera nie to, że tam układ. No układy to się... przyjaźń. I odpłacili zimną nienawiścią, kiedy Hitler dobijał się do bram Moskwy, Japonia z zimną obojętnością wytrzymała, ba, przez Zorgego dała cynk Rosjanom, że oni się tu nie ruszą, i Rosjanie nocą przez 6 dni przerzucili wszystkie dywizje znad Amuru, no to nam 40 było, gdzie? Pod Moskwę. I ta bitwa pod Moskwą zaczyna się nad Amurem, gdzie Rosjanie byli pewni, że Japończycy z zemsty za pakt Ribbentrop-Mołotow nie pomogą Hitlerowi. No ale przecież no, nie było lepszej okazji, gdy tutaj jest no, potwornie mordowana Armia Czerwona, no zamordować ją jeszcze na wschodzie. No i wtedy już by Sowieckiego Sojuza nie było, a z takimi resursami, surowcami gospodarczymi Niemcy byłyby być może już nie do pokonania. No. Z Czukotki już było blisko na Alaskę.
0: Tak, no ale ciekawa sprawa, bo tutaj poruszyłeś pewien wątek, który mówi o jednak pewnych napięciach w ramach całego układu osi.
1: Tak, i on zaczął pękać właśnie przez Ribbentrop-Mołotowa.
0: Nie tylko przez to, bo
1: no, ale
0: to bardzo ciekawa anegdota, no, której treścią było ludzkie życie. Otóż była taka sytuacja, kiedy w ręce japońskiego oddziału wpadła grupa żydowskich uchodźców. No, tak. No i oni tak nie za bardzo wiedzieli, co z nimi zrobić. I jeden z japońskich oficerów zapytał: słuchajcie, ale to jest ciekawe, że jednak żołnierz zadaje takie pytanie potencjalnym ofiarom. Co jest takiego, dlaczego Hitler was tak nienawidzi? I tutaj żydowska mądrość
1: wzięła górę.
0: Mówi, dlaczego? Bo jesteśmy Azjatami.
1: No, mieli rację. To jest ten słynny właśnie, jak się nazywał konsul w Kownie, Shiranaga, któremu polskie podziemie zrobiło nawet taką pieczątkę całą i dał 2,5 tysiąca ludziom, dał zgodę na przyjazd do strefy japońskiej. No i Rosjanie przepuścili ich wszystkich i rzeczywiście dojechali. Co ciekawe, polski konsulat w Japonii zajął się tymi Żydami, którzy z Polski do Litwy uciekli, no i z Litwy mogli wyjechać. Także nakręcono film, bardzo zresztą celny. Niestety, zamiast polskiego podziemia wypromowano jakiegoś pseudonawróconego Niemca, który nagle poczuł miłość do Żydów i tu ułatwiał temuż właśnie konsulowi japońskiemu czy Mandżurskiemu jeszcze wtedy, ową pracę. No, a to akurat był polski wywiad. No, szkoda, że tam się do końca prawdy nie trzymano, ale jak wiemy, prawda jest pierwszą ofiarą wojny.
0: Krzysztofie, 2 minuty po godzinie pierwszej, tak, więc musimy lądować, mimo powoli, że tak, z tobą już czas spędzony zawsze jest arcyciekawym przeżyciem, ale na zakończenie chcę postawić pytanie. To wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, operacja Himmler, Tannenberg, prowokacja Gliwicka, czyli także również pewnego rodzaju podbudowa polityczna i gospodarcza, jaką był pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli Hitler-Stalin, właściwie oba pakty. No i to, co dzisiaj jest najbardziej tragicznym elementem tego, czyli wybuch tej wielkiej II wojny światowej. Na zakończenie naszego spotkania, czego te wszystkie wydarzenia, o których mówiliśmy, mogą nas nauczyć dzisiaj, z tej perspektywy, jednak biorąc pod uwagę to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą?
1: Powiem ci jednym słowem. Ostrożności. To znaczy, powinniśmy mieć detektor w mózgach i to nie tylko ci, co rządzą, ale i ci, co są rządzeni, i wykrywać takie rzeczy, no jak te drony, zanim nadlecą. Już nie mieć złudzeń. Najgorszą rzeczą, jaka się wydarzyła w okresie międzywojennym, że ciągle się łudzono, że tego Hitlera da się utrzymać. No niestety, nie istnieją tresowane żmije. Żmija jest po to, żeby gryźć i po to ma te zęby. Żmije trzeba po prostu zabić. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kogoś zabić, tylko żeby zabić możliwości, którymi się niektórzy posługują. Hitlera rzeczywiście wykreowano po to, żeby wywołał wojnę. Bo wiedziano, że on to zrobi. Zresztą był w dużej mierze stymulowany, i to nawet prochami, przez Martina Bormana. Przecież on momentami tracił możliwość.
0: Liczba się sytuacji psychoaktywnych, które zażywał, już potem musiał zażywać Hitler, tak, to jest trudno do policzenia.
1: Tak, i tu już widać, że... Znaczy, Niemcy na tym straciły jedno, nie umiały dobrze przegrać. Przegrały w najgorszym możliwym stylu, że ich w końcu podzielono, porąbano. No, jakoś się ta RFN-owska część odbudowała, NRD diabli wzięli. Natomiast nauka bardzo podstawowa. Nie ufać tym, którzy się ogłaszają zbawcami świata, jakimikolwiek by nie byli. To są niebezpieczne bałwany. No i kto im ulega, ten przegrywa. Dziękujemy Państwu za uwagę.
0: 4, a właściwie już prawie 5 minut po godzinie pierwszej. Także kończymy to pierwsze w 14 sezonie wydanie Nocnych Świateł.
1: Inauguracyjne i przepraszamy, że przeciągnięte, ale pierwsze wypada przeciągnąć.
0: Tak jest. To było wydanie Nocnych Świateł numer 2081. Od 13 lat jesteśmy z Państwem na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas odbierać przez internet na całym świecie ze strony radioplus.pl i można ten program współtworzyć. To jest platforma dialogu, czyli przestrzeń, którą nazywamy Forum Wymiany Myśli dla Świetlików na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus, który na ten moment zamykamy, bo program dobiegł końca. Dzisiaj z okazji smutnych, niestety i tragicznych rocznic, czyli wczorajszej, dotyczącej prowokacji gliwickiej, operacji Himmler i Tannenberga, także dzisiejszej, związanej z tą najbardziej tragiczną historią, czyli II wojną światową, jej wybuchem. No i przy okazji o pewnych paktach, które, no, można powiedzieć, położyły pieczęć na tym, co się stało tydzień później. Pakt Ribbentrop-Mołotow.
1: Diabelską pieczęć.
0: Diabelska pieczęć, czyli pakt Hitler-Stalin. O tym rozmawialiśmy przez minione ponad 2 godziny. Gościem no Państwa
1: krótka,
0: i moim...
1: Krótka tak. Uwaga. Drodzy Państwo, nie przestraszcie się. O 4:45 w całej Polsce zabiją wszystkie możliwe dzwony. Będą biły przez 5 minut. Kogo obudzą, to niech przypomni sobie.
0: Są tacy, którzy śpią twardo.
1: To prześpią.
0: Tak, to prześpią. Doktor Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i batalistycznych, był z nami w dzisiejszym wydaniu Nocnych Świateł. Nasz ekspert tego wieczora na początku 14 sezonu. Serdecznie, gorąco ci dziękuję.
1: I ja również dziękuję, pozdrawiam, zwłaszcza Bożenkę.
0: A jeszcze pozwolę sobie przeczytać to, co jeden ze słuchaczy napisał na Facebooku. Moment, bo mi to odjechało, ale zaraz to znajdę, no bo nie sposób nie znaleźć. No, liczba jednak wpisów mimo wszystko jest ograniczona. O, Mariusz, tak jest, to chcę podsumować głosem słuchaczy nasz dzisiejszy program. Pozdrawiam Nocnych Świetlików, dziękuję za super audycję. Studiowałem historię, ale te audycje są ciekawsze niż były wykłady na historii w Olsztynie, ale to już historia. Dziękujemy ci, Mariuszu. Mam nadzieję, że pozostali nasi słuchacze są podobnego zdania. To też zapraszam państwa na kolejne wydanie Nocnych Świateł już za niespełna 22 godziny. No i ponieważ to 1 września, no to też nie może być inaczej jak Echa Historii, chociaż nie będziemy rozmawiać o wydarzeniach września, bo o tym rozmawialiśmy, Krzysztofie, rok temu, ale jutrzejszego wieczora, we wtorkowy wieczór, w 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej, będziemy poruszać się śladami jednej z najbardziej okrutnych postaci tej wojny, chociaż nie bezpośrednio kojarzonej z walkami na froncie. Po śladach Józefa Mengele będziemy jutro przekroczyć z Auschwitz do Ameryki Północnej. Jutrzejszym gościem będzie historyk, filozof, filolog, podróżnik, eksplorator, publicysta, filmowiec, reportażysta, autor książki Mefisto z Auschwitz, dr Mieczysław Olszycki, Olsensis. To jutro w Nocnych Światłach, a dzisiaj mówiłem państwu dobranoc, skłaniam się nisko, Paweł Krzemiński
1: i Krzysztof Jabłonka.
0: I Krzysztof Jabłonka. Do usłyszenia, zostańcie z Bogiem.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.